0: dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
1: Odpowiada redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny. Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy wczoraj w ramach akcji Pyszne bo Polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była wczoraj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
2: 18 owiec, 18 wspaniałych, pięknych owiec.
3: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
2: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
3: Mają swoje imiona?
2: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan Baranek, dominuje.
4: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
3: A to teraz początek sezonu na borowiki?
4: Tak, zaczyna się początek sezonu.
3: Już są?
4: Tu już się pojawiają, gdzieniegdzie.
3: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
2: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
1: Z właścicielami zajazdu na widoku Joanną i Arturem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Miłosz Motyka, minister energii, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Pytają nasi słuchacze na naszej gorącej linii o pelet. Mówią, w zimę były ceny z kosmosu, ale one nie spadły. Co się dzieje?
6: Spadły w stosunku do...
5: Twierdzą, że nie spadły, panie ministrze. Nie będę dyskutował z ludźmi, którzy mówią,
6: że... Przecież to możemy sprawdzić. Te ceny są wyższe niż rok temu w tej samej porze.
5: Jeden ze słuchaczy napisał na tak.
6: Nie, panie redaktorze,
5: w okresie letnim jest minimalna, a ceny z kosmosu. Jest początek lata, polet droga w składach.
6: Gdy w stosunku do roku poprzedniego. Ale natomiast jeżeli chodzi o zimę, gdzie mieliśmy 4000 zł za tonę.
5: Tak, to teraz jest 2000 za tonę. Tak. Gdzie nie dzwonię, to są albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. Mieszkam w Świętokrzyskiem w okolicach Starachowic. W mojej okolicy wielu emerytów, w tym moja mama, zmieniło ogrzewanie na paletowe. I co teraz mają zrobić? Tak. To jest jakiś koszmar. Dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Ukraina patrzy na nasze ceny i również podnosi. Sytuacja wygląda dokładnie tak jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a jest przecież zupełnie poza sezonem.
6: Trwa odbudowa zapasów. To jest pierwsza sprawa. Druga, bo mieliśmy rekordową zimę, na które też... No myślę, że teraz z perspektywy kilku miesięcy możemy to powiedzieć, że rynek nie był przygotowany. Mówię tutaj nie o obywatelach, tylko o producentach. Z drugiej strony no, mamy radykalny przyrost kotłów na pelet.
5: O czym zresztą napisał nasz słuchacz.
6: Słusznie. Za którym nie idzie wzrost produktu. I nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o jego dostępność, jeżeli chodzi o pozyskiwanie z lasów państwowych i tutaj ten dialog z lasami państwowymi też toczymy, by znacznie usprawnić proces produkcji. W zimie wpływu na to miało wiele czynników. Nie tylko rekordowo niskie temperatury, ale także to, że część instalacji nie było na czas uruchomionych. Teraz ta sytuacja powinna wracać do normy, ale tak, będziemy tę sytuację analizowali, na pewno pod kątem też dostępności surowca. Tutaj wielu producentów mówi o ułatwieniach związanych z importem.
5: To
6: będziemy
5: to
6: analizowali. No, słucham?
5: To kiedy ceny mogą spaść?
6: Wedle tego, jakie analizy mamy w naszym resorcie i w resorcie rozwoju technologii, niewykluczone, że w ciągu na jesieni te ceny powinny być optymalnie. W momencie, gdy ta wycinka jest zrealizowana, surowiec będzie pakowany, powinno być tego produktu więcej na rynku.
5: Czyli na jesieni.
6: Natomiast systemowo uważam, należy mocniej popracować z lasami państwowymi, tak to ujmę, by tego surowca było po prostu więcej. Jeżeli mnie pan redaktor pyta, czy powinniśmy więcej... Ale to się może stać, to zależnie od tego, jakie decyzje podejmą lasy państwowe. I producenci, ja uważam, że powinniśmy, jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej. No to tutaj należy zmienić tę politykę.
5: Elektrownie atomowe. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Na jakim etapie są badania geologiczne?
6: No to jest już etap, który gwarantuje nam pewność, że ta elektrownia powstanie. Pracują ekipy nad utwardzeniem terenu pod budynki towarzyszące, infrastrukturę towarzyszącą. Tutaj mamy de facto site coraz lepiej przygotowany. W 2028 roku po pozwoleniach na budowę samego reaktora ruszy budowa reaktora.
5: Ale są już te pozwolenia?
6: Wszystkie po kolei są.
5: Są już rozpatrzone?
6: Na początku, pod koniec czerwca, na początku lipca zostały wydane te dotyczące drugiego etapu prac przygotowawczych związanych z infrastrukturą towarzyszącą, więc wszystkie pozwolenia, które są pozyskiwane przez spółkę i w zakresie których
5: a
6: są realizowane...
5: A pozwolenie na budowę jest?
6: Samego reaktora, ono zostanie uzyskane liczbą w 2027 roku. Na to muszą być na razie, panie redaktorze, wykonane wszystkie dodatkowe prace, które wykonujemy. Żeby mógł powstać reaktor, potrzebne są wszystkie towarzyszące mu instalacje. One dzisiaj są budowane.
5: Czy coś się zmieniło w harmonogramie prac? Czy pierwszy
6: nie.
5: beton... Nie, nic.
6: Pierwszy beton 2028, 2036 to jest włączenie elektrowni do systemu. Ambitnie, ale mamy deklarację też, którą słyszymy ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ocenia nasz program atomowy w zakresie tego harmonogramu jako realny.
5: A czy jest zgoda ponad podziałami i PiS będzie kontynuował ten program, jeśli oczywiście wygra wybory?
6: Nie będzie PiS kontynuował, ponieważ PiS nie będzie rządził.
5: Dobrze, panie ministrze, to jest oczywiście deklaracja polityczna, a nie. Ja się pytam, co jeśli się coś zmieni? Nie ma nic na zawsze w polityce.
6: Oczywiście, natomiast ja mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o program budowy elektrowni jądrowej, to jest must have dla polskiej energetyki, dla polskiej gospodarki, dla polskiego bezpieczeństwa i myślę, że to słyszymy ze strony różnych partii politycznych w Sejmie. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, ta budowa będzie kontynuowana. Poparcie dla elektrowni jądrowej, my też to analizujemy, jest rekordowo wysokie.
5: To w takim razie, kiedy zapadnie
6: nie powinno się zmienić.
5: Decyzja w sprawie drugiej elektrowni atomowej? Kiedy
6: tak,
5: będziemy wiedzieć, kiedy?
6: Zaktualizowaliśmy program polskiej energetyki jądrowej, wskazujemy, że to może być w 2027-2028 roku. To też będzie zależało od tego, jak w dwóch lokalizacjach, które są...
5: Bełchatów i Konin, no właśnie, które?
6: Preferowane. No i pan redaktor mnie pyta o decyzję, którą powinniśmy podjąć przede wszystkim w oparciu o badania geologiczne, geofizyczne i którą powinniśmy...
5: A te badania już trwają?
6: Trwają.
5: I 2027-2028 dopiero będzie podjęta decyzja. To jest
6: dopiero.
5: Rok, dwa lata.
6: No tak, panie redaktorze, to jest decyzja, która ma bardzo poważne skutki gospodarcze.
5: Ale zwłoka też ma skutki
6: ale
5: gospodarcze.
6: Ale tu nie ma żadnej zwłoki. Tu nie ma żadnej zwłoki i nigdy jej nie było. Natomiast przede wszystkim żaden z inwestorów, bo pewnie za moment będzie pytanie, z kim będziemy realizowali tę inwestycję, też nie podejmie decyzji w niesprawdzonej lokalizacji.
5: No to z kim będziemy realizowali? Jak już pan zadał sobie
6: no
5: pytanie,
6: i tutaj,
5: to...
6: Przeprowadziliśmy pierwszy etap, przechodzimy do drugiego dialogu konkurencyjnego, wysłaliśmy wstępne zapytania ofertowe do naszych sojuszników, którzy byli zainteresowani realizacją tego projektu. Otrzymaliśmy 3 odpowiedzi.
5: Skąd?
6: Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji oraz Kanady. To są 3 różne technologie, każda ma swoje zalety. Natomiast decyzja, która będzie podjęta w oparciu o kryteria. Po pierwsze, ceny za energię elektryczną. Od tego pan redaktor dzisiaj program rozpoczął.
5: Zacząłem od ropy, ale tak, od paliw, ale potem pytałem się o cenę.
6: Od cen,
5: tak.
6: Ale cena powinna być absolutnie decydująca. Od udziału w łańcuchu dostaw i realizacji inwestycji polskich firm. I po trzecie, w zaangażowaniu kapitałowym po stronie inwestora. Od tych 3 czynników będzie zależała decyzja.
5: To teraz trochę polityki. Ukraina, X dokładnie, Budanow, ostrzega Polskę przed przyjęciem ustawy antybanderowskiej proponowanej przez prezydenta. No dość, powiedziałbym, zaskakujące słowa ukraińskiego polityka, bo jeszcze przed chwilą słyszałem od Ukraińców, że nikt im nie będzie dyktował, jakie mają mieć prawo. To teraz oni nam będą dyktować?
6: Nie, nam też. Ale... Zastanawiam się, co pan Budanow ma na myśli, mówiąc o eskalacji. Co jeszcze można więcej zrobić, i mówię tutaj o Ukraińcach, żeby wyeskalować. Znaczy, nikt nie zrobił tyle dla pogorszenia naszych wzajemnych relacji, niż ostatnie decyzje prezydenta Zelenskiego. Niestety.
5: No, efekt jest taki, że generalnie większość polskich partii politycznych jest przeciwko obecności, szybkiej obecności, a niektóre są w ogóle przeciwko
6: my
5: obecności
6: zawsze mówiliśmy
5: Ukrainy
6: o tym,
5: w Unii
6: że ta,
5: Europejskiej.
6: Byliśmy nawet krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość jako Polskie Stronnictwo Ludowe, gdy mówiliśmy o tym, że należy uporządkować zasady związane z dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej pod kątem właśnie kwestii związanych z uporządkowaniem kwestii historycznych czy gospodarczych. No i Ukraińcy muszą wiedzieć, że te zasoby

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Parlament Europejski skrytykował decyzję Władimira Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To jest bardzo taki symboliczny gest. Mówimy o tym w faktach, ale są informacje, które trzeba rozszerzyć. Oto jeszcze więcej informacji z Brukseli ma nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, z którą się teraz łączymy. Witamy serdecznie, Katarzyno.
2: Witam, dzień dobry.
1: Właśnie, to jest symboliczna bardzo sytuacja, prawda? Pierwszy raz takie potępienie przez Parlament Europejski. Co konkretnie znalazło się w tym dokumencie? Przypomnij.
2: No, Parlament Europejski przyjął to właśnie w tym dokumencie dotyczącym postępów Ukrainy, więc to jest jakoś tam powiązane, chociaż nie wprost. No, wyraża przede wszystkim ubolewanie z powodu, tutaj cytat, dokładnie niedawnej, niepotrzebnej, niesprowokowanej eskalacji wywołanej przez prezydenta Władimira Zełenskiego.
1: Czyli tu nie ma żadnego symetryzmu, prawda, że z jednej strony prezydent Ukrainy Zełenski podjął taką decyzję o upamiętnieniu, o czczeniu tych tak zwanych bohaterów UPA, a z drugiej strony nie ma nic o prezydencie Karolu Nawrockim, o odebraniu orderów, prawda? Nie ma tu symetrii
2: żadnej. Absolutnie nie. Dalej europosłowie podkreślają właśnie też, że ta decyzja ta zapadła, teraz też cytat, mimo niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy. Zwracają uwagę, że władze w Kijowie zlekceważyły fakt, że kwestia ta jest wyjątkowo bolesna dla Polaków. Również ocenił, że ta decyzja Zełenskiego szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim i co ważne, wydaje mi się, że jest wspomniane o tym, że jest ona niezgodna z wartościami europejskimi.
1: No, a to więc, jest istota, no, prawda? To jest clue, tak, że Ukraina tak, nie mówi wprost, z takim bagażem nie wejdzie do Unii Europejskiej, tak?
2: No nie jest to tak wprost właśnie powiedziane, ale no można się domyślać i trzeba tutaj zaznaczyć, że to jest poprawka, którą złożył Andrzej Halicki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Tak. Od razu uzyskał wsparcie, no oczywiście swojego kolegi partyjnego, niemieckiego eurodeputowanego, który jest autorem tego całego raportu, do którego były składane te poprawki. To już bardzo wzmocniło tą poprawkę.
1: Czyli Europejska Partia Ludowa była jakby za tym, tak?
2: To jest... Tak, a właśnie, absolutnie za tym i Halicki prowadził potem rozmowy z socjaldemokratami, czyli drugą największą frakcją i też z innymi ugrupowaniami. I dlatego ona, ponieważ ona nie jest taka, no jakby to powiedzieć, no agresywna, nie jest...
1: wyważona więc, jest po prostu, tak.
2: Więc mimo wszystko wyważona, wszystko w niej jest, można powiedzieć, ale jednak jest wyważona, mogła zyskać poparcie innych eurodeputowanych, bo łatwo bardzo byłoby taką poprawkę odrzucić, mówiąc, że tutaj Polacy znowu z czymś występują, jakieś problemy dwustronne, a my przecież popieramy Ukrainę.
1: No już takie głosy w Unii Europejskiej się pojawiały, prawda?
2: Że pojawiały,
1: Polacy niepotrzebnie wywołują ten temat, tak.
2: Tak, wczoraj zresztą była debata na temat tego raportu, w której pojawił się wątek wołyński i tam niektórzy zachodni eurodeputowani no nawoływali i tutaj był taki symetryzm na przykład, no że prawda, że my, że nigdy Polska nie uzna za bohaterów UPA, no a Ukraina...
1: A Ukraina AK, tak.
2: A Ukraina AK i na przykład takie i takie nawoływanie do pojednania i tak dalej. Oczywiście jest to ważne, pojednanie, ale jednak jeżeli nie będzie tego rozliczenia i właściwej reakcji ze strony Ukrainy, no to trudno mówić o pojednaniu, no jednak z Niemcami też Niemcy musiały się przyznać, pokajać, no zanim możliwe było pojednanie na przykład francusko-niemieckie. To
1: no i Niemcy nie mają takich patronów,
2: tak,
1: prawda? Nie
2: tak
1: mają takich patronów Niemcy, prawda? Nie czczą, prawda? Nie nazywają swoich jednostek wojskowych jakimiś nazistami, prawda?
2: No właśnie. Więc, no i wracając do tej poprawki, więc trzeba było ją tak właśnie sformułować, no bo jesteśmy w Parlamencie Europejskim, 27 krajów jest reprezentowanych, żeby ona zyskała poparcie. I to właśnie ta poprawka Halickiego Galera uzyskała to poparcie.
1: Jest taki konsensus ponadpartyjny, można powiedzieć.
2: No można powiedzieć, że tak, chociaż w ostatniej chwili miałam takie wrażenie, że była taka troszkę taki konkurs na tą, brzydko to zabrzmi, na tą poprawkę. Czy trzeba też uczciwie powiedzieć, że pierwsi, którzy złożyli tą poprawkę, to byli europosłowie PiSu. Oni chcieli nawet debaty specjalnej na temat Wołynia. To jednak nie uzyskało wsparcia, dlatego że już była przewidziana ta debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa i było wiadomo, że tam można to zawrzeć. I tutaj podczas już tego głosowania, właśnie dosłownie te kilkanaście minut temu, eurodeputowany PiSu Jacek Ozdoba zgłosił taką ustną poprawkę, która wiadomo, że nie ma praktycznie żadnych szans, bo to są poprawki, które są nieuzgodnione wcześniej. Może ona przejść, jeżeli w ogóle nie ma żadnego sprzeciwu wobec niej, ale jest to jakaś taki moment,
1: to jest głos,
2: że można,
1: po prostu pewien, tak.
2: Że głos, i on tutaj po polsku zabrał ten głos, i powiedział, że UPA jest lustrzanym odbiciem ideologii nazistowskiej i tak jak nazizm, banderyzm musi, czy powinien być zakazany w całej Unii Europejskiej. Więc przez cały czas była też taka presja ze strony PiSu czy Konfederacji, żeby zaostrzać tą poprawkę, ale w zasadzie ta poprawka od samego początku, tak jak była, tak ona przeszła bez zmian.
1: Katarzyna Szymańska-Boginą, prosto z Brukseli.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF 24.

0: A w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Centrum towarzyskim w górach jest Tabor. Taternicki na Polanie Szałasiska. To wspaniałe i niesamowite miejsce. Uwielbiam tam przebywać. Niestety zazwyczaj, gdy tam przyjeżdżam, jest późna noc, a na wspinanie wychodzi się wcześnie rano. Tak naprawdę mam bardzo mało czasu na interakcje społeczne. Chociaż i tak w biegu gdzieś się spotyka wszystkich fajnych ludzi. To naprawdę super wartość. Wspinanie sprawia, że rosnę. Wydobywa ze mnie różne dobre cechy. Powoduje, że jestem bardziej autentyczna i przede wszystkim szczęśliwa. Od samego początku widziałam, że jestem w tym dobra i robię szybkie postępy. To było bardzo budujące i przyczyniało się do tego, że jeszcze bardziej chciałam się wspinać i być w tym coraz lepsza. Samonapędzająca się maszyna. Przez pierwsze lata moje wspinanie opierało się na bardzo towarzyskich relacjach i wyjazdach. Było dużo rywalizacji, ale w pozytywnym sensie. Trenowałam z osobami będącymi na podobnym poziomie. Robiliśmy te same projekty. Przez kilka lat trenowałam bez ładu i składu. Później moim treningom nadał formę Łukasz Dębowski. Zaczęłam działać według ustalonego wcześniej planu. I trening w takiej formie okazał się bardzo motywujący. Poza tym miałam świadomość, że ktoś widzi we mnie potencjał, a to naprawdę dodaje skrzydeł. Dziś trenuję z Maćkiem Oczko i Magdą Terlecką, którzy tworzą projekt Motion Lab. To już w pełni profesjonalny trening. Czy wybieram w Tatrach drogi kultowe? Tak, robię to świadomie. Bo trochę w głowie mi się nie mieści, że mamy takie drogi, które są legendami, mitami i wszyscy o nich mówią, a mają dziwnie mało przejść, w tym ani jednego kobiecego. Aż się prosi, by iść na taką drogę. To taki pierwszy cel do zrobienia. Dziś myślę o dwóch drogach na Młynarczyku, czyli Kastratorze i VO2 Max. Nie kojarzę, by miały kobiece przejścia. A ja chciałabym je po prostu przejść. W Tatrach jest sporo do zrobienia, ale nie oszukujmy się, to nie są Alpy. Dróg jest dużo, jednak wiele z nich może okazać się niewartymi zachodu. Jest węższy zakres warunków i czasu, kiedy da się takie drogi zrobić. Na przykład w filarze Kazalnicy problemem nie jest to, że ściana jest wybitnie trudna i duża, tylko to, że jest on po prostu rzadko suchy. Ma to wpływ na liczbę przejść, czy w ogóle chętnych do próbowania. Podobnie będzie z innymi drogami w Tatrach. Podejrzewam, że drogi na Młynarczyku też nie są często chodzone, więc trzeba przygotować się na to, że może być troszkę brudu. Na pewno prościej jest znaleźć trudną, ładną drogę w Alpach. Ale Tatry mamy pod nosem.

0: Mam sporo górskich marzeń. Bardzo chciałabym jeszcze raz wrócić na El Capa. On otworzył mi oczy na kolejne niesamowite doznania. Każda z dwóch dróg, jakie tam robiłam, dostarczyła równie wspaniałych i intensywnych przeżyć. Obie drogi robiłam w zespole z moim przyjacielem i partnerem na wielu innych górskich drogach, Michałem Czechem. Jest tam dużo innych świetnych celów, na przykład El Corazon, El Niño. To drogi trudniejsze, poważniejsze, stanowią więc duże wyzwanie. Myślę też, by wrócić do wielowyciągów, ale nie trejdowych, tylko takich sportowych, w trudniejszych wycenach. Kręci mnie gromadzenie trudności. Po głowie kołacze mi się tak, żeby wybrać się w bardziej dzikie rejony. Nie jestem natomiast wielką fanką wspinania w warunkach, które zagrażają życiu i zdrowiu. Nie przepadam także za marznięciem, dlatego nie wybieram się w góry wysokie, które mogą być kruche. Można powiedzieć, że kiedyś w górach celem było dla mnie przejście szlaku. Później ten sam szlak zmienił się w podejście pod ścianę, która stała się celem. Jednak cały czas chodzi o to samo. Jest w tym piękno, spokój i wyzwanie. Dzięki wspinaniu widzę je po prostu z innej perspektywy. Małgorzata Jurewicz, zimowa taterniczka. Wspinanie w moim przypadku nie było oczywistym wyborem, bo pochodzę z Olsztyna, ale już jako dziecko jeździłam na obozy w góry. W liceum zainteresowało mnie ogłoszenie o kursie skałkowym organizowanym przez Klub Wysokogórski w Olsztynie. Zapisałyśmy się na niego z koleżanką Olą Kosakowską. Po prostu lubiłyśmy jeździć w góry, bawiło nas to, pomyślałyśmy, że zobaczymy, jak to jest się wspinać. Nie miałam zbyt wielkiego pojęcia na ten temat. Nie czytałam literatury górskiej. To był właściwie pomysł wzięty znikąd. Na kurs skałkowy musiałam mieć zgodę rodziców. Tata podpisał bez problemu. Mama miała trochę wątpliwości. Uznali jednak, że nic nie ryzykują, bo za chwilę mi przejdzie. Nie wiem, czy potem żałowali. Myślę, że nie. Moi rodzice mają głęboką wiarę w to, że nic mi się w górach nie stanie i zawsze wspierali mnie w mojej pasji. Kurs trwał kilka miesięcy. Zaczynał się we wrześniu i kończył w maju w Sokolikach. Zaskoczyło, chociaż wcale nie byłam orłem. Mogę nawet powiedzieć, że byłam taką łamagą wspinaczkową, ale instruktor zachęcał mnie i Olę, żebyśmy szły za ciosem. Od razu zapisałyśmy się więc na kurs taternicki w Betlejemce u tego samego instruktora, Andrzeja Kłosa. W Tatrach zakochałam się we wspinaniu. I pewnie dlatego nieprzerwanie uprawiam ten sport od ponad 20 lat. Absolutnie nic innego mnie tak nie zafascynowało jak góry. W naszym środowisku ukuło się określenie wyznawca. Pierwszy raz użył go Wojtek Kurtyka. A dziś mówi się tak o osobie, która podporządkowuje wspinaniu inne aspekty swojego życia. To niewielka grupa, ale myślę, że do niej należy. Jestem wyznawczynią. Po letnim kursie taternickim zaczęłam się wspinać też zimą. Znowu z Andrzejem Kłosem, który wziął mnie pod opiekę. Wspinałam się z nim w Tatrach przez dwa sezony zimowe. Bardzo się polubiliśmy. Mówił, że mam talent, który objawia się przede wszystkim silną psychiką i mocną pozytywną motywacją. Chociaż w tamtym momencie nie za bardzo się z nim zgadzałam.
1: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju

0: czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Wydaje mi się, że jest trochę prawdy w tym, że jako kobiety mamy często silniejszą psychikę od mężczyzn. Oczywiście nie można uogólniać, ale oboje z Józkiem Soszyńskim, moim partnerem, zgadzamy się, że w naszym zespole moja psychika i motywacja odgrywają dużą pozytywną rolę. Często namawiam nasz zespół, żebyśmy kontynuowali akcję pomimo niekorzystnych warunków, gorszej pogody i innych przeciwieństw losu. Czasami to jest klucz do sukcesu. Lecz nie napieram za wszelką cenę. Wydaje mi się, że właściwie oceniam swoje możliwości. Doświadczenie przewspinanych lat i metrów pozwala mi zbliżać się do granicy ryzyka, ale jej nie przekraczać. Ta granica jest u mnie przesunięta w miejsce, które część, a może i większość ludzi mogłaby uznać za nieakceptowalne, a może nawet szaleńcze. Ja jednak uważam, że nie szarżuję. Jestem w stanie dużo psychicznie znieść. Godzę się na to, że jakieś doświadczenie będzie jeszcze bardziej niekomfortowe niż zakładałam. Ale wycofuję się, gdy czuję, że coś przerasta moje techniczne możliwości. Albo jest obiektywnie zbyt niebezpieczne. Wspinanie na dużych ścianach i w znacznej ekspozycji wiąże się ze strachem. Przyjemność z pokonywania tego lęku jest jednym z wabików, który ciągnie mnie w góry. Kiedy jesteś w stanie zapanować nad strachem, pojawia się wyrzut hormonów szczęścia i to jest niezwykle przyjemne. Oczywiście zdarzało się, że nie potrafiłam sobie poradzić ze strachem i było to obezwładniające uczucie. Pamiętam sytuację, kiedy pierwszy raz po kursie skałkowym pojechałam z Olą, moją pierwszą partnerką wspinaczkową, w skałki. Od razu pierwszego dnia byłyśmy świadkami śmiertelnego wypadku wspinaczkowego. Po tym wydarzeniu coś się we mnie zablokowało. Poszłam na prostą drogę czwórkową i w pewnym momencie ogarnęło mnie przerażenie, które dosłownie mnie sparaliżowało. Ktoś poszedł na górę, zrzucił mi linę i w ten sposób dokończyłam drogę. Czułam się fatalnie. Jednak następnego dnia znowu poszłam się wspinać. Przełamałam tę barierę. Wspinanie wiąże się dla mnie nierozłącznie ze sztuką zapominania złych doświadczeń i zapamiętywania dobrych. W zeszłym roku robiliśmy z Józkiem drogę na ścianie troli w Norwegii. To poważna, duża ściana, ponad kilometr ryzykownej wspinaczki. Jest bardzo przytłaczająca, bo kiedy pod nią podchodzisz, okala cię z trzech stron amfiteatr poszarpanych urwisk, co powoduje, że masz wrażenie, jakby ona się na ciebie kładła. Ludzie wspinają się na niej rzadko. Bywa, że przez parę lat nikt się tam nie pojawia. My mieliśmy kilka nieudanych prób zimowych i ostatecznie pierwszy sukces odnieśliśmy na niej latem. Wspinaliśmy się po niebezpiecznej i kruchej drodze norweskiej. W ścianie troli występuje wyjątkowo dużo tak zwanych zagrożeń obiektywnych, czyli takich, na które wspinacz nie ma wpływu. Zła pogoda, kruszyna, słaba asykuracja, mokra skała. W trakcie wspinania można dostać spadającym kamieniem wielkości od orzeszka do kilkutonowego bloku.

4 dni wcześniej wydarzył się tam wypadek, w wyniku którego zginęło dwóch wspinaczy. Podchodząc pod ścianę, zauważyliśmy pozostałości po akcji ratunkowej. Liny poręczowe i ślady butów ratowników. Kiedy byliśmy 200 metrów nad ziemią, zobaczyliśmy dwa czerwone worki leżące u podstawy ściany w miejscu odnalezienia ciał, które wcześniej były zasłonięte przez nierówności terenu. To nami wstrząsnęło. Potem okazało się, że był w nich sprzęt wspinaczkowy. Ciała dzień wcześniej zostały zdjęte spod ściany. W czasie wspinania oboje wiele razy powtarzaliśmy sobie w myślach, że jeżeli skończymy pomyślnie tę drogę, to już nigdy więcej nie wrócimy na ścianę troli, bo jest to zbyt niebezpieczne. Na szczycie stanęliśmy nocą drugiego dnia. Powiedzieliśmy to sobie głośno i upewniliśmy się, że każdy z nas myśli dokładnie to samo. Położyliśmy się spać. Już następnego dnia rano, schodząc turystyczną ścieżką po drugiej stronie góry, zaczęliśmy oboje w tajemnicy przed partnerem snuć plany przejścia zimowego tej samej drogi. Zimą byłoby przecież bezpieczniej. Kilka godzin wystarczyło, żeby zatrzeć w pamięci złe wspomnienia i zapragnąć kolejnej przygody. Sporo wspinam się zimą, co na pewno jest dużo bardziej wymagające, fizycznie i psychicznie. Wiąże się z wyruszaniem na wspinaczkę w środku nocy, zimnem, wilgocią, niewygodą i nieustannym, wielogodzinnym wysiłkiem. Tak naprawdę to często udręka. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że kiedy już było mi naprawdę ciężko, mówiłam sobie, że to mnie już kompletnie nie bawi, że nie chcę tego już nigdy więcej robić. Ale szybko zapominałam o tej udręce. Same Tatry na początku nie były w centrum mojej uwagi. Zrobiłam kurs skałkowy, potem taterniski. Wspinałam się Tatrach latem i zimą, ale to było raczej rekreacyjne wspinanie. Nietrudne klasyki. Zaczęłam jeździć w góry wysokie. I to mnie na kilka lat pochłonęło. Po pewnym czasie poczułam się jednak rozczarowana i zmęczona tego typu wyjazdami. Tam jest dużo trekkingowego podchodzenia, wysiadywania godzin w bazie w oczekiwaniu na pogodę i aklimatyzację. Organizacja takich wyjazdów jest przytłaczająca. Musi być kucharz, pomocnik kucharza, oficer łącznikowy, czyli osoba wyznaczona przez ministerstwo, która tej wyprawy pilnuje. W 2006 roku z Kasią Skłodowską, Pawłem Garwolińskim i Markiem Pawłowskim zdobyłam shivling 6543 metry w Himalajach Garwalu w Indiach. Potem próbowaliśmy zdobyć trudne technicznie Daulagiri 2, 7751 metrów i Takargo 6771 metrów, ale nie udało nam się wejść na żadną z tych gór. Byłam też na kilku udanych wyprawach do Tadżykistanu czy Kirgizji, na takie typowe klasyki wysokogórskie jak Chan Tengri, Pik Korzeniewskiej czy Aconcagua w Ameryce Południowej.

0: Na zegarach trzecia, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, dzień dobry, zapraszam. Ochrona przez NATO Grenlandii jako części Arktyki powinna wystarczyć Trumpowi. Tak do sugestii amerykańskiego przywódcy odniosła się szefowa chińskiego MSZ. Hiszpania i Francja zmagają się z falą upałów. W obu krajach obowiązują alerty pogodowe. W faktach także tematy przebudowy centrum Warszawy. Wybiła trzecia. Minister spraw zagranicznych Finlandii oświadczyła, że wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o przejęciu Grenlandii nie mogą być akceptowane w żadnym wypadku. Finlandia, podobnie jak cały sojusz, absolutnie popiera Danię i jej integralność terytorialną, powiedziała po szczycie NATO w Ankarze. Szefowa fińskiego MSZ-u dodała, że NATO pracuje nad wzmocnieniem bezpieczeństwa całej Arktyki, a to, jej zdaniem, powinno być wystarczającą odpowiedzią na obawy zgłaszane przez Trumpa. Wcześniej amerykański prezydent ponownie stwierdził, że Grenlandia powinna znaleźć się pod kontrolą USA. Hiszpania zmaga się z falą upałów. W Barcelonie padł wczoraj historyczny rekord temperatury. Termometry pokazały 40,7 stopnia. To najwyższa wartość od ponad 100 lat prowadzenia pomiarów. W całej Katalonii odnotowano także rekordowo ciepłą noc. W Portbou temperatura wyniosła blisko 32 stopnie. Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie wartości w Barcelonie są wyjątkowe, ponieważ zwykłe upały łagodzi bliskość Morza Śródziemnego. W Hiszpanii trwa druga fala upałów tego lata. Temperatury przekraczają 40 stopni i w Katalonii obowiązuje czerwony alert pogodowy. Alarm pogodowy ogłoszono także w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni, fala rekordowych upałów. Informuje o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja Kolei Publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałoby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
1: A kiedy upały wrócą do Polski, to możecie sprawdzić, zaglądając na stronę rmf24.pl.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulicy Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
4: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
5: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
6: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni i generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona.
1: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza. A w faktach pozostajemy w Warszawie. Pingwiny czy lew Zulus? W stołecznym zoo trwa głosowanie na zwierzaka miesiąca. Na swoich faworytów można głosować do niedzieli.
7: Pingwiny przylądkowe zamieszkały w swoich nowych apartamentach przy pięknym wybiegu z lazurową wodą, więc można je zobaczyć tuż przy Alei Głównej, wchodząc od ulicy Ratuszowej po prawej stronie przy wejściu właśnie głównym do zoo. Natomiast lwa Zulusa można zobaczyć po przeciwnej stronie, czyli na końcu Alei Głównej, bliżej bramy od wejścia od mostu Gdańskiego i tam on na swoje kopule lubi się wylegiwać.
1: Mówiła Anna Tadra ze stołecznego zoo. Po szczegóły zaglądajcie na profil ogrodu w mediach społecznościowych. Wyschnięciem grozi popularny wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Naukowcy alarmują, że bez większych opadów w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Parowanie wody jest większe niż jej dopływ, przyznaje przyrodnik Przemysław Stachyra, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.
8: W stawach Echo i w ogóle w ekosystemie Roztocza wody ubywa w tempie dramatycznym, zastraszającym, bezprecedensowym, bo nigdy w historii naszych obserwacji takich wizualnych, jak i pomiarowych, takiego zjawiska nie było.
9: Jak mało jest tej wody?
8: Jeśli jesteśmy na stawach Echo, to w tym momencie woda w tym kompleksie zajmuje około 30% powierzchni.
9: Czy ja dobrze rozumiem, 70% wody nie ma?
8: Nie ma. Tej wody nie ma, dlatego że mamy bezprecedensową suszę. Taką skalę niedoboru opadów w przy jednoczesnym przebiegu temperatury, zwłaszcza tych wysokich temperatur, nie mieliśmy w historii pomiarów, a to wpływa na to, że tej wody ubywa, dlatego że parowanie jest wyższe niż dopływ wody. Nie mieliśmy tak naprawdę, wbrew pozorom, dobrej śnieżnej zimy. Ona była śnieżna, ona była mroźna.
9: Ale to był cały czas ten sam śnieg. To... spadł raz i leżał.
8: Ja się cieszę, że pan redaktor o tym mówił, bo to każdy teraz już widzi, że ten śnieg spadł raz i sobie potem leżał przez 2 miesiące.
9: Ale ludziom się wydaje, no taka śnieżna zima.
8: No właśnie nie było to taka śnieżna zima. To była wbrew pozorom sucha zima, bo grudzień był bardzo suchy. W tym styczniu napadało, troszkę w lutym dopadało i to tyle było. To było poniżej norm wieloletnich. To wskazują na to i urządzenia pomiarowe, nasze, lokalne, jak i krajowe. Więc tej wody było mało już na samym początku roku. No i potem sucha, bardzo sucha, wyjątkowo sucha wiosna, marzec, kwiecień, maj. I mamy ten problem, jaki mamy teraz, z jakim się mierzymy wszyscy, bo to już nie tylko Park Roztoczański, ale też nadleśnictwa, ale również wszelkie gospodarstwa rolne, które przecież bazują na produkcji roślinnej, gdzie podstawą jest woda. Mają problem, straszny problem i to ja się troszkę boję. Tutaj nie chcę oczywiście propagować czarnowictwa, no ale musimy się przygotować na to, że może być, jeszcze może być gorzej niż jest w tym momencie.
9: Prognozy dotyczące Roztoczańskiego Parku Narodowego mówią, że jeżeli ta sytuacja się nie poprawi, to do końca lata stawy echo mogą wyschnąć.
8: Smutne, ale niestety może być to prawdziwe. Możemy się w końcu sierpnia zderzyć z takim oto obrazkiem, że będziemy mieć przed sobą kałuże. Albo wilgotne błoto. To niestety niebezpieczeństwo, które staje się coraz bardziej realne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z tą wodą i to, jakie są prognozy. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie za tydzień, bo się może nagle pojawić ogromna bańka z wodą, spadnie deszcz nawalny, jeśli nikomu nic złego nie zrobi, no to tej wody w stawach echo znów przybędzie, ale ja bym na to nie liczył.
9: Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta prognoza się nie ziściła?
8: W szerszym horyzoncie terytorialnym bardzo dobrze byłoby, gdyby się nad Polską, albo nad tą częścią Polski, która cierpi na suszę, czyli nad Lubelszczyzną, pojawił się taki spokojny front opadowy, że sobie będzie krążył masyw chmur i z tych chmur będzie padać przez kilka dni woda. To oczywiście nie spowoduje, że w stawach echo ta woda się pojawi, ale na pewno zmniejszy się zagrożenie pożarowe w lasach. Na pewno uprawy w rolnictwie trochę się to wodą nasycą, natomiast nie zagwarantuje to nam, że ten najcenniejszy pokład wód podziemnych, których my czerpiemy jako ludzie, będzie obfitował wodę. Nie. Odtworzenie się tych zasobów to jest kwestia kilku lat przy takim normalnym przebiegu, gdzie będą śnieżne zimy, takie naprawdę śnieżne, gdzie będą mokre okresy wiosenno-letnie, bo to jest typowy nasz klimat polski, gdzie wiosna jest mokra, gdzie lato jest burzowe, gdzie zima jest też mokra, bo są te zasoby śniegu dosyć duże i to gwarantuje odtworzenie się wód podziemnych, bo problem jest nie tylko ten, co widzimy na wierzchu, susza w lasach, susza na polach, ale to, czego nie widzimy, a to, co się pod naszymi nogami dzieje, czyli pokłady wód podziemnych, które są kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi, z których my, jako ludzie, czerpiemy wodę do picia.
9: Czy pan chce powiedzieć, że żeby nam Roztocze nie wyschło, to przez kilka lat musiałoby być tak, jak od kilku lat nie jest?
8: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
9: To mało realne.
8: Aczkolwiek prawdopodobne, do przyrody trzeba mieć pokorę. Różnie może być. Jesteśmy teraz w takim chyba dołku tego okresu tak zwanych suchych lat i myślę, że...
9: Będzie odbicie?
8: Na pewno będzie. Będzie odbicie, tylko nie wiemy kiedy.
9: Co oprócz stawów cierpi?
8: Cierpią rzeki. Rzeka Sztandarowa, czyli Wieprz, pojawiają się w nurcie rzeki, w tym górnym odcinku, łachy piaszczyste. Woda jest na tyle płytka, że na przykład super atrakcja turystyczna, spływy kajakowe są mocno utrudnione, bo kajaki...
9: Szoruje się dnie.
8: Tak, dokładnie. Śródleśne małe cieki w dużej mierze wyschły albo wysychają. Śródleśne zbiorniczki wodne, miejsce rozrodu płazów, wielu bezkręgowców rzadkich, wyschły na wiór. Tam już nie rozmnażają się płazy, nie rozmnażają się bezkręgowce. Zwierzęta leśne typu dziki czy jelenie nie mają się w czym chłodzić w tym błocie czy tam we wodzie. Więc to jest duży problem również taki, który dokucza naturalnym rdzennym mieszkańcom lasu.
9: Widzimy... No właśnie, bo to się wydaje, że no dobrze, no wyschną nam stawy, będzie bardzo smutno, nie będzie gdzie się kąpać, ale to jest głębszy problem.
8: Tak, to jest problem przyrody, bardzo głęboki, poważny, ponieważ nasze zwierzęta, nasze drzewostany, nasze lasy, no nie do końca są do takich skrajnych warunków gotowe, zwłaszcza, że to trwa już dosyć długo, to się pogłębia i to ma tak głęboko negatywny charakter.
9: Co jest najbardziej zagrożone, jeżeli chodzi o przyrodę?
8: Może tak, zacznijmy od lasów. Taki sztandarowy gatunek drzewa, jak jodła pospolita, pospolita już tylko z nazwy, zamiera. Ona lubi wilgotno, ona lubi mokro w glebie, ona nie cierpi upałów, nie cierpi długich okresów susz. Jodła nam zamiera. Bardzo piękne, charakterystyczne roztoczańskie drzewo. Również źle się czuję w takim klimacie sosna, przyzwyczajona do troszkę suchszych klimatów, ale jest dla niej również za sucho, więc ona również zaczyna cierpieć. Oczywiście zwierzęta, no to te wszystkie związane z wodą. Płazy, część gadów, bardzo wiele bezkręgowców rzadkich, jak ważki, chrząszcze, motyle, nie przechodzą pełnego cyklu rozwojowego, więc to wpływa na regres populacji w takim dłuższej perspektywie. Wodopoje. Jak zwierzę nie pije, no to cierpi. To ogromny problem. Zwierzęta sobie jakoś może jeszcze poradzą. Mają taki ten...
9: potencjał odbudowy?
8: Przetrwania takich trudnych warunków, no ale on nie może trwać nieskończoność, a to już długo trwa. Jest jakaś kałuża, jakaś stróżka, poranna rosa, jak się oczywiście zdarzy. Czasami spadnie jakiś deszcz i powstanie kałuża. Ta kałuża nie trwa długo, ona szybko wyschnie, albo szybko zostanie wypita, no mówiąc obrazowo.
9: Widziałem w jednym z lasów, akurat nie na Roztoczu, w lesie, w którym z reguły są takie rozlewiska i wiosną tam jest skrzek. To wszystko było powysychane. Tutaj też tak jest?
8: Tak. Tak. I gdzie płazy złożyły skrzek, to wszystko wyschło i nic z tego nie będzie.
9: A jeżeli nam na przykład z łańcucha pokarmowego wypadają płazy, kto cierpi?
8: Cierpią mniej lub bardziej wszyscy, człowiek również, nawet tego nie wiedząc. Płazy są na przykład doskonałymi pożeraczami larw, komarów, meszek. Jeśli płazu zabraknie, ich ofiary, czy na przykład komary, czy meszki, są w stanie się bardzo szybko odtworzyć. Pojawi się mokry rok, płazów nie będzie, bo jest populacja załamana, ale pojawią się komary, meszki, no to będziemy mocno machać rękami.
9: Jakiś czas temu zacząłem się tak zastanawiać, bo mamy dosyć dużo doniesień o zwierzętach wychodzących na drogi. Czy to nie jest tak, że zwierzęta są bardziej mobilne, bo szukają wody?
8: Oczywiście, że tak. Tak, to jest bardzo słuszne spostrzeżenie i też się cieszę, że wiele osób to zauważa, bo naprawdę w miejscach, gdzie te zwierzęta do tej pory były z dala w miarę od człowieka, bo miały jakieś źródło zaopatrzenia w pokarm i wodę, nagle im tamto zanika, szukają innych miejsc, żeby mogły przeżyć.
9: Tak, czyli zwierzęta wychodzą z lasów po wodę?
8: Tak.
9: Przez szosy?
8: Tak, przechodzą przez szosy. Mało tego, przychodzą pod pobliże zabudowań ludzkich, gdzie na przykład ktoś ma, no nie powiem, że basen do kąpania, ale na przykład jakąś sadzaweczkę, czy jakiś tam zbiorniczek. Zwierzęta przychodzą, szukają tej wody. Nawet przy człowieku nie bojąc się. Ja to wiem z doświadczenia na...
9: Czy co, zdarza się, że łosie przychodzą wypić komuś basen?
8: Może nie łosie, nie basen, ale na przykład sarna jak najbardziej może przyjść. A łoś jakby przyszedł, wcale bym się nie zdziwił.
10: Z Przemysławem Stachyrą z Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwanaście minut po trzeciej. Rozpoczynamy czwartkowe wydanie pierwszej kawy z RMF FM. Anita Janczak z wami. Do nocnych podróży, na nocnej zmianie najlepsza muzyka, a zaczynamy od Red Hot Chili Peppers. Daj się głośniej, RMF.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: bardzo filmowa Sarsa w RMF FM. 20 minut po trzeciej, a do pierwszej kawy z RMF FM polecają się najciekawsze rozmowy z Radia RMF 24. Bogdan Zalewski, posłuchajcie.
1: Teraz o niezwykłej bibliotece, która powstała w portugalskim Porto. Powstała biblioteka zakazanych książek. Manifesto Library to jest taki nowy projekt znanej piosenkarki, na pewno wam znanej, Dua Lipy.
0: Tak.
1: W studiu z nami Katarzyna Sebychowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Kasiu, to zdradźmy, uchylmy rąbka tajemnicy. Co będzie w tym miejscu?
2: Ja chciałam tylko powiedzieć, że to miejsce jest w ogóle przepiękne, bo to jest zabytkowa księgarnia Lelo, najstarsza księgarnia
1: Widziałaś,
2: w Portugalii.
1: Byłaś, oczywiście.
2: Tak, uznawana też za jedną z najpiękniejszych na świecie. To oczywiście ile ludzi, tyle opinii. Natomiast ona rzeczywiście jest niesamowita. I teraz w tej przestrzeni powstała takie wyjątkowe miejsce powstało poświęcone literaturze, która w różnych częściach świata była zakazywana, była cenzurowana lub usuwana z bibliotek i szkół. Tak jak wspomniałeś, nosi to taką nazwę Manifesto Library. I to jest kolekcja 100 książek, których wspólnym mianownikiem jest po prostu odwaga.
1: Tak.
2: I Dua Lipa, która to wszystko wymyśliła, podzieliła to na 4 kategorie i to są takie wielkie neony, władza, kontrola, głos i pamięć.
1: No bardzo ciekawe. Pomysłodawczyni tego projektu, Dua Lipa, piosenkarka.
2: Tak.
1: No, wiemy, że jest wielką miłośniczką lektury, prawda?
2: To jest właśnie niesamowite, bo ona ma, jeśli dobrze pamiętam, 30 lat. Jeśli ktoś ma mieć wpływ na młodych i być rówieśnikiem ich jednocześnie, no to tylko takie inicjatywy.
1: Tak.
2: Ona ma swój podcast literacki, rozmawia z pisarzami. Ja jestem wielką fanką słuchania, jak ona zadaje pytania, o co ona chce wiedzieć, bo to jest niesamowite, jak ona naprawdę wnikliwą czytelniczką jest.
1: Jest dociekliwa, mówisz,
2: W ubiegłym roku była jej gościem Olga Tokarczuk, ale wcześniej na przykład Tomasz Jędrowski, jeśli chodzi o Polaków, autor głośnej powieści Płynąc w ciemnościach, takiej osadzonej w realiach PRL-u powieści o miłości dwóch mężczyzn. Dua Lipa gościła też na przykład Margaret Atwood, to jest dużych nazwisk, bo ta brytyjska piosenkarka o albańskich korzeniach słynie właśnie z miłości do książek, prowadzi swój kącik czytelniczy, ma w ogóle swój taki cały portal i tam jest taki kącik czytelniczy od kilku lat i on teraz zmienił nazwę i nazywa się Same Page, czyli ta sama strona, można tak powiedzieć, i ona jest po tej samej stronie, co dobra literatura. I 30-letnia gwiazda publikuje tam takie literackie rekomendacje, przeprowadza wywiady z autorami książek, te książki, mówi o książkach, które zrobiły na niej po prostu szczególne, ważne wrażenie, są dla niej jakoś tam
1: odcisnęły
2: ważne.
1: Jakieś piętno po prostu.
2: Tak jest, tak? I tak się właśnie zastanawiałam, bo zawsze jak myślę, wiesz co, jak myślę o książkach i o RMF-ie, to przychodzi mi do głowy nazwisko Bogdan Zalewski.
1: No, mnie Katarzyna Sebychowska-Szuchta, między innymi. Mamy wielu tutaj moli książkowych w naszej redakcji.
2: Ja wiem, oczywiście mamy wielu, ale ja myślę książki RMF Bogdan. Odwrócimy na chwilę rolę, teraz ja będę taką prowadzącą w RMF 24. Gdybyś miał taki kącik, właśnie Same Page, to którą książkę byś polecił naszym słuchaczom jako pierwszą? Że to jest taki cykl, który się zaczyna i ty masz taką pierwszą książkę polecić, teraz na przykład na wakacje.
1: Mogę dwie? Bo to taki...
2: No dobrze, możesz dwie, pierwszy i drugi.
1: One świetnie pasują do tych kategorii Dua Lipy, władza, kontrola, głos i pamięć. Może atrakcyjne fabuły, skoro mamy wakacje. Polecam powieści fascynującego, nieżyjącego już Japończyka Kobo Abe. PIF wydał ostatnio dwie takie jego absolutnie magiczne, oniryczne, fantastyczne powieści. Kobieta z Wydm to jest taka jego głośna bardzo powieść. Bohater
2: ona sfilmowana też była.
1: Tak jest, to prawda. Zresztą Kobo Abe był autorem scenariusza do tego
2: 60.
1: filmu.
2: 60. lata.
1: Tak jest. Bohater dociera do takiej bardzo tajemniczej, dziwnej wioski, zasypywanej piaskiem. Ten piasek to jest taka alegoria, bo to jest taka siła destrukcyjna, niszcząca. Ten piasek unicestwia. Pod wpływem tego piasku wszystko gnije, rozpada się, ale jest kobieta. Siła życia, moc przetrwania. A druga powieść Kobo Abe, dlatego wymieniam je dwie, bo ona się łączy z tą, dla mnie przynajmniej, to jest takie jakby dopełnienie Kobiety z Wydm, nosi tytuł Zniszczona mapa. Bardzo nietypowy kryminał, wprost taki na wakacje rzeczywiście, o pogmatwanej intrydze, inspektor na tropie zaginionego bohatera, który, no tak sobie pomyślałem, że może być tym mężczyzną, który utknął w wiosce zasypywanej piaskiem.
2: Ale no to jest taka moja
1: interpretacja, nie będę zdradzał.
2: Wakacje lektury, polecamy bardzo, Kobieta z Wydm. I drugi tytuł, przypomnij, Mapa.
1: Zniszczona mapa, tak?
2: No właśnie.
1: A co ty polecasz? No
2: wiesz,
1: bo
2: co, ja
1: przecież
2: mam,
1: musisz coś powiedzieć tutaj
2: gdybym
1: na temat
2: ja
1: swoich lektur.
2: Swój podcast Same Page i na przykład mogłabym porozmawiać o książce takiej na otwarcie, otwarcie, to byłby tak. to na pewno zły Leopolda Tyrmanda. Tylko pamiętaj, że Warszawa w moim sercu zawsze. Tak, to była taka moja też. Pierwsza książka. Mhm. Tyrmanda nie zaproszę, rzecz jasna, ale to byłby zapewne wspaniały rozmówca.
1: No chyba, że sztuczna inteligencja już były takie.
2: Nie chcę, nie, w ogóle nie, niech ona mi tak tam jest. Nic nie da. AI, okej, ale nie. Zły Tyrmanda. To jest i kryminał, i tajemniczy, tam jest taki warszawski Zorro przecież. Tak sam jest. Wymierza sprawiedliwość.
1: Pojawia się nagle.
2: Tak jest. Łapie chuliganów i im wymierza sprawiedliwość. Mhm. To jest piękny portret mojego miasta, Warszawy. Mhm. Jest też takim połączeniem, moim zdaniem, amerykańskiego dreszczowca
1: tak
2: i polskiej wrażliwości.
1: Troszkę taki, tak.
2: Tak jest, mhm. i polska wrażliwość. Mhm. I tak rodzi się legenda.
1: Dziękuję ci, Kasiu, bardzo.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Kłaniam się nisko.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

Pierwsza kawa z RMF FM poleca się do nocnych obowiązków. 3:31 na zegarach, jeśli właśnie ruszacie do pracy. To dziś w kalendarzu 9 lipca. To dzień chodzenia do pracy inną drogą. Spróbujcie, najwyżej spóźnicie się w nowe miejsce, a my i tak was dowieziemy z najlepszą muzyką. Pewnie znacie ten utwór. Jan Borysewicz, Paweł Kukiz. Już teraz w RMF FM.

0: najlepszą muzyką dodajemy wam energii na nocnej zmianie, ale też w naszym programie Pierwsza Kawa z RMF FM sprawdzamy, czym żyje świat, tak żebyście byli na bieżąco. Szczyt NATO w Ankarze to temat, którym żyje świat. Tam obok poważnych rozmów o bezpieczeństwie był też prezent, o którym zrobiło się wyjątkowo głośno.
1: Wyjątkowo głośno i był to wyjątkowo kłopotliwy prezent, bo światowi przywódcy otrzymali od prezydenta Turcji spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami i amunicją. Do prezentu dołączona też była oczywiście notatka zwalniająca broń z kontroli eksportowych, no ale to niezbyt pomocne, bo w wielu miejscach przepisy dotyczące broni są bardzo surowe. No i na przykład telewizja BBC podała, że brytyjski premier zostawił swój podarunek w Turcji.
0: No nie.
1: Tak, zostawił.
0: A pozostali?
1: No tego jeszcze nie wiemy. Na pewno będziemy śledzić doniesienia o tych właśnie kłopotliwych prezentach.
0: To tak niegrzecznie zostawić prezenty, ale na pewno jednym z ustaleń tego szczytu NATO jest nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy i o tym Karol opowie więcej o czwartej w faktach RMF FM.
1: Zgadza się.

Magicznie to brzmi. Alex Warren w RMF FM. Nocna zmiana Suwałk melduje się pod 3322. Pozdrawiamy i prowadzimy z najlepszą muzyką. Tam u was teraz deszczowo, podobnie w centrum. I tak na termometrach od 11 do 13 stopni. W ciągu dnia aura się utrzyma, ale będzie cieplej do 22 stopni, a upały wrócą już po weekendzie. Patrycja Markowska już teraz, a punktualnie o 16:00 najnowsze wydanie faktów.

0: Zbliża się godzina czwarta. To czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Poczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Rosja zagrożeniem dla pokoju. Po dwudniowym szczycie w Ankarze NATO deklaruje dalszą pomoc dla Ukrainy. 28 osób jest rannych po wypadku autobusu w Stanach Zjednoczonych. W tych faktach wrócimy też do tematu limitu wynagrodzeń dla medyków na kontraktach. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Tak Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podsumował dwudniowy szczyt w Ankarze. W końcowej deklaracji zapisano, że to Rosja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, a Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ukraina była w centrum rozmów. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. prezydent Donald Trump i Karol Nawrocki. Co uzgodnili? O tym nasz specjalny wysłannik do Ankary, Michał Radkowski.
2: Przywódca znany przecież ze swoich zmiennych opinii, tym razem tu w Ankarze ciepło wyrażał się i o Zełenskim, i o samej Ukrainie. Mówił, że jest pod wrażeniem postępów na wojnie, jakie czyni ten kraj, i jednocześnie zauważył, że słabnie Rosja. Padła też ważna deklaracja. Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział w swoim stylu Donald Trump. Z kolei nie ma przełomu po rozmowie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Polski prezydent mówił, że trzeba rozmawiać z sąsiadami, że oba kraje patrzą w tym samym kierunku, wroga widzą w Rosji. Ale w kwestiach historycznych zgody nie ma.
1: 28 osób zostało rannych po tym, jak autobus transportu publicznego uderzył w budynek w miejscowości Pikesville pod Baltimore w USA, poinformowała stacja ABC News. Stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny. W wypadku uczestniczyło także 7 innych pojazdów, z których jeden dachował. Strażacy musieli uwolnić 2 osoby uwięzione, jedną w autobusie, a drugą w samochodzie. Służby ustalają przyczyny zdarzenia. Do wypadku doszło w środę wieczorem czasu lokalnego. Limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach. 240 zł brutto. Podstawą wynagrodzeń ma być co najmniej połowa etatu w placówce medycznej. To jeden ze sposobów na tak zwane kominy płacowe. Walka z patologiami i protekcją w dostępie do służby zdrowia to zwiększenie kompetencji kontrolnych NFZ, a w wypadku stwierdzenia obchodzenia kolejek sięgające 1 000 000 zł kary dla placówek, w których zostanie to wykryte. Takie rozwiązania zaproponowała wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda w związku z kryzysem wiarygodności systemu ochrony zdrowia. Minister mówiła też, kiedy poprawa działania systemu dotrze do pacjentów.
3: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją. Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
1: Tak mówiła minister zdrowia.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Współczesny turysta coraz częściej zabiera w podróże smartfon, tablet czy laptop. Urządzenia te warto dodatkowo zabezpieczyć przed zhakowaniem, szczególnie podczas wyjazdów do egzotycznych krajów.
5: Dla zwykłego użytkownika głównym zagrożeniem jest to, że może stracić dane z takiego smartfona, laptopa, innego urządzenia, więc ja bym mocno rekomendował, żeby te dane, które są dla niego istotne, zanim wyruszy w podróż, wykonał ich kopię bezpieczeństwa. Druga kwestia jest taka, że w pewnych krajach, kiedy przekraczamy granicę, Straż Graniczna może powiedzieć: dzień dobry, a teraz poproszę o odblokowanie dostępu do pana smartfona i pana laptopa oraz przekazanie mi tych urządzeń. A zatem ważne informacje być może warto byłoby zaszyfrować, a być może warto byłoby, jeśli ktoś ma ten wyższy stopień zdrowej paranoi, wybrać się w podróż wakacyjną do takiego kraju, który stosuje tak opresyjne techniki, jednak z urządzeniem, które jest gołe i wesołe i świeże i wyjęte z pudełka i pełni tylko funkcję takiego rozwiązania na czas podróży.
1: Radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Nie tylko zimą, ale również latem tlenek węgla jest śmiertelnym zagrożeniem w naszych domach i mieszkaniach. Również w bardzo ciepłe dni strażacy odbierają zgłoszenia w sprawie zatruć czadem. Jak się przed nim chronić? O tym mówi nam aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Zadajemy sobie pytanie, co się dzieje? Dlaczego w okresie letnim jesteśmy narażeni na zatrucie się tlenkiem węgla? Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, A do tego można powiedzieć uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób. Chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszym domu. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk, dlatego że ten brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się. W ten weekend czujki tlenku węgla alarmowały naszych mieszkańców o tym, że jest jakieś ryzyko w naszym domu i faktycznie strażacy, którzy interweniowali, potwierdzili wysokie stężenie tlenku węgla. 4 osoby zostały poszkodowane, zostały zabrane do szpitala. To były osoby w wieku nastoletnim, dzieci w wieku 12-13 lat, ale także osoby starsze w wieku około 80 lat. Dlatego ważne jest, żeby właśnie pamiętać o tym, że czujki chronią nasze życie, nie tylko w okresie zimowym, ale także w okresie letnim, a czujki dymu to tak naprawdę przez cały czas, przez cały rok, bo różne mamy źródła czy przyczyny powstania pożarów w naszych domach i to ludzie bardzo często giną właśnie w pożarach domów. Gdybyśmy wzięli statystykę, to ludzie, którzy zginęli w pożarach, to przede wszystkim w domach i na pytanie, dlaczego giną w domach, to nie dlatego, że pożar w jakiś sposób trawi te osoby, tylko po prostu zatruwają się gazami pożarowymi. Można powiedzieć, że zanim pożar zdąży się rozprzestrzenić, giną po prostu wdychając dymy czy szkodliwe gazy pożarowe. Tutaj dziś z mieszkańcami, z naszymi seniorami jesteśmy po to, by przede wszystkim uświadomić, że trzeba rozpoznać, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia. W naszych domach mamy różne instalacje. Czujka dymu generalnie zalecana jest w każdym domu, dlatego że źródeł pożaru jest wiele. Natomiast jeśli mówimy o czujkach tlenku węgla, także czujkach gazowych, tu w zależności od tego, jakie instalacje mamy w domu. Tlenek węgla powstaje, czyli czad, w wyniku niepełnego procesu spalania. I strażacy interweniują często w sytuacjach, gdzie mamy w domu junkersy, urządzenia, które wykorzystują gaz do tego, by poprzez proces spalania podgrzać wodę. Nieprawidłowa wentylacja w takich domach powoduje, że właśnie to stężenie tlenku węgla jest bardzo duże, dlatego że w tym procesie spalania nie ma wystarczająco tlenu do pobrania, tak, przez te urządzenia z powietrza tego tlenu, no i powstaje duże stężenie tlenku węgla. Więc w zależności od tego, jakie mamy instalacje, takie czujki tutaj zalecamy, a dzisiaj właśnie chodzi o to, żeby uświadomić mieszkańców najpierw, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia i dwa, jakie urządzenia stosować tak, żeby ograniczyć ryzyko narażenia siebie na utratę czy to życia, czy zdrowia. Jeśli poczujemy nudności, zawroty głowy, w dalszej fazie kołatanie serca, takie bardzo charakterystyczne, bywa, że czasem czujemy taki metaliczny posmak, taki słodkawy w ustach. To są objawy, że prawdopodobnie w naszym pokoju, w naszym domu czy mieszkaniu jest bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Czujki działają w ten sposób, że na początku, kiedy zauważają jakieś zagrożenie, charakterystyczna dioda na tych urządzeniach zaczyna w jakiś sposób mrugać i jeszcze nie wydawając sygnału dźwiękowego. To jest ten pierwszy etap, w którym czujka orientuje się, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy potwierdza się, że to stężenie utrzymuje się w danym domu albo zwiększa się, ona zaczyna wydawać sygnał akustyczny po to, żeby wyraźnie wskazać, że już jest niebezpiecznie, że już należy zareagować. No i zadajemy sobie pytanie, co w tej sytuacji zrobić. Jeśli mówimy o tlenku węgla, czyli o tym szkodliwym gazie, otwieramy okna, wietrzymy pomieszczenie, ale jeśli bardzo źle się czujemy, przede wszystkim wychodzimy z tego pomieszczenia na zewnątrz. Nie robimy już nic, tylko wydostajemy się jak najszybciej, żeby nie stracić przytomności. Natomiast jeśli będziemy mówili o dymie, czyli o zagrożeniu pożarowym, zamykamy okna, zamykamy za sobą drzwi dlatego, żeby jak najmniej dostarczyć powietrza i tlenu do palącego się pomieszczenia. Pożar będzie się rozwijał wtedy, kiedy będzie miał dużo powietrza i tlenu. Jeśli ograniczymy to rozwinianie się, ten dopływ powietrza czy tlenu, spowodujemy, że ten dym, który w danym nawet pokoju w naszym budynku czy domu będzie, dym jest w stanie bardzo mocno ograniczyć ten rozwój pożaru. Dopóki nie przyjadą strażacy, jesteśmy w stanie faktycznie sami sobie pomóc w takiej sytuacji, pamiętając, że każdorazowo trzeba ewakuować się, a warto także zapukać do drzwi sąsiada, żeby powiedzieć, szczególnie w porze nocnej, że słuchajcie, mamy jakieś niebezpieczeństwo, trzeba się po prostu ewakuować.
7: Mieszkańcy dostali alerty RCB dotyczące właśnie tlenku węgla. Gdybyśmy mieli to porównać, nie wiem, do innej sytuacji, gdzie ten brak cyrkulacji powietrza jest obecny, to nagrzany samochód na przykład?
6: No myślę, że każdy z nas miał do czynienia z rozgrzanym samochodem, gdzie po takim czasie, gdzie samochód nagrzewa się, wchodzimy, czujemy taką gęstą masę powietrza, mając wrażenie, że ono w ogóle się nie przesuwa w tym samochodzie. I co robimy wtedy? Otwieramy okna, włączamy wentylator tak, żeby jak najszybciej spowodować wymianę powietrza. Można to w jakiś sposób porównać do tego powietrza, które zalega właśnie w naszych przewodach spalinowych czy wentylacyjnych. Powietrza, które niestety jest tlenkiem węgla w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania. Przypomnijmy, że tlenek węgla to jest szkodliwy, trujący i bezwodny gaz, którego nie da się tak naprawdę rozpoznać przez ludzkie zmysły. Tylko urządzenie w postaci czujki i czujniku tlenku węgla jest w stanie wskazać nam, że w danym konkretnym miejscu jest zagrożenie, śmiertelne zagrożenie dla człowieka. W momencie, kiedy mamy bardzo ciepło, no bo może powiedzmy tak, tlenek węgla i zagrożenia z tlenkiem węgla, z zatruciem się czadem, kojarzymy z okresem grzewczym. Wtedy, kiedy eksploatujemy urządzenia grzewcze. I tak jest, faktycznie. Natomiast równie duże zagrożenie i statystycznie widzimy, że równie dużo interwencji pojawia się w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy mamy miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, te najbardziej gorące. I miniony weekend to ponad 50 interwencji na terenie Wielkopolski, a całe półrocze w Wielkopolsce to ponad 140 interwencji tylko do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Dla porównania w zeszłym roku to było ponad 30. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy wysokie temperatury. Przez to w naszych domach nie chcemy, żeby to ciepłe powietrze z zewnątrz wpadało do naszych domów, więc zamykamy okna, w jakiś sposób uszczelniamy je. Można powiedzieć, że z naszych mieszkań i domów tworzymy taką puszkę. Puszkę konserwy, w której, można powiedzieć kolokwialnie, kisimy się.
7: Tak? Do tego jeszcze dochodzi na przykład grzanie piecykiem na ciepłą wodę wieczorem, tak?
6: Dokładnie tak, no bo przecież nie ogrzewamy naszych domów, ale chcemy na przykład mieć ciepłą wodę. I w domach, budynkach czy w mieszkaniach, gdzie mamy instalacje takie, które powodują właśnie, że wykorzystujemy czy to piece grzewcze typu Junkers, czy inne urządzenia, które mają na celu podgrzać naszą wodę i dochodzi tam do procesu spalania. No, w procesie spalania jest potrzebny tlen i powietrze, ale czad powstaje wtedy, kiedy właśnie jest niewystarczająca ilość tego tlenu z powietrza. I ten czad zostaje. Ciepłe powietrze powoduje, że nienaturalnie jest ono odprowadzane na zewnątrz naszych budynków, co w efekcie powoduje, że ludzie się zatruwają. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten miniony weekend, ponad 50 interwencji w Wielkopolsce i czas, w którym te interwencje były, to są to pory wieczorne, po godzinie 21, czasem północ po północy. To w tych porach strażacy interweniowali najwięcej, no bo to wtedy, zdaje się, korzystaliśmy szczególnie z tych właśnie różnych instalacji grzewczych po to, żeby chociażby podgrzewać wodę i wtedy faktycznie było to największe ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla.
1: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my wracamy do grania najlepszej muzyki, tak żeby końcówka nocnej zmiany, ta ostatnia prosta, minęła wam bardzo przyjemnie, a ci, którzy wstają, mówimy dzień dobry. Tu pierwsza kawa z RMF. Na razie tak na spokojne rozpoczęcie tego dnia. Sting, Anita Janczak, cześć, witajcie.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

Tak, wakacyjni już prawie weekendowo wam gramy. Kaigo Kali, The Griffin, RMF FM, 24 minuty po czwartej. Jeśli wakacje spędzacie nad morzem lub się tam wybieracie, to po wczorajszym sztormie dziś spokojniej, ale dalej wietrznie. Na środkowym wybrzeżu wiatr będzie słabu, jednak wysokie fale i trudne warunki na morzu się utrzymają. Na wielu plażach mogą obowiązywać zakazy wejścia do wody. Jutro poprawa pogody, a z dobrych informacji, no to po wczorajszym sztormie jest wysyp bursztynów nad Bałtykiem i to jest dobry pretekst, żeby chociaż na chwilę opuścić pokój hotelowy.

drogi przejezdne, miasta powoli się budzą i tak można jeszcze na spokojnie przemierzać kilometry do pracy. A my tu w RMF FM robimy wszystko, żebyście dobrze zaczęli ten dzień. Uśmiech u was za 2, 3, 2, 1. Michael Patrick Kelly. Wiem, że lubicie. Dajcie głośniej RMF FM.

0: Dawid Podsiadło w RMF FM. 20 minut do piątej, a pierwsza kawa z RMF FM poleca się do wakacyjnych podróży. Kogo teraz być może zamroczyło na stacji benzynowej z powodu cen paliwa? Mówimy, jest nadzieja, że będzie taniej.
1: Trudno mówić jednoznacznie. Faktycznie minister energii zapewniał wczoraj na naszej antenie, że jeżeli będzie taka potrzeba, pakiet CPN zostanie wznowiony, ale na razie jeszcze takiej potrzeby nie ma.
0: Jak to nie ma takiej potrzeby? No, wiemy, że powodem aktualnych wzrostów cen jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Tak, wieczorem kolejne ataki, a co za tym idzie, cena ropy na giełdzie szybuje w górę. W Polsce te zmiany są odczuwalne. Tak jak wspomniałaś, po wycofaniu pakietu CPN w tej chwili zarówno za benzynę, jak i za diesla płacimy w okolicach 7 zł.
0: No i to boli po portfelach, czyli tankowanie za stówkę, okej, dalej to utrzymujemy, tylko będzie częstsze.
1: Tak, stówka zostaje stówką, ale częściej.

budzi się kolejny dzień. Ach, jak pięknie. Wychodzicie z domu, pamiętajcie o parasolach, może nawet o kurtce lub bluzie, od 10 do 13 stopni teraz. Czwartek cały deszczowy i maksymalnie do 22 stopni, więc na cebulkę się temu ubieramy.

0: Ogłoszenie.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: RMF FM.
2: FIFA RAFA 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
3: Kto przyjmuje wyzwanie?
4: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
5: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
6: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA RAFA 2026.
3: Kolejny finał już 19 lipca.
7: RMF FM zawsze z wami.
3: A na zegarach już prawie piąta, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Paczkiewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Amerykanie znów zaatakowali Iran. Ceny ropy poszły w górę. Co z polskim programem CPN? O tym na naszej antenie mówił minister energii. Minister zdrowia spotka się dziś z lekarzami. Tematem zmiany w wynagrodzeniach. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby, tak mówił Miłosz Motyka, minister energii, we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
9: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
10: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
9: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
10: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
9: Ale rozumiem, że jeżeli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
10: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
9: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
10: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
9: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
8: Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowej pracodawcy.
0: Twoje pieniądze w Faktach RMF FM.
8: Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75. Co dokładnie oznacza to dla kredytobiorców? O tym nasz reporter Igor Skrzypek.
11: Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Rynek nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
12: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
11: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
8: W Tatrach zaczynają się remonty szlaków turystycznych. W najbliższych 3 latach Tatrzański Park Narodowy chce odnowić 17 odcinków tras turystycznych. Niektóre z nich już się rozpoczęły, mówi Marta Mazik z TPN-u.
13: Zaczął się remont z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Grzybowiec na Wyżnią Przełęczką Draską. W najbliższym czasie rozpocznie się również remont w Dolinie Pięciu Stawów. Od dolnej stacji kolejki towarowej do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A jesienią będziemy remontować dojście do jaskini Raptawickiej i zejście z jaskini Mylnej. Pozostałe remonty szlaków, jeśli się rozpoczną w tym roku, będziemy na pewno na ten temat tworzyć komunikaty, a pozostałe szlaki będziemy remontować w kolejnych latach. Projekt kończy się w 2029 roku.
8: W związku z remontami turyści muszą przygotować się na utrudnienia, a nawet na czasowe zamknięcia tych szlaków. To wszystko w tym wydaniu. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ale spokojnie, Karola jeszcze dziś usłyszycie. Tu 5 minut po 5:00, nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry, w czwartek, 9 lipca. Dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą, czyli taki jedyny dzień, kiedy spóźnienie brzmi jak plan. Więc jak coś tam za długo, albo jesteście już spóźnieni, czujecie, to RMF FM Was wytłumaczę, spokojnie. A teraz sobie dajcie głośniej najlepszą muzykę. Aha, Karolina Artymowicz.

co najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM. 14 minut po piątej. Kto w najbliższych dniach wybiera się nad morze? Znalazłam dla was w sieci krótki kurs rozpoznawania flag. Jest ich więcej. Czerwona, wiemy, nie wchodzimy do wody, biała jest okej, może się poddaje, wchodzimy, ale mamy jeszcze fioletową i błękitną i w dużym skrócie to fioletowa flaga mówi: uwaga meduzy, błękitnej u nas

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Golden Life w RMF FM. 24 minuty po piątej, jedziemy z wami do pracy, pijemy pierwszą kawę przed kolejnym intensywnym dniem. Czym dziś będzie żył świat, kraj? Karol Płaczkiewicz ponownie z nami.
1: Tak jest, jestem, melduję się. Gorący temat, reformy w systemie ochrony zdrowia. Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Czy rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia szykuje trzęsienie ziemi? Odpowiedź na to pytanie w porannych faktach.
0: Na pewno powrócimy też do szczytu NATO w Ankarze.
1: Tak, tam ważne deklaracje i nietypowe prezenty, więcej rano, ale oprócz tematów politycznych sprawdzamy też sytuację pogodową w Polsce. Wczoraj cały dzień bardzo mocno wiatr wiał na Pomorzu, no a dziś wielkie sprzątanie.
0: W tym sprzątanie bursztynów, w których wiele po sztormie, ale wracamy też dzisiaj do wielkich sportowych emocji.
1: Zgadza się, wraca mundial o 22 dopiero, wprawdzie późno, ale będzie
0: późno.
1: Bardzo ciekawe spotkanie. Francja kontra Maroko, pierwszy ćwierćfinał, no i nie zapominamy o naszych siatkarkach. Punktualnie o 6:00. Początek meczu Polek z Amerykankami w japońskiej Osace.
0: Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny. Karolowi dziękujemy za ten raport.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: Wilki w RMF FM, a tu nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. 25 minut do 6. Odprowadzamy nocną zmianę i witamy tych, którzy zaczynają dzień. Krótki raport pogodowy dla tych, co nad morzem. Dziś dalej wiecznie, ale poprawi się w ten weekend. Będzie słonecznie i do 20 stopni. Jest nadzieja. A teraz deszczowy poranek na wschodzie. W ciągu dnia to i na wschodzie, i w centrum będzie deszczowo. Od 12 stopni w Suwałkach, przez 18 w Łodzi i Kielcach, do 22 w Gorzowie Wielkopolskim. Ale to się rozkręci. Spokojnie. Poniedziałek znowu 30 na termometrach.
1: Reklama.
2: Byle do lata.
3: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
4: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RMF FM.

0: 9 lipca, słuchaj, dzień chodzenia do pracy inną drogą i z tego chyba skorzystał dzisiaj Jacek, bo jest później niż zwykle, ale dzień dobry.
1: Ja nie skorzystałem,
0: siedzi tutaj ze mną już od
2: pół godziny. Ja tą samą drogą jechałem co zawsze, ale przede mną jechała
1: furmanka.
0: Dobra,
2: sianem. Powiedzmy, że furmanka. Powiedzmy, że furmanka.
1: I na kogucie.
2: To.
0: Dobrze was widzieć. Dobrze. Jacek jest.
2: Co się dzieje? Wszystko dobrze, tak?
0: Tak, wszystko
2: świat
0: dobrze.
2: Stoi.
0: Tak. Wszystko jest
1: okay. Szkoda
2: dalej nie gramy na mundialu.
0: I jest co za noc teraz w głośnikach.

0: w RMF FM. A na zegarach zbliża się godzina 6:00. To oczywiście czas faktów w RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Plan reformy ochrony zdrowia zaprezentowany.
2: Co zakładają zmiany proponowane przez minister Jolantę Sobierańską-Grendy? O tym na początek.
1: Potem kluczowe ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
2: Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM.
1: Poza tym problemy na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
2: A także pyszne bo polskie z naszą wakacyjną akcją. Byliśmy wczoraj w Świętokrzyskiem. Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: A jakie są jego założenia? O tym w porannych faktach Kasper Wróblewski.
3: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczuwają my, pacjenci, to jest tego niewiele. Przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
4: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
3: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
2: A co o tych zmianach mówią pacjenci?
1: W faktach za godzinę połączymy się z naszą reporterką, która będzie zbierać wasze komentarze przed jedną z warszawskich przychodni.
2: Jakie waszym zdaniem są największe problemy ochrony zdrowia? Czekamy na maile. Nasz adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
1: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja jest głównym zagrożeniem dla Zachodu, a Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową.
2: To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
1: To przenieśmy się do tureckiej stolicy. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Michał Radkowski.
2: Michale, co zapisano w deklaracji końcowej?
5: To 6 punktów. Po pierwsze przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przejdą mu z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte, wreszcie Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte, Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy. A ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
6: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO, przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony. Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
5: Podsumował ten szczyt prezydent Karol Nawrocki, a za godzinę w faktach powiem wam, jak mówiono tu w Ankarze o Polsce i co nam udało się wywalczyć.
1: Fakty, opinie i komentarze 8:58 w porannej rozmowie RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Uwaga kierowcy na dolnośląskiej A4.
1: Zepsuty autobus blokuje prawy pas autostrady w stronę granicy w rejonie węzła Jadwisin.
7: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Góry Świętokrzyskie były wczoraj kolejnym przystankiem wakacyjnej akcji Pyszne bo polskie w RMF FM.
2: Mówimy w niej o najciekawszych lokalnych smakach. Radiowy konwój zatrzymał się m.in. w gospodarstwie agroturystycznym w Bodzentynie.
1: Tam razem z właścicielką gospodarstwa panią Kazimierą zaprosiliśmy naszych słuchaczy na tradycyjne potrawy.
8: Zapraszam wszystkich państwa na zalewajkę świętokrzyską.
9: Włączyłem RMF-kę i jak to zwykle bywa, słucham i okazuje się, że byliście bardzo blisko. Ja byłem w Opatowie akurat.
10: Mówiliśmy o zalewajce świętokrzyskiej.
9: To było tak zachęcające, że mówię, no nie, muszę to koniecznie spróbować.
10: Przyjechał pan i tutaj waza z zalewajką, talerz. Jak smakuje?
9: Wybornie.
10: A panu jak smakuje zalewajka?
11: Bardzo dobra, wyśmienite.
10: Można do czegoś porównać ten smak zalewajki?
11: Do domu.
2: Z naszymi słuchaczami, Karolem i Pawłem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: A my czekamy na wasze propozycje miejsc z wyjątkowymi, lokalnymi przysmakami z całej Polski.
2: Tak jest, czekamy na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu odwiedzimy Małopolskę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? Chciałoby się zapytać, już wam powiemy. Temperatura, tak patrzę na godzinę 11, 12, 13, no tak w okolicach 20, przy czym najchłodniej na Warmii, Mazurach, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam 15-16 stopni, cieplej raczej nie będzie, natomiast najcieplejsze miejsca w Polsce to województwo lubuskie i Wielkopolska, tam do 24 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No i jeszcze ważna informacja, poleje dzisiaj w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w stolicy naszej pięknej również, i na Warmii i Mazurach.
14: Ja mam jeszcze ważniejszą, to mi się słuchawki psują. Przerywają.
0: Wiesz, to są dwie opcje, albo ci się słuchawki psują, albo słuch.
14: Jednak fajnie słuchawki. Drga.
0: Dobrze, że państwo tego nie widzą. Michael Jackson teraz, 5 minut po 6. My idziemy po kawę. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski.
14: No.
0: Dzień.

0: mamy bardzo ważne ogłoszenie.
1: Bo pewnie się zastanawiacie, co tam w polskiej służbie zdrowia i właśnie uświadomiliśmy sobie z Tomaszem Olbratowskim, że w tym roku obchodzimy mniej więcej 35. rocznicę reformy służby zdrowia. 35. Tak. Wielkie brawa!
2: Każdy rząd się brał za reformę służby zdrowia.
1: I w tym roku Donald Tusk powiedział, że uwaga, potrzebne są zmiany systemowe.
2: I w tym roku mamy też 35. rocznicę, kiedy to zdanie po raz pierwszy padło na scenie politycznej.
1: Że zmiany systemowe, tak, że reforma służby zdrowia. Tak. Uczcimy tę rocznicę minutą zażenowania.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Jana w RMF FM. 23 minuty po godzinie 6. Co tam u was? Czemu już nie śpicie o tej porze? Dajcie znać pod 3322. Może trzeba wam w czymś pomóc? Macie jakieś kłopoty, z którymi sobie nie możecie poradzić? To wiadomo, że są od tego specjaliści.
1: Zgubiliście klucz, no tu wam nie pomożemy. Musicie sami znaleźć.
0: Ale jest Tomkowicz Olbratowski, pomożemy wam. Ważne pytanie, czy Ukraina dostanie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot? Takie sygnały płyną ze szczytu NATO w Ankarze i od tego tematu zaczniemy. Fakty RMF FM punktualnie o 6.30. To już za moment.

0: ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do MediaExpert.
2: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
4: Ale chyba nie włosów.
3: Akurat włosy wypadają mi garściami.
4: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
3: Ale łysienia u ciebie nie widać.
4: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
7: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
8: Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot.
9: Deklaracja ta padła podczas wczorajszego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze.
8: Damy wam licencję na tworzenie Patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem, zróbcie je sami. Firma, która je produkuje, jeszcze o tym nie wie, ale wszystko się ułoży.
9: Zwracał się do Zełenskiego Donald Trump, który zapewnił także, że pracuje nad porozumieniem kończącym wojnę. W Krynicy Morskiej trwa sprzątanie po sztormie, który wywołał niż Bernadette.
8: Ogromne fale niszczyły nadmorską infrastrukturę.
10: Sprzątamy i sprzątamy miasto, bo dzisiaj tak naprawdę to tylko awaryjnie. Tam, gdzie były drzewa do cięcia, leżały na samochodach, to tym się zajęliśmy. Jutro będziemy sprzątać. Raz, dwa. Do weekendu wszystko ogarniemy.
11: Jest troszeczkę drzew powyrywanych.
12: Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem. To, co widziałem na plaży dzisiaj, to zaskoczyło mnie to i to tak solidnie.
13: Tutaj to drzewo, które powaliło się na budynek?
14: Ten huk akurat my mieszkamy w tym domku i słyszeliśmy. Żona mówi, oj, chyba jakaś duża stłuczka była.
9: Mówili turyści i mieszkańcy, a wcześniej burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek.
8: W faktach za pół godziny najnowszy pogodowy raport.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Na zegarach w Polsce kilka minut po 6:30, a w Osace minęła 13:30.
9: W Japonii polskie siatkarki rozgrywają mecz Ligi Narodów rywalkami Amerykanki.
8: Ten mecz otwiera pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
9: Witamy. Tak jest, jak radzą sobie Polki?
15: No niestety, pierwszy set przegrany 20-25. Biało-czerwone dobrze zaczęły tą partię, no ale potem z każdą piłką bardziej nakręcały się Amerykanki. Nasze reprezentantki nieźle grają w obronie, dobrze przyjmują amerykańską zagrywkę, no ale kiedy przychodzi do ataku, tu pojawiają się problemy. No i na razie Magdalena Stysiak nie radzi sobie z tym amerykańskim blokiem. Jak będzie w drugim secie? Będziemy oczywiście sprawdzać w kolejnych mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Zaczyna się właśnie druga partia tego spotkania. A my zostajemy przy siatkówce, bo wszystko wskazuje na to, że niebawem do rywalizacji w międzynarodowych turniejach wrócą reprezentanci i reprezentantki Rosji. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła ten kraj do rywalizacji, a wszystko po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo rosyjski komitet. Na najbliższych mistrzostwach Europy Rosji jeszcze nie będzie. Wróciła ona jednak też do światowego rankingu i to na trzecie miejsce, chociaż od blisko 4 lat nie rywalizowała w żadnym oficjalnym turnieju. Zbliżam się do światowej czołówki, przyznaje w rozmowie z RMF FM mistrzyni świata w boksie Agata Kaczmarska. W ustach mistrzyni świata to może brzmieć dziwnie, ale nasza reprezentantka niedawno zmieniła kategorię wagową na niższą i w niej zdążyła już wywalczyć brązowy medal Pucharu Świata.
16: Już robię się zagrożeniem właśnie w tej kategorii wagowej, nie, że przyszła, że tak powiem, z wyższej kategorii. Czasami się tak myśli, że dziewczyna na odstrzał, że nie jest obyta, no ale ja już czuję, że nie.
15: Przyznaje Agata Kaczmarska, dla której najważniejszymi imprezami w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy w Sofii oraz listopadowy Puchar Świata w Uzbekistanie, a cała rozmowa z naszą pięściarką jest na rmf24.pl.
17: Cioto.
7: teraz, bo Magda chciała prognozę pogody przedstawić.
16: No bardzo chciałam, bo mam bardzo ważne informacje dla słuchaczy. Dzisiaj pogoda będzie podzielona i jedna część Polski będzie mogła się cieszyć słońcem i taką całkiem niezłą temperaturą koło 23-24 stopni. Chodzi szczególnie o województwa zachodnie, na przykład lubuskie i dolnośląskie. A druga część Polski w tym samym czasie, na przykład województwo podkarpackie czy warmińsko-mazurskie, będzie się mierzyła z deszczem, a nawet z burzami i temperaturą w okolicach jedynie 15 stopni.
7: A kiedy się zacznie znowu gorąco?
16: No widziałam, że już nie, w przyszłym tygodniu, w weekend już będzie naprawdę ciepło.
17: Ale takich upałów, jak będzie cierpiała Europa zachodnia i południowa, to nie będzie już w Polsce. Tak czytam.

0: Rzuciliśmy pytanie dlaczego?
1: W wakacyjnym miesiącu lipcu nie śpicie już o tej porze 18 minut do godziny 7.
2: A tu mam tytuł. Napisała Sandra: ja już nie śpię, bo kleję rzęsy. Szał ciał przed urlopem. Pozdrowienia dla mojej klientki, baba.
1: O tej godzinie się rzęsy klei? Magic. Co to są za pomysły?
3: No ja właśnie też pierwszy raz widzę coś takiego, ale to gratulujemy.
1: Dobra, tutaj ktoś: nie śpię już od trzeciej, gonię ze styropianem do Lublina. To jest ciekawa w ogóle konkurencja. To jest tak, jest maraton ze styropianem.
3: Ale to w pracy czy w czasie prywatnym? Bo to
1: nie,
3: nas
1: nie no to, jak od trzeciej, to chyba w pracy. Dobra, wracam dziś z urlopu do pracy. Donosić, znaczy się roznosić. Listy, listonosz, Gostyń, Wielkopolska.
3: Wielkie brawa
1: za to,
2: no
1: że wstaliście.
2: No i tu honorujmy rolnictwo. Od godziny piątej doję krowy i razem z nimi słucham waszego radia. Pozdrawiam.
1: Ale
2: Marek.
1: Jak
2: Marek
1: się będą doić?
3: Ale
1: dobra,
3: to mleko musi
1: jeszcze 12,2 miliony, halo?
4: Cześć, witam. Cześć. Z tej strony.
1: A ty gdzie?
4: Stałem o godzinie 3 rano. Od 4 jest rano, zacząłem pracę. Jestem kierowcą autobusu w Bielsku Białej. Aktualnie jestem między Rzeczu Dolnym. Pozdrawiam całe RMF FM.
1: A leci tam RMF w tym autobusie?
4: Oczywiście, że leci.
1: No i takich kierowców nam potrzeba. I wszystkich pasażerów też pozdrawiamy.
5: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafort.

0: są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów.
6: Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
16: Tu trwa
15: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kęta.
19: A może w Jaworznie.
20: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się często.
21: A ty? Tak, ty.
22: Co powiesz, gdy już wygrasz?
23: Zastanów się i...
24: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub Sportem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na was. Poleca RMF FM.
27: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
28: Po reklamie.
29: RMF FM. Wszystko, co kochacie latem.

0: A kto to taki? A to Suga Baby z RMF FM. 6 minut i będzie godzina 6. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. No jest troszkę taka...
1: Gieburza
0: w sprawie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Księżulo tam skrytykował to, co się tam dzieje, że tam nie działała klimatyzacja. No i w srogiej tyradzie Tomasz Hajto, nasz były piłkarz, utytułował Szymona nikim i gówniarzem, a krytyka obiektu ocenił jako bezzasadną i tak dalej, na co Księżulo określił Hajtę jako, uwaga, pomawiacz szukający atencji, chrząstka w kebabie.
1: Chrząstka.
0: Tak o Hajcie napisał Księżulo. Wychodzi na to, że on jest taki hajter teraz.
1: Taki hajt wykonał. No. Tak?
0: Chrząstka w kebabie.
1: Chrząstka w kebabie to tylko jedna z zalet Tomasza Hajty, prawda? Ale w każdym razie lepiej niech Księżulo uważa na pasa.
0: Tak, wszyscy uważajmy. Patrzymy. Tak. Lewo, prawo, lewo.
1: Dokładnie.

0: no Zali, ale jak głupku, no to tak nieładnie, no i będzie nam smutno, jak nam tak będzie śpiewać. Proszę to zmienić, tego głupka w tym tekście. 3 minuty i będzie godzina 7. Za chwilę fakty w RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
14: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
14: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę!

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Anna Bachowska i Tomasz Wryński ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
7: Zaprezentowana reforma ochrony zdrowia dzieli rządzącą koalicję.
8: Politycy mówią, że propozycje resortu są niewystarczające.
7: W Faktach sprawdzamy też opinie pacjentów.
8: W Turcji zakończył się szczyt NATO.
7: Co osiągnęła Polska? Szczegóły zna specjalny wysłannik RMF FM do Ankary.
8: Poza tym polskie siatkarki grają z Amerykankami w Lidze Narodów.
7: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające, tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy służby zdrowia.
8: Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
7: W porannych Faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wroblewskiego.
8: Kacprze, rozmawiałeś z politykami. Są za czy przeciw?
9: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
10: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
9: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
11: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
9: Podkreśla poseł Marek Sawicki, w najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
7: To była polityka i zdrowie, a teraz...
12: To są Fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
8: O poranku wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed przychodnią na warszawskim Powiślu. Łączymy się z Magdaleną Greinert. Dzień dobry.
7: Magdo, rozmawiałaś z pacjentami. Co mówią?
13: Ograniczenie wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę to fikcja, której nie uda się wprowadzić w życie. Zaznaczają i podkreślają, że są takie sytuacje, w których dostanie się do lekarza jest najważniejsze i wtedy zostaje tylko wizyta prywatna, a stawki lekarzy przyjmujących prywatnie potrafią zaskoczyć.
14: Prywatnie więcej kosztuje godzina. No.
15: Mamy duże doświadczenie, właśnie wracamy od lekarzy niektórych prywatnie.
13: To ile teraz trzeba za taką konsultację lekarską prywatnie zapłacić?
15: Od 250 do 500 zł to jest tak normalna stawka.
13: W pomysłach minister zdrowia na poprawie funkcjonowania systemu pacjentom brakuje konkretnych pomysłów, jak skrócić kolejki do specjalistów i jak poprawić sytuację finansową w szpitali. Sprzed przychodni na warszawskim Powiślu Magdalena Greinert.
7: Dziękujemy Magdo. Do naszej radiowej skrzynki Fakty Małpa RMF FM wpadł mail od naszej słuchaczki, pani Barbary.
8: Szukam dentysty na NFZ. Wczoraj dodzwoniłam się do jednej z nich. Pierwszy możliwy termin listopad 2028.
7: Skierowanie na rezonans magnetyczny, najbliższy termin kwiecień 2027.
8: Skierowanie do chirurga do grudnia nie ma miejsca, a od stycznia nie wiadomo, co będzie, więc nie zapisujemy.
7: Czekamy na kolejne wasze głosy. Adres fakty@rmf.fm.
8: Chwalił nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy zadowoleni z Ankary.
7: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie dwa dni w Turcji, zacytujmy, powyżej oczekiwań.
8: Ponownie w Faktach Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO do Ankary. Powiedz, Polska faktycznie ma powody do zadowolenia?
16: Jeśli się wsłuchać w takie głosy, Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta,
17: you have already basically achieved all the targets.
16: I Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, a więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków. Prezydent i dwaj wicepremierzy mówili jednym głosem, powtarzając, powtarzali jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i trzy europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
7: Polskie siatkarki przegrały pierwszego seta w meczu Ligi Narodów z reprezentantkami Stanów Zjednoczonych.
8: Spotkanie rozgrywane w japońskiej Osace śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Tak jest, witam.
8: Witamy. Jak wypadły biało-czerwone w drugiej partii?
3: O wiele lepiej, bo tego drugiego seta wygrały 25-20. No i w tym meczu mamy remis 1-1. Za chwilę początek trzeciego seta, ale w tym drugim Polki grały zdecydowanie lepiej w ataku. Nawet jeżeli amerykański blok był dobrze ustawiony, no to tak cwaniacko troszkę grają. Polki go mijały. Efektem tego było już nawet 10-punktowe prowadzenie. Potem przytrafiły się drobne problemy, no ale ostatecznie Polki tą partię, jak wspomniałem, wygrały 25-20, a za chwilę początek trzeciego seta.
7: Nowe fakty, także te ze świata sportu, sprawdzajcie w RMF FM.
8: A my słyszymy się o 7.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
18: Początek dnia w wielu miejscach zacznie się tak spokojnie, ale ta sytuacja może się niestety zmienić. Na północnym i południowym wschodzie kraju zapowiadają się opady deszczu, burze, no i silniejsze porywy wiatru, trochę jak wczoraj. Temperatura w kraju dzisiaj też bardzo zróżnicowana, bo trochę wiosna, a trochę jesień. Od 15 stopni na Podhalu i wschodzie kraju, aż po 24 stopnie na zachodzie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jedziemy, budzimy się 6 minut po 7. Co tam, wstaliście już, obudziliście się?
3: Cicho.
6: Cicho, my jeszcze z namiotu nie wyszliśmy. Pewnie niektórzy tak mają właśnie o tej porze.
3: Rozumiem.
6: Chociaż Magic tutaj straszy deszczem, więc nie wiem jak z tymi namiotami.
18: Żeby zależy
6: wam,
18: gdzie.
6: Proszę mocno przykleić i przybić śledziami, żeby wam namiotów nie porwało. Mhm. Można po prostu śledzie w słoikach też położyć.
3: Tak,
6: to też
3: to dużo śledzi.
6: Ale bym śledzia zjadł.
18: O, ja też właśnie sobie pomyślałam.
3: Ale sałatką jarzynową i z jajkiem japończa.
6: A już bez takiej rozpusty. Kto w trakcie śniadania, życzymy smacznego i witamy się z wami. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
18: i Magda Karwat-Marek, a mi mój mąż wczoraj śledzie zjadł.
6: Wszystkie?
18: Całe pudełko.
3: To jak namiot rozbijecie?

0: One T, Cool T, The Magic Key w RMF FM. Kwadrans po godzinie 7:00, tu wstawaj, szkoda lata. Budzimy się i wyręczamy was we wszystkim, w czym tylko potrafimy. Tak, najlepszą muzykę już macie.
1: Kawę wypiliśmy wam.
0: I to jeszcze tylko patrzymy, czym żyje Polska, czym żyje świat. No, w Ankarze zakończył się szczyt NATO i tutaj, jak donoszą dziennikarze, na miejscu polski prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz się unikali.
1: I my się nie dziwimy panu Kosiniakowi-Kamyszowi, bo co się będzie z kimś takim tu wypełnić, spotyka.
0: Tak, i również rozumiemy pana Nawrockiego, tak, nie? Bo co się będzie z kimś takim tu wypełnić, spotyka.
1: No, no. Niech żyje przyjaźń i zgoda polsko-polska.
0: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
1: W te radosne salwy armat.
0: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

Avicii, Waiting for Love w RMF FM. A my czekamy na kogoś z was, na osobę, która wybierze numer sejfu, a my powiemy: wygrałeś, wygrałaś właśnie 1 050 000 zł, bo właśnie tyle jest dzisiaj do zgarnięcia. 1 050 000. No to ustalmy, że za 1 000 spełniacie jakieś takie ogromne marzenie. Na przykład o spłacie kredytu, o nowym mieszkaniu, o nowym mieszkaniu dla dziecka. Proszę bardzo, to jest do zrobienia. A za 50 000, co tam sobie wymarzycie? Może podróż dookoła świata? Może remont? 1 050 000, ale to nie wszystko, bo dzisiaj w drugim finale minimum 55 000 zł, czyli mniej wygrać się nie da. I mało tego, już jutro, na koniec tygodnia, ktoś z was na pewno wygra 80 000, ponad 1 000 000 zł, albo Toyota Aygo X. I uwaga, jednym zgłoszeniem teraz wchodzicie aż do 4 losowań w tym tygodniu. Do 2 losowań dzisiaj i do 2 losowań jutro. Pierwszy finał z sejfami już po 10, więc zostało niewiele czasu, żeby załapać się do wszystkich losowań. I uwaga, uwaga, uwaga, mam tutaj specjalny zegarek. Tylko słuchajcie, umówmy się, nie zmarnujecie tego, okej? Bo wystartowałem właśnie jedyną dzisiaj super godzinę. Każdego SMS-a przez godzinę pomnożę razy 1300 szans. Na www.rmf.fm też mnożymy wasze szanse. 1300 szans aż na 4 finały. Wejdźcie do gry właśnie teraz. RMF, wysyłacie pod 7-4.

0: Większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
5: Lub ponad milion.
4: Lub miejską Toyotę Aygo X.
6: Wow, na bogato!
3: Lato na bogato.
7: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7:30.
18: 8 osób podejrzanych o udział w gangu handlującym narkotykami zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji w Małopolsce.
19: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy Maćku.
10: Dzień dobry.
19: Kim są zatrzymani?
10: To Polacy, mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat, mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego. Oni mieli rozprowadzać narkotyki m.in. w okolicach stolicy Małopolski, w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie. W czasie przeszukań policjanci znaleźli amfetaminę, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę, w jednym miejscu także uprawę konopi. Ponadto zabezpieczono broń, wagi elektroniczne, telefon oraz nośniki danych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
19: Po wczorajszych wichurach sytuacja pogodowa na Warmii i Mazurach poprawiła się.
18: W faktach raport reportera RMF FM Stanisława Pawłowskiego. Witamy. Staszku,
2: dzień dobry.
18: Czego dotyczyły strażackie interwencje?
2: No, wyjeżdżali wczoraj warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali do blisko 700 interwencji związanych głównie z powalonymi drzewami, połamanymi konarami i uszkodzonymi dachami. Ostatnie zgłoszenia napływały do godziny 23:00. Dziś trwa usuwanie skutków wichury. Energetycy pracują jeszcze przy 9 stacjach transformatorowych w okolicach Braniewa, gdzie bez prądu o poranku pozostaje 200 odbiorców. Niestety dziś znowu pogoda ma się pogorszyć.
18: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM.
19: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz w Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
18: Polecamy tę rozmowę.
19: Zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Wakacyjna prognoza pogody i Magic.
9: W poprzedniej pogodzie wpadliśmy na to, że zjedlibyśmy śledzie. No, moje śledzie już zjadł mój mąż i nie mam już niestety w domu, ale są takie śledzie w Polsce, takie na stałe.
12: Ale podobno ci podrzucił tylko tańsze,
9: no,
12: tak?
9: No, o tym już nie mówmy.
4: No, bo Medzik sobie kupiła śledzie skóry.
9: Czekajcie, bo w województwie podlaskim są takie śledzie i tam dzisiaj 15 stopni, sporo deszczu, i w warmińsko-mazurskim tak samo. O, proszę. Jeszcze raz? Może sobie mikrofon, Jacek, włącz. Są śledzie w Polsce właśnie różne i w województwie podlaskim, jeszcze raz powtórzę, i w województwie warmińsko-mazurskim takie znalazłam. W obydwu dzisiaj zaledwie 15 stopni.
17: Czyli w tych województwach są śledzie, a u Magica w lodówce nie ma.
1: Są te tańsze bez skóry.
17: Dokładnie.
9: Tak, ale te...
1: Do przysięgi małżeńskiej.
9: Te drugie chyba
1: wpisane.
9: Mój mąż też zjadł.
1: Nie, nie będziesz podjadał śledzi.
17: Ale
1: żonie.
17: Znamy twojego męża i nam się wydawał taki naprawdę normalny, w porządku człowiek.
9: Ja
17: ale
9: też tak myślę.
17: Żeby żonie śledzie wyjeść.
1: Skóry.
17: Skóry. Tak. To jest zagraniczne. Czyta kary nawet. No.
1: To jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku.
9: A wiecie, że są jeszcze śledzie jowice w małopolskim? Tak?
17: No wiem, a u ciebie w lodówce nie ma.
9: A u mnie wciąż nie ma, mimo że też mam dom w Małopolsce, to tam nie ma.
17: Głupia sprawa,
9: No głupio troszkę. Ale 20 stopni w śledziejowicach dzisiaj.

0: Talent. Kacperczyk i Vito Bambino. 20 minut i będzie godzina 8. Tu RMF FM, tu wstawa i szkoda lata. Śledzimy też, co się dzieje na X-ie. Lidia Krawczuk, korespondentka RMF Classic w USA, wrzuciła na X-a informację, że rodzina wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na terenie oficjalnej rezydencji w Waszyngtonie hoduje kury.
1: Kury?
0: Normalnie walnęli sobie na trawniku wielki kurnik.
1: To idźmy dalej. Obory niech założą, bo bydło już robią.
2: Wstawaj! Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata!

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Kwadrans do godziny 8. Mundial dzisiaj wraca i dzisiaj na mundialu mecz Francja-Maroko. Już tradycyjnie w Paryżu witryny sklepowe są zabijane deskami. Kto może parkuje poza Paryżem, bo wiadomo, że trochę aut spłonie.
1: Prawda, no Maroko, tak? Tylko jeszcze wynik meczu zdecyduje, czy auta będą płonąć z radości, czy ze smutku.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Wstawaj!

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra, mordeczki, wszyscy łap!

0: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.
2: 8 na zegarach. A co to oznacza? W RMF FM to oznacza fakty. Anna Wachowska, Tomasz Beryński. Zapraszamy.
3: Pacjenci nie zostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia.
4: Ich zdaniem zapowiedzi resortu nie rozwiążą problemów.
5: Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
3: W Japonii polskie siatkarki na dobrej drodze do zwycięstwa w Lidze Narodów z Amerykankami.
4: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Tomasza Trylikowskiego, Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
4: To pudrowanie rzeczywistości.
3: System po prostu nie działa.
4: Mieszkańcy Warszawy nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
4: Co na to pacjenci?
6: Pracując płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami, bo by się zapisały za tydzień wcześniej i nie byłoby żadnego problemu, a tak, no niestety, mamy jak mamy.
7: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Na adres fakty@rmffm.pl napisał do nas pan Maciej.
3: Dostałem skierowanie do psychiatry od lekarza rodzinnego. Zgłosiłem się do poradni i otrzymałem informację, iż pierwszy możliwy termin, jaki można zaproponować, to rok 2031. Na razie jestem zdrowy, ale nie wiem, czy do tego czasu coś rzeczywiście z moją psychiką nie wysiądzie.
4: A nasza słuchaczka wylicza. Endokrynolog dziecięcy, marzec 2028. Dermatolog dla dziecka, kwiecień 2027. Do psychiatry dziecięcego 5 lat.
3: W RMF FM czekamy na kolejne wasze głosy pod adresem fakty@rmffm. Polskie siatkarki prowadzą z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Lidze Narodów.
4: Biało-czerwone przegrały w pierwszym secie, a dwie pozostałe partie wygrały do 20 i 23.
3: Trwa czwarty set, wygrywamy 20 do 16. Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO.
4: Rewolwery z wygrawerowanym nazwiskiem i ostrą amunicją podarował na pamiątkę szczytu w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
8: Dzień dobry. Każdy z obdarowanych otrzymał też notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Przywódcy państw sojuszu, w których obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące prawa do posiadania broni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Brytyjski premier podkreślił, że musiał zostawić rewolwer w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Według BBC broń zabezpieczy czyli brytyjscy urzędnicy w Turcji. Spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami, a także ostrą amunicją, miały wprawić liderów w zakłopotanie. Nie wiadomo, ilu z nich zabrało prezent ze sobą, a ilu pozostawiło w placówkach dyplomatycznych w Turcji, unikając złamania prawa w swoim kraju. Choć i tutaj w wielu przypadkach może wchodzić w grę naruszenie przepisów dotyczących przechowywania broni w ambasadach. Wall Street Journal poinformował, że taki prezent otrzymał również prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość.
4: Witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze.
10: To co z tym rewolwerem? Dostał prezydent rewolwer?
11: Rzeczywiście prezydent Turcji, prezydent Erdoğan, każdemu ze swoich gości prezydentów ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
10: Czyli nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie?
11: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną tutaj...
10: Ale wiózł go już prezydent do Polski?
11: Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez kancelarię prezydenta na lotnisku w na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią. Natomiast jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
10: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czy to taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery?
11: Na pewno dość nietypowa, ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej, czyli dla jego prezydenta.
10: Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że spotkał się z prezydentem Władimirem Zełenskim. Powiedział długie, no godzinne, konstruktywne spotkanie. Co to znaczy konstruktywne spotkanie, skoro, jak rozumiem, bo to też padło z ust prezydenta, w sprawach historycznych żadnego porozumienia nie osiągnięto?
11: Tak, spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
10: Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego czy Władimira Zełenskiego?
11: Władimir Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
10: Ale został zrozumiany, bo można odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
11: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
10: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
11: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
10: Co, jak zjemy, wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później o nim
11: mówi. Być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego nie tylko z kim walczyła UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami i to z polskimi cywilami. Później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości,
10: wróćmy,
11: które są dla nas nie...
10: konstruktywnych wniosków. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
11: Przed chwilą powiedziałem, konstruktywizm ze
10: strony... Polega na tym, że się spotkaliście.
11: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej. Dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona? Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, no rozmawiano też oczywiście, no co dalej? Jak
10: o tym, co dalej, za chwilę. Żegnam się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
4: Dziękujemy. Marcin Przydacz, Tomasz Terlikowski.
3: Rozmowa trwa w sieci, a my słyszymy się o 8:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: I przyszła Magic, przyniosła pogodę. Słuchamy?
12: Dokładnie. I ważną wiadomość dla kierowców w tej pogodzie, bo dzisiaj przed południem i wieczorem w całym kraju, ale w szczególności nad morzem i w górach, mogą pojawić się mgły, które znacznie utrudniają widoczność. I weźcie to pod uwagę, jeśli macie w planach dzisiaj jakąś podróż, na przykład na wakacje. A jeśli chodzi o temperaturę, to w Białymstoku i w Suwałkach maksymalnie 15 stopni. Podobnie może być w Olsztynie, tam 16. Na Podhalu i na Wybrzeżu też podobnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Mam ważne informacje z dziedziny social mediów i sztucznej inteligencji. AI przegląda wasze Instagramy. I to tak na masową skalę. Za chwilę o tym powiemy we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. I to nawet nie musicie wyrażać zgody, już ją wyraziliście.
13: Tak. Włączając radio.
2: Więc słuchajcie, w międzyczasie oczywiście możecie odwiedzić Instagrama RMF FM. Proszę bardzo, i tam kliknąć normalnie. I to nie będzie sztuczna inteligencja, tylko wasza inteligencja. Instagram Olbratowskiego, no po prostu czyste piękno. Tomkowicz się poleca, Magda Karwat-Marek, to wszystko do zobaczenia. A szczegóły za chwilę.
13: To ja mam Instagrama?
2: Masz.
12: Tak, Olo, masz.
2: A Skowron ma twoje hasło.
12: I lajku.

Ragmatok z Miracle Verem, a wam 16 minut po godzinie 8. Przyjemnie się do tego nawet się stoi na światłach. Przyjemnie, jak gra najlepsza muzyka w RMF FM. A ja wracam do tematu, o którym

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Dwa finały. Dwa finały. Nagroda główna. 1 050 000 zł w drugim sejfie. Co ty robisz? Tańczysz?
1: Nie, bo myślałem, że masz odwrotnie założone słuchawki, ale jestem niewyspany. Jak się odwrócisz, to masz dobrze. No nie, okej. Kontynuuj.
0: 1 050 000 dzisiaj nagroda główna. Jeszcze trwa super godzina przez... sprawdzę przez ile minut. No jeszcze przez 4 minutki. Jeszcze przez 4 minutki każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans. I uwaga, w drugim finale minimum w sejfach to 55 000 zł.

0: Tomo.
1: Nie, no dobrze, dobrze.
0: A co, zmieniamy coś?
1: Nie.
0: A to, nie, jak już tak powiedziałeś, to już dobra, dołóżmy.
1: O Jezu, dobra, no to dołożę, niech będzie 60.
0: Na równo 60 tysięcy złotych. Dobra, to w drugim finale dzisiaj.
1: Jak już się tak upierasz.
0: Minimum 60 tysięcy.
1: Jeszcze mi z pensji potrącą.
0: No to to akurat jest pewne. 1 050 000 nagroda główna. Dwa finały w wakacyjnych sejfach i ostatnie 3 minuty super godziny. Jedynej super godziny dzisiaj, kiedy każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans. Pierwszy finał z sejfami po 10, więc niewiele czasu, żeby załapać się do dwóch dzisiejszych finałów. RMF, wyślijcie pod 7474.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Do nas, pracowników AGD, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Coral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowi. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 8:30.
3: Rewolwery i amunicję podarował swoim gościom na zakończenie szczytu w Ankarze prezydent Turcji.
4: Taki prezent trafił też w ręce polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
5: Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
6: Czyli
5: ale
6: nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
5: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane. W Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
4: Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę.
3: Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny.
4: Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy.
3: Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego wieczoru. Czekolada przed wizytą na siłowni?
4: Zaskakujące sugestie naukowców Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji przynosi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
7: Witamy.
4: Problem w tym, że oni wcale nie sugerują, by czekoladę jeść.
7: Niestety, tylko wąchać. Twierdzą, że już sam zapach czekolady, zwłaszcza gorzkiej, tuż przed oraz w trakcie ćwiczeń może znacząco poprawić wydolność podczas treningu siłowego, nawet jeśli ćwiczymy na czczo. Tak pokazały badania z udziałem 23 zdrowych, umiarkowanych wytrenowanych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat pod wpływem zapachu czekolady wykonywali zdecydowanie więcej powtórzeń ćwiczeń bez większego wysiłku. Kto by pomyślał, że to takie proste?
4: No właśnie, Grzegorz Jasiński o wysiłku amatorów.
3: No a o wysiłku profesjonalistów już teraz w faktach sportowych RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Polskie siatkarki pokonały 3-2 reprezentantki USA w meczu Ligi Narodów.
3: Ten mecz otwiera tym razem mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
4: Witamy. Kto w naszej kadrze zasłużył na wyróżnienie po tym meczu?
9: Zdecydowanie atakująca Magdalena Stysiak i środkowa Julita Piasecka. Stysiak w tym meczu zdobyła 34 punkty, a Piasecka 23. To na nich dzisiaj opierała się gra naszej reprezentacji. Polki mecz nie najlepiej zaczęły, przegrały pierwszego seta, później w każdym kolejnym się rozkręcały. No, ten czwarty set troszkę na własne życzenie przegrany przez biało-czerwone. Tiebreak też nie najlepiej rozpoczęty. W nim prowadziły Amerykanki, no ale mniej więcej od połowy tej partii to już dominowały Polki. No i właśnie te dobre ataki Magdaleny Stysiak w końcówce pozwoliły wygrać to spotkanie 3-2. A wieczorem znów czekają nas dziś mundialowe emocje. O 22:00 polskiego czasu na stadionie w Bostonie początek pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Francja zagra z Maroko. Oba zespoły znają się świetnie. Nie tylko dlatego, że 4 lata temu grały ze sobą w półfinale. Wtedy górą był zespół z Europy, ale też dlatego, że wielu graczy reprezentacji Maroka urodziło się i w piłkę uczyło się grać właśnie we Francji. To naprawdę świetna drużyna, zajmuje 6. miejsce w światowym rankingu. Od poprzedniego mundialu zrobili spore postępy. To drużyna, która lubi być przy piłce, lubi grać jeden na jednego i strzeliła wiele bramek, mówił obrońca reprezentacji Francji Dayot Upamecano. A we wtorek za oceanem oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego. Polak zostanie zaprezentowany jako strażak, czyli zawodnik Chicago Fire. Napastnik reprezentacji Polski ma też razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem pojawić się na konferencji prasowej. Niewykluczone już, że 2 dni później Lewandowski rozegra swój pierwszy mecz. Chicago Fire zagra wtedy na własnym stadionie z Vancouver Whitecaps.
2: O pogodę w Chicago nie będziemy pytać, ale zapytamy o pogodę w Polsce. Magda Karwat-Marek.
10: No i dostałam też pytania pod 3322 w tej samej sprawie, czyli w sprawie pogody. Wy też piszcie, jak coś do mnie macie. Jaki weekend w Zakrzówku Szlacheckim koło Radomska? Takie pytanie. Mam nadzieję, że te 20-21 stopni w sobotę to jest wystarczająca temperatura do waszych planów. W niedzielę w Łódzkiem może trochę popadać. Zresztą weekend w całej Polsce zapowiadał się cieplejszy, ale te najnowsze prognozy mówią, że jednak będzie padało.
2: Czy ja dobrze słyszałem w faktach sportowych, że Polska wygrała z USA w siatkówkę?
11: Panie, w Lidze Narodów, tak, 3-2.
2: To co z...
11: Niedobrze.
2: Niedobrze, co ze stałą bazą w takim razie Amerykanów w Polsce?
11: Zawisła na włosku.
2: No, ja bym tak nie szarżował w takich meczach.
11: Tak.

0: przed momentem temat meczu Polska-USA w siatkówce.
1: Wygraliśmy,
0: tak. Znaczy, wygraliśmy. Właśnie telefony dzwonią 12,2 miliony.
2: Ja w sprawie tego meczu Polska-Stany Zjednoczone, ja bym się jednak tak nie cieszył, bo to nikt nie powiedział, że to jest wynik ostateczny.
0: Tak, jeszcze jest możliwe, że Trump będzie dzwonił do siatkarskiego Infantino. No. 20 minut i będzie 9. Ale teraz zmieniam temat. Polska przekazała Ukrainie rakiety do systemu Patriot. I na pytanie, co dostaniemy w zamian, szef MON, pan Kosiniak-Kamysz, powiedział, tak zaczął wypowiedź od słów, zyskamy wdzięczność.
3: No i co, jak nas Ruskie zaatakują, to co, ostrzelamy ich wdzięcznością?
0: Tak jest. No. To jest wdzięczność ziemia-powietrze. To jest się nie pozbierają.
4: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
6: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
5: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
15: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
14: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Ekstra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
18: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie.

0: lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. I robi się gorąco.

0: It's My Life. No Doubt w RMF FM, 8 minut i będzie godzina 9. Trwają wakacje, no i wiadomo jak to jest. Wakacje to u wielu czas remontów, dlatego na www.rmf.fm to wy kończycie zdanie. Robię remont, więc to oczywiste, że... I wybieracie jakiś sprzęt z oferty Media Expert, który w remoncie mógłby wam pomóc. Cześć Lucyno!
1: Cześć.
0: Ty jesteś z Wejherowa, to ty w sumie na wakacje daleko nie musisz jeździć, jak jesteś z Wejherowa, takiego pięknego.
2: W ogóle nie jeździ.
1: Tak, racja, w ogóle nie jeżdżę.
0: Ale czyli czekaj, u ciebie teraz remont na całego, z tego co napisałaś.
1: Tak, dokładnie.
0: Tutaj żyję na kartonach, bo szafy brak. Potop szwedzki, w którym zgubiłam sens życia, godność i skarpetki. Każdy posiłek jem w wersji crunchy z pyłem i kurzem na gipsowym all inclusive.
2: Piękne wakacje.
0: Dobra, Lucyna, słuchaj, bo ty tutaj zaznaczyłaś, że tobie by się przydał odkurzacz w takim razie, tak?
1: Znaczy, najbardziej to bym się przydała pralka.
0: Okej, pralka. Pralka, ale czekaj, no bo jak ty mówisz, że wszystko jesz z pyłem i kurzem, to tutaj mamy, teraz patrzymy, odkurzacz Bosch Unlimited 10 z systemem filtracji cząsteczek kurzu. Skoro jest hasło kurz, to słuchaj, to jest nasza propozycja, bo dostajesz od nas kartę podarunkową o wartości 2000 zł do Media Expert. Możesz sobie wybrać odkurzacz, ale możesz sobie oczywiście też wybrać pralkę, skoro takiej potrzebujesz. To wszystko oczywiście w Media Expert jest do ogarnięcia.
1: Super.
0: To trzymamy kciuki, pozdrawiamy gorąco, pięknego dnia życzymy, a wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy do dalszego udziału w konkursie na www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: wspaniałego. A za chwilę, punktualnie o 9:00, fakty w RMF FM.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
0: Anna Wachowska i Tomasz Weryński ponownie w studiu faktów RMF FM. Zaczynamy. Fakt o 9:00.
14: Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy.
15: Kulisy rozmów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego odsłonił w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
14: Przedstawiciele lekarzy o ministerialnej zapowiedzi zmian w płacach medyków.
15: Ich postulaty przytoczy dziennikarz RMF FM.
14: W Tatrach mróz już jest.
15: Śnieg dziś może spaść.
14: Na koniec zima w natarciu, choć w kalendarzu lato.
15: Wołodymyr Zełenski poprosił o dłuższą rozmowę polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Chciał wyjaśnić pewne sprawy, mówił w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
14: Do tego spotkania doszło podczas szczytu NATO w Ankarze.
16: Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
17: Ale został zrozumiany, bo można odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
16: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz UPA.
15: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że nie ma miejsca w Europie na ideologię szowinistyczną, dodał Marcin Przydacz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
14: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
15: Szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach zaprezentuje dzisiaj Naczelna Rada Lekarska. W czasie spotkania z szefową resortu zdrowia dowiedział się dziennikarz RMF FM.
14: Chodzi o zaprezentowane wczoraj propozycje rządu. Wśród nich jest maksymalny poziom wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę.
15: Komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
0: Dzień dobry.
14: Michale, co lekarze o 11 zamierzają powiedzieć szefowej resortu zdrowia?
18: Podzielą się przede wszystkim obawą, że te zmiany mogą uderzyć w pacjentów małych szpitali powiatowych. Tam są teraz największe problemy ze znalezieniem lekarzy i właśnie te wyższe zarobki dla nich pozwalają wypełnić grafiki. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, przypomni dziś jeszcze ich inną propozycję, jak regulować pensje.
19: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
18: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków ministerstwo przedstawiło już w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Wielu lekarzy dzisiaj chce podobnego scenariusza.
20: Dla nas liczy się wasze zdanie.
15: Do naszej radiowej skrzynki wpadają maile od was o odległych terminach do lekarzy specjalistów.
14: Nasz słuchacz pisze, że jego mama w chojnickim szpitalu na wizytę u neurochirurga będzie czekać 9 lat.
15: W innym mailu czytamy: kochani, ja z padaczką czekam na wizytę do lekarza neurologa 1,5 roku. Rewelacja, prawda?
14: A Ewa miała termin na gastroskopię pod narkozą na sierpień 2026 rok. Wczoraj otrzymała telefon ze szpitala w Krakowie, że muszą przesunąć badanie na 2028 rok.
15: Lekarze nastawieni na zarabianie kasy i na prywatne praktyki, tylko że nie wszystkich stać na tą prywatną praktykę, bo ceny z kosmosu kwituje nasza słuchaczka.
14: Wysoko w Tatrach lekki mróz.
15: W prognozach są także opady śniegu.
14: W chłodnym poranku Zakopanem jest reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
15: No, kiedy mamy się spodziewać tego lipcowego śniegu?
21: Niemal wszystkie prognozy mówią, że zacznie padać już po 10 na Rysach, gdzie w tej chwili temperatura wynosi -2 stopnie, może spaść kilka centymetrów białego puchu. Nieco niżej, na przykład na Kasprowym Wierchu, na którym termometry pokazują +2 stopnie, będą to opady deszczu ze śniegiem. Tak więc wszystko wskazuje na to, że czeka nas dzisiaj niewielki lipcowy śnieg, ale synoptycy przypominają, że to w Tatrach nic nadzwyczajnego. W lipcu 1970 roku na Kasprowym Wierchu zanotowali pokrywę śnieżną o grubości 30 centymetrów. Tym razem taki rekordowy opad nam jednak nie grozi.
14: W RMF FM sprawdzajcie fakty, również te związane z pogodą.
15: A za godzinę opowiemy wam o przygotowaniach do prezentacji Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire. To już w przyszłym tygodniu.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: W tej pogodzie nie usłyszycie brzydkich rzeczy typu doradca finansowy, typu inflacja. Same ładne, wakacyjna prognoza pogody.
24: Same ładne, zwłaszcza, że jest poważne pytanie od naszego słuchacza pod 3322. Czy w sobotę w Mokrym Lesie w Mazowieckiem będzie sucho, bo jest tam drewniany domek do postawienia i nie wiadomo co robić? No moim zdaniem zdecydowanie warto to przełożyć, bo temperatura może i zapowiada się w porządku koło 20
25: stopni.
24: No jak
25: sucho w Mokrym Lesie?
24: No ale w tym województwie w sobotę szykują się deszcze i burze. Jak coś robić w ogródku, to tak do 11 przed południem.
25: Teraz mniej rozumie ten kraj.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Nie, no to jeszcze powiedz, że w suchedniowie będzie mokro i już będzie komplet.
24: O kurczę, to teraz to wiecie.
25: A w suchej dolinie, nie? Zalało suchą dolinę.
24: Ale w suchedniowie będzie sucho w sobotę. No,
25: no przynajmniej to się zgadza.

0: wystygnie lato. Komu stygnie lato? Kuba i Kuba o tym śpiewają. No może komuś wystygło. Rzeczywiście w tym momencie
1: jest chłodniej.
0: Nad Polskim Morzem chłodniej, ale my w tym momencie przenosimy się do gorącej Hiszpanii, bo właśnie patrzymy tutaj w telewizjach informacyjnych. W Pampelunie trwa stara, tradycyjna ucieczka przed bykami. Mhm. Pokazują, jak Pampeluńczycy są gonieni przez byki, zdarzają się obrażenia, ranni są. Wiele osób, organizacji protestuje.
1: Tak, dlatego mamy propozycję bezpiecznej gonitwy.
0: Tak jest.
1: Ucieczka przed żółwiami.
0: To jest świetny pomysł.
1: Wypuszczasz 6 żółwi na ulicę i tłum szpitala przed nimi.
0: Tak, i to jest bezpiecznie. I wyścig, w sensie zabawa trwa dłużej. Bo o to chodzi przecież,
1: nie? Tak, taki wyścig można zorganizować nawet w domu. Ba! Ucieczka przed żółwiami może być grą świetlicową w deszczowe dni.
0: Wszystkich problemów świata razem z Olbratowskim tutaj nie rozwiążemy.
1: Ale niektóre
0: jak,
1: tak.
0: Jak widać, próby cały czas trwają.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Czas ucieka. I czas ma to do siebie, że jak tak patrzę w tym momencie, to została nam no mniej więcej godzina, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do czterech ostatnich losowań w tym tygodniu. Taka okazja się już w tym tygodniu nie powtórzy.
1: No dzisiaj. Bo się kończy tydzień, normalny.
0: Mówię, co się dzieje w naszych sejfach. Uwaga, minimum w drugim finale 60 tysięcy złotych. Nagroda główna, 1 050 000. I uwaga, gracie też jednocześnie w jutrzejszych finałach. Jutro ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy, ponad 1 000 000 złotych lub Toyota Aygo X. Czyli teraz jednym zgłoszeniem gracie w czterech losowaniach. Taka promocja.
1: To jest ładny deal.
0: Taka promocja od nas. Jeszcze jedna promocja przez 10 minut. Każdego SMS-a pomnożymy razy 1150 szans. Mnożymy też wasze wejścia na www.rmf.fm. Tam też możecie skorzystać z tej promocji. I później się możecie zastanowić. Macie na koncie ponad 1 000 000 złotych. Co z tą kasą zrobić? My już tutaj nie podpowiadamy. Sobie sami wybierzecie. Albo na przykład taki problem. Gdzie zaparkować nowy samochód? Czy stary ma stać przed garażem, czy obok?
1: Nie musisz mieć samochodu, stać cię na taksówkę.
0: Tak, ale na przykład, ale jutro ktoś wygra Toyota Aygo X na przykład. No i co? I sobie myślisz, gdzie, który przeparkować? Co z tym zrobić? Kto nim będzie jeździł? To już będzie wasz słodki problem.
1: Życzymy wam takich zmartwień.
0: I uwaga, żeby mieć takie zmartwienia, trzeba wejść do gry. Przez 10 minut każde SMS to 1150 szans. RMF, przyślijcie pod 7474.
2: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
2: Wielki telewizor. O, mają taki?
1: Mają. 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
2: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Komar. Zaraz coś posmarujemy.
6: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa na przyczynę.
7: Już nie spędzi.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara.
1: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Z RMF FM najlepiej.

0: Ania Dąbrowska w tym wspaniałym klimacie doprowadziła nas do wakacyjnej prognozy pogody.
1: Dziękujemy ci, Aniu, bardzo, bo ta pogoda, prognoza się przyda. Ja wiem, że ta ładna letnia pogoda teraz trochę przyhamowała i temperatura spadła. Ja to wszystko wiem, ale wygląda na to, że powoli ta sytuacja będzie się zmieniała. Dzisiaj najchłodniej i najbardziej deszczowo będzie na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Dopiero w weekend zacznie się to tak powoli kończyć i przyszły tydzień może już przynieść wyższą temperaturę, nawet do 30 stopni.

0: A co to jest za przebój? To jest Run, Run River i nasza nowość, David Guetta, Alok.
1: Płyń, płyń rzeką w dal.
0: Dziękujemy za to tłumaczenie. 18 minut i będzie godzina 10. Poważne tematy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek dzwonił do Chorwacji, żeby zapytać, czy nie ma tam poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Powiedzieli, że nie ma. Co? Jak sobie włączysz mikrofon, to cię będzie słychać.
1: A tak, rzeczywiście. Więc albo go tam nie ma, albo jest dobry wchowanego.
0: Nie, no, ale to Chorwacja to przecież z automatu odpada. Przecież tam w wakacje jest dużo Polaków, to od razu by go na plaży rozpoznali.
1: No tak, Chorwacja odpadła.
0: Znaczy, na razie rozpoznano 4 kraje, gdzie Romanowskiego nie ma. Oprócz tego Togo, Tobago, Zielony Przylądek, Somalia i Wietnam.
1: I tam wszędzie dzwonił minister.
0: Albo ma dzwonić.
2: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Cypercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
23: Ale chyba nie włosów.
22: Akurat włosy wypadają mi garściami.
23: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
22: Ale łysienia u ciebie nie widać.
23: No właśnie.
22: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
24: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
28: Po reklamie.
29: RMF FM. Zawsze z Wami.

0: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
6: Lub ponad milion.
5: Lub miejską Toyotę Aygo X.
7: Wow, na bogato!
4: Lato na bogato.
8: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
9: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
14: No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
19: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
20: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
19: Bierzemy. Buen provecho.
21: A to co?
20: No, owoce, ale morza.
22: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
23: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
24: Po reklamie.
25: No i proszę bardzo, mamy punktualnie godzinę 10:00. Czas poznać najważniejsze fakty, a fakty w RMF FM mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
26: Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi w RMF FM o pociskach do systemu obrony powietrznej Patriot.
27: Czy Karol Nawrocki wiedział o przekazaniu Ukrainie tych rakiet? O tym na początek.
26: Posłowie zdecydują o nowym rzeczniku praw obywatelskich i prezesie IPN-u.
27: Posłuchajcie, kto jest w gronie faworytów.
26: Małopolscy łowcy głów zatrzymali 44-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Sprawa przekazania rakiet do systemu Patriot na Ukrainie nie była z Karolem Nawrockim konsultowana, co jest błędem, zapewniał w porannej rozmowie RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
27: A czy prezydent był o tym informowany? W warszawskim studiu RMF FM jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
26: Karol Nawrocki wiedział czy nie wiedział?
28: Precyzyjnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje na to, że był informowany.
29: Pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany. Post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja. No,
28: czyli jak się zdaje, prezydent był poinformowany, ale nie był skonsultowany. Sam minister Przydacz deklaruje, że on o sprawie nie wiedział. Czy jednak jego zdaniem powinniśmy przekazać rakiety Ukrainie? Marcin Przydacz, który w roku 2022 na antenie naszego radia postulował, by amerykańskie i niemieckie rakiety zamiast do Polski wysyłać na Ukrainę, teraz zmienił zdanie.
29: W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 2022 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła.
28: Dodajmy, że sam minister Przydacz zapewniał, że nic nie wie o zagrożeniu atakiem na Polskę, przed którym ostrzega premier.
26: Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich.
27: Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
26: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
27: Witamy. Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co także z innym stanowiskiem prezesa IPN-u?
0: Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem rzecznika praw obywatelskich, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni, jednak jak mówi Marek Sawicki, w PSL-u zdania są podzielone.
1: Nie jest to kandydatka moich marzeń oczywiście, natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u, tu większość parlamentarna, a przynajmniej koalicja obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
0: A wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN-u, a kandydatem jest Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone w czasie.
2: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to wiedział we wtorek.
0: Deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk-Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby Sejm, a potem Senat, wybrał nowego prezesa IPN-u.
27: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Przez kilka lat ukrywał się przed policją, uciekł za granicę i zmieniał miejsca pobytu.
26: Małopolscy łowcy głów zatrzymali 44-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu.
27: W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kim jest zatrzymany i jak służby wpadły na jego trop?
3: On jest podejrzany o przygotowanie zbrojnego napadu na firmę w Rabce Zdroju w Małopolsce w 2016 roku. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, ostrzelali wtedy budynek i uciekli. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Niemczech i Hiszpanii, ale jak ustalili policjanci, jakiś czas temu potajemnie wrócił do Polski i przebywał na terenie Małopolski. Jak się dowiedziałem, zatrzymano go w czasie dynamicznej akcji na terenie powiatu myślenickiego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat więzienia, a śledczy wiążą go także z innymi przestępstwami, w tym narkotykowymi. Za nie grozi mu jeszcze do 12 lat więzienia.
4: Fakty zza oceanu.
27: We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire.
26: Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. No i pytanie, czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
27: I to pytanie kierujemy do amerykańskiego korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego. Witamy, Pawle.
5: Dzień dobry. Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
27: Prezentacja najnowszych faktów w RMF FM o 11:00.
26: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nikt nie jest tak profesjonalny w wakacyjnej prognozie pogody, poza Magiciem i Tomaszem Olbratowskim.
6: Tak,
0: prosimy.
6: Jest. Więc tak, jeżeli chodzi o temperaturę, to ona w całym kraju będzie tak plus 4, plus, minus 4 będzie krążyła wokół 20 stopni.
0: Aha, plus 4, już się przestraszyłem, że będzie
6: 24, tu 18, no tak będzie. Padać
0: nie
6: będzie...
0: Nie chcę wam mówić, ale w górach będzie gdzieś minus 4, naprawdę.
6: Tak?
0: Tak, tak zatrafiłeś.
6: Profesjonalista. Padać będzie na południowym, powiedzmy sobie na wschodzie i na południu będzie padać.
0: Ja mam mapy niepotrzebne, żeby pogodę dobrą zrobić.
6: Nie.
0: Z mapy to każdy głupi zrobi prognozę pogody.
6: A bez mapy to trzeba umieć.
0: No właśnie, tak. I deszcz z góry, tak? Z góry.
6: No.
0: Mam grać, czy nie?
26: Graj. Tyle do lata. W tej godzinie spróbuję zrobić z kogoś z was milionera.
0: Finał z sejfami.

Bylo do lata w RMF FM. Wy na wakacjach, a może i w pracy, ale pilnujemy tu dla was najważniejszych tematów z 13 po 10. Szczyt NATO w Ankarze zakończony, co ustalono w sprawie Polski. Będziemy się łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem Michałem Radkowskim. No ale teraz tak na szybko z paska w telewizji. Trump o Polsce, wspaniały kraj pełen ogromnych zasobów. To tylko tak informuję, u nas jest demokracja, już nie trzeba jej zaprowadzać. Ale to chyba oznacza, że żołnierzy raczej nie wycofa, ktoś musi tych zasobów pilnować.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: To jest ostatnia szansa na wejście do dwóch losowań. 9 minut do losowania. Jesteście gotowi na te emocje? Na to, że serducho będzie wam mocniej biło? Na to, że będziecie musieli wybrać numer sejfu, zastanowić się, czy odkupić, czy nie odkupić? To już za chwilę. Za chwilę dzwoni RMF.
1: Zadzwonili do nas z RMF FM. Jezu!
0: To możecie być wy, to mogą być wasze emocje, to może być wasza godzina, która zrobi z was milionera. 8,5 minuty do losowania. Ostatnia szansa na wejście do dwóch losowań. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i zyskujecie 1001 losów. 1001 losów do tych dwóch finałów, a pierwszy z nich o 1 050 000 złotych, nagrodę główną, już za 8 minut 11 sekund. Hasło RMF pod 7474. Czas ucieka.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
15: Spokojnie, tym razem zabieramy lokomotyw. No i jak się czujecie?

0: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
1: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. W Play płacisz mniej.
7: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie.

0: 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
4: RMF FM i wakacje się rozkręcają.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Milion 50 tysięcy złotych nagroda główna w sejfach i do wyjęcia z tych sejfów już dziś od rana po 10:00 chcemy zrobić z was milionerów na wakacjach, na urlopie, gdziekolwiek jesteście, może w pracy, może wyjdziecie wcześniej z roboty. Życzę wam tego. Czekamy 6 sygnałów. A, już myślałem, że się połączymy. 3 sygnały. No. No. 4. Ja wiem, że jesteście zajęci. Ja wiem, że... Halo, dzień dobry, Paweł Jawor.
2: Dzień dobry.
1: Z tej strony RMF FM.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Wakacyjne sejfy. Wiesz co to, jak masz na imię? Cześć.
2: Kamila, cześć, witam
1: cześć,
2: serdecznie.
1: Cześć, Kamilo. Kamilo, gdzie się dodzwoniliśmy?
2: Do Wrocławia.
1: Kamila z Wrocławia. Kamilo, czy ty wiesz, co się dzieje, w czym bierzesz udział?
2: Tak, w konkursie RMF FM, gdzie losuje się sejf.
1: Tak, dokładnie to ty wybierasz sejf. I teraz cię poproszę, od 1 do 30.
2: Więc od 1 do 30.
1: Aha. Siedem, dobrze usłyszałem?
2: Tak, 7.
1: Siódemka, okej. Okay. Sejf numer 7 jest twój. I jak może teraz słyszysz, zrobiło się nieco poważniej, bo w tym sejfie może być minimum 5 tysięcy złotych, ale może być 1 050 000 złotych, czego bardzo
2: wybieram,
1: ci życzę.
2: Drugą opcję.
1: Okej. Okay. Musimy wprowadzić to do zasad, gdzie też będzie ciekawiej, tak myślę. Kamilo, sprawa wygląda tak, że ten sejf numer 7 jest twój, a ja nie wiem, co jest w środku. Życzę ci tego, żeby było tam jak najwięcej, ale spróbuję od ciebie odkupić ten sejf za 10 tysięcy złotych. Co ty na to?
2: Myślę, że nie. Że za tyle to niekoniecznie.
1: Aha. Są jakieś pieniądze, które cię przekonają?
2: Tak, żeby go odsprzedać? Mhm. To są pewnie dalekie od tego, od zaproponowanej kwoty.
1: Mhm. To jest 2 razy więcej niż minimum w sejfach, tylko ci przypomnę, bo to jest minimum w sejfach, to jest 5 tysięcy złotych. Ja nie wiem, co jest w twoim sejfie. Może być oczywiście 1 050 000 złotych. Może być też 40, 7, 45, 50, 60 tysięcy złotych. Takie między innymi są kwoty w sejfach. Ja ci zaproponowałem 10 tysięcy złotych, ty mówisz sejf, a ja mówię na to 11 tysięcy.
2: Chyba zostanę przy sejfie jednak. Zaryzykuję.
1: No to więcej nie mam. Otwieramy ostatecznie?
2: Otwieramy ostatecznie.
1: Dobra. I w sejfie numer 7 jest...
2: 7 tysięcy złotych!
3: Brawo!
1: Brawo! 7 tysięcy złotych trafia do ciebie. Na co, wakacje? Czy jakiś pomysł?
2: Jakiś pomysł na 7 tysięcy? Pomysłów może być wiele. Natomiast na wakacjach jest łatwiej jeszcze pomysły na 7 tysięcy.
1: Na pewno. Tak. Dobrze. Kamila, leci do ciebie 7 tysięcy złotych. Zostań proszę z nami jeszcze, nie rozłączaj się. Poza anteną porozmawiamy, w jaki sposób otrzymasz te pieniądze. Wszystkie szczegóły ustalimy. A dla was informacja jest taka, że drugi finał przed nami po 16:00. Tam też ponad 1 000 000. Nagroda główna, a minimum w sejfach wzrasta i pewna kasa po wyborze sejfu to już 60 tysięcy złotych. 60 tysięcy złotych po wyborze sejfu w finale. Od tego po prostu zaczynamy rozmowę. I teraz startuję wam. No to, co najlepsze ja miałem od poranka dla was. 7 szczęśliwych minut, tak jak sejf numer 7 i 1207 szans zyskujecie, wchodząc do gry właśnie w tym momencie na www.rmf.fm i wysyłając hasło RMF pod 7474. Przypominam, gracie o minimum 60 tysięcy złotych. Nagroda główna ponad 1 000 000 złotych. 6 minut 43 sekundy. Hasło RMF pod 7474 razy 1207.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w KWS RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
2: Kolejny finał już 19 lipca.
6: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
9: Która to

0: Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Lato w RMF FM.
6: Lato w RMF FM.

0: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro.

0: Zależności od sklepu Biedronka.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
8: Jedenasta, czas na fakty w RMF FM. Anna Wachowska, Tomasz Beryński, słuchamy.
9: Zapraszamy. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego w Warszawie, stołecznego ratusza i do urzędu dzielnicy Ursus.
10: To temat numer jeden w faktach, potem interweniujemy w waszej sprawie.
9: Chodzi o drogi i trudno dostępny pelet.
10: W faktach kulturalnych RMF FM powiemy, kto ma szansę na telewizyjne Oscary.
9: Listę nominowanych przejrzała nasza dziennikarka.
8: I mamy już 11.
10: Agenci Centralnego Biura Śledczego weszli do warszawskiego ratusza.
9: I nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus.
10: Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
11: Witamy,
9: Krzysztofie. Czego konkretnie szukają?
11: Dowodów na korupcję zwykłą i korupcję polityczną, tak to można określić. W sprawie tej pierwszej korupcji, takiej pospolitej, no to agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale czy też na przykład są dowody na to, że zakłady pogrzebowe płaciły obsłudze tamtejszego prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeżeli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez legitymacji Koalicji Obywatelskiej.
12: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
11: Tak, relacjonował mi przed chwilą Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. Te wszystkie działania agentom CBA zleciła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
9: W ciągu 8 tygodni do Polski wrócą amerykańscy żołnierze, przekazał Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
10: Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
13: Witam.
9: Witamy. Ilu dokładnie amerykańskich wojskowych będzie stacjonować nad Wisłą?
13: To ponownie będzie około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie po prostu powrót do liczby przed tym, jak w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat.
14: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura, to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
13: Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia.
15: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
9: Pellet jest znów bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny. Apelujecie dzwoniąc i pisząc na gorącą linię RMF FM.
10: Cena za tonę tego opału to coraz częściej nawet 2000 zł, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko.
9: Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii.
10: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który zajmuje się tym tematem. Igorze, co zamierza zrobić resort?
16: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami pelletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku peletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
17: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły peletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
16: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
10: Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji, zdecydowali radni.
9: Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta, z wyłączeniem lokali gastronomicznych.
10: Od 1 września alkoholu nie kupimy pomiędzy 22 a 6 rano.
18: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu.
10: Tłumaczył Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
9: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szłuchta.
10: Dzień dobry. Kasiu, na początek o tych, którzy mają szansę na telewizyjne Oscary.
19: Amerykańska Akademia Telewizyjna tak ogłosiła nominacje do nagród Emmy. Rekordzistami są twórcy seriali medycznego The Pitt, aż 25 nominacji, oraz Hex o ikonie sceny komediowej, 24 nominacje. Jest też polski akcent w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym. Nominację ma Karolina Wydra, czyli Zosia z serialu Jedyna. 78. gala rozdania Emmy 15 września w Los Angeles. A jutro do naszych kin trafi Vaiana, aktorska wersja nominowanej do Oscara animacji o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu opuszcza rodzinną wyspę i próbuje ratować swoje plemię. W rolach głównych Catherine LaGaia oraz Dwayne Johnson. Kiedy ogłosiliśmy, że zamierzamy nakręcić film aktorski, była grupa osób bardzo przywiązanych do wersji animowanej i mówili nam: nie, to za wcześnie. Nigdy się z tym nie zgadzałem. Uważam, że ta historia może wybrzmieć jeszcze mocniej przedstawiona przez żywych aktorów, mówił Dwayne Johnson na premierze w Los Angeles. Aktor Tom Hanks ma dziś okrągłe urodziny. Zagrał wiele wyjątkowych postaci, które trafiły do współczesnej popkultury. O jubilacie będę mówić w kolejnych faktach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No to Run Forest Run, 5 minut po 11, byle do lata w RMF FM. Paweł Wiewer, cześć, witajcie. Razem jesteśmy na urlopie, na plaży, chociaż wieje. I w pracy. Savage Garden, muzyka najlepsza pod słońcem. Za chwilę Sobel.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: jak tam kibice odpoczęliście, energia wróciła. Po jednym dniu przerwy dziś znów wraca Mundial. Pierwszy mecz o 22:00 Francja-Maroko. To już ćwierćfinał. Ale wiecie co, tak się narzekało na ten turniej, ale mi się on bardzo podoba. Zobaczcie, Polacy do tej pory nie przegrali ani jednego meczu. Normalnie na tym etapie to bylibyśmy już po meczach o matematyczne szanse, honor, a tu proszę. Tak możemy to nawet do finału.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Takie hity tylko w Netto. Przez cały miesiąc. Tylko w lipcu. Napój izotoniczny niegazowany Oshi. Różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka. Tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki,

0: pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Są wakacje? Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: No trochę głos mi się łamie, bo smutna wiadomość do nas dotarła. Nie żyje Bonnie Tyler, piosenkarka i autorka takich hitów jak It's a Heartache, Total Eclipse of a Heart czy Holding Out of a Hero. Jej piosenki tworzyły antenę RMF FM od samego początku. Pamiętam, jak udzielała nam wywiadu i tak o swoim charakterystycznym głosie mówiła wtedy.
1: It's my normal voice, yeah, yeah. And you know, it's sold millions of records, so it can't be that bad.
0: Zawsze z poczuciem humoru. Tak, to mój naturalny głos, mówiła. Sprzedałam parę milionów płyt, więc nie może być taki zły. No i tak wspominała całą swoją karierę.
1: I've been singing since I'm 17. It's been an incredible career, yeah. Great journey.
0: Śpiewam od 17 roku życia. To była wspaniała kariera. Wspaniała podróż. Ta podróż, w tą podróż zabierała nas i będzie nam jej bardzo brakować. Przypominam, nie żyje Bonnie Tyler.

0: Dostałem tutaj taki pakiet pieniędzy i powiedzieli, masz tu liczarkę i przelicz to. No to dobra. 10. 20 tysięcy złotych. No dobra. Wiecie, co to oznacza? Że podbijamy nagrodę główną. I od teraz nagroda główna w sejfach to jest 1 070 000 złotych. Dorzucamy kolejne 20 tysięcy złotych do nagrody głównej. Jeszcze dziś, już po 16, będziecie mogli wyciągnąć te pieniądze z sejfów. A przypominam, że minimum w drugim finale to jest 60 tysięcy złotych. 60 tysięcy złotych to są pewne pieniądze po wyborze sejfu. No i teraz nowa nagroda główna. 1 070 000 złotych. Trafiliście na ten moment z radiem. To jest wasz czas, macie już bardzo dużo szczęścia. No to jeszcze z tej okazji odpalam wam 13 szczęśliwych minut. No to oznacza, że wchodząc do gry w tym momencie zyskujecie 1070 losów. To jest mega bonus. Przy okazji, a lepszej okazji w tej godzinie na pewno nie będzie. Z nową nagrodą główną. 1 070 000 złotych. 12 minut 40 sekund zostało na wejście do gry, na załapanie się na ten bonus. Hasło RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już jutro ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
9: Lub ponad milion.
10: Lub miejską Toyotę Aygo X.
11: Wow, na bogato.
12: Lato na bogato.
13: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
14: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Migren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
16: Uczę się włoskiego.
15: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
18: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
17: Wyrazisty.
18: Będzie jak w kawiarni.
19: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
20: Po reklamie.
21: Lato RMF FM. Lato w RMF FM.

nowa nagroda główna. 1 073 000 złotych w sejfach i jeszcze równo 3 minuty. I załapujecie się na złotą okazję. 1070 szans właśnie w tym momencie wam wpada. 2 minuty 50 sekund. Hasło RMF pod 7474.

0: Przypominam, nie żyje Bonnie Tyler. Wspomnienie słynnej piosenkarki za chwilę w faktach o 12.
1: Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
10: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Ewa Kwaśny, dzień dobry Ewo.
3: Dzień dobry, witam.
2: I zaczynamy Fakty w RMF FM. No, zaczynamy, jak już wiecie, pewnie od smutnej informacji.
3: Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Jakie kary wymierzono? O tym reporterka RMF FM. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zaskoczony decyzją FIVB o przywrócenie Rosji do międzynarodowej rywalizacji. A na koniec będziemy nad Bałtykiem. Sprawdzimy, czy pogoda się poprawia. Nie żyje Bonnie Tyler. Znana brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy
4: Witam.
3: Cię.
4: Jestem.
3: Kasiu, piosenki Bonnie Tyler zna chyba każdy.
4: Tak.
3: I zostaną z nami na zawsze.
4: Ten jej potężny głos, ta jej słynna chrypka, to są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Styl Bonnie Tyler na zawsze już wpisał się w kanon pop-rocka. Są tam też elementy przecież muzyki country i ten duży poziom emocjonalności i te długie partie wokalne. Znamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Ale chyba przede wszystkim to bardzo energiczne, znane też z filmów Holding Out of a Hero. Na początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała, piosenkarka przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
3: A wspomnienie Bonnie Tyler mamy także na rmf24.pl.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek jest w sosnowieckim sądzie. Aniu, jakie kary orzekł sąd?
6: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
3: Jestem trochę zaskoczony decyzją Międzynarodowej Federacji Siatkówki o dopuszczeniu Rosji do gry, przyznaje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski komitet, a dzień później FIVB przywrócił Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. A w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Jestem, witam.
3: Wojtku, dlaczego prezes Świderski jest tym zaskoczony?
7: No bo jeszcze 2 tygodnie temu, w czasie turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach, rozmawiał z przedstawicielem FIVB, który zapewnił, że dopuszczenie rosyjskich zawodników nie nastąpi szybko. Teraz nagle wszystko się zmieniło. Dla naszej federacji to ogromny problem, bo w przyszłym roku w Polsce rozegrywane będą Mistrzostwa Świata, na które Rosjanie z dużym prawdopodobieństwem się zakwalifikują.
8: Przygotowujemy pismo z oficjalnym zapytaniem do Federacji Światowej, co w sytuacji, kiedy zawodnicy z Rosji, dokładnie Białorusi, nie otrzymają wiz ani pobytu, możliwości wjazdu do naszego kraju, więc my nie bierzemy za to, nie będziemy brali za to odpowiedzialności.
7: Mówił prezes PZPS-u Sebastian Świderski, który, jak przyznał, nie będzie nawoływał do bojkotowania meczów z Rosją rozgrywanych na neutralnym gruncie. Decyzja w tej kwestii ma zależeć od samych zawodników i sztabów.
3: Na Bałtyku wciąż silnie wieje, przez to na części nadmorskich kąpielisk powiewa czerwona flaga. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Słyszymy się, Staszku? Słyszymy się. Gdzie teraz nie można wejść do wody?
9: No, ratownicy zauważyli wysokie fale i silne prądy wsteczne niemal na wszystkich gdańskich kąpieliskach. Otwarte są jedynie stogi. W Sopocie czerwona flaga powiewa na kąpieliskach przy granicy z Gdańskiem. Te bliżej Molo już są otwarte.
10: Na każdym kąpielisku jest inne dno. Po prostu zmienia się cały czas układ. Tak jak przy Molo z drugiej strony na przykład bardziej Molo ochłupiania, więc wiadomo, te fale mogą być ciut mniejsze.
9: Mówiła mi Alicja Kryda z Sopockiego Wopru i właśnie ratownicy na bieżąco decydują, czy bezpiecznie w danym miejscu można wejść do wody. Patrząc dalej, w Gdyni czerwona flaga powiewa na Babich Dołach, natomiast w Orłowie, Redłowie i Śródmieściu można się teraz kąpać. Trudne warunki dziś są także na otwartych plażach Mierzei Wiślanej, Półwyspu Helskiego i Środkowego Wybrzeża.
3: Nad morzem wieje, a w Tatrach biało. Wysoko w górach spadł śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Więcej o tym usłyszycie już w kolejnych faktach. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
2: Nad Bałtykiem wieje, w górach mróz i śnieg. Tak wygląda lato właśnie w tym tygodniu. Upały za nami, ale i też upały słyszałem, że przed nami w przyszłym tygodniu. Teraz najcieplej jest w Legnicy, 22 stopnie, a najchłodniej w Zakopanem 12. No jeżeli chodzi o właśnie te przymrozki, no to wysoko w Tatrach, tam chyba do minus 4 widziałem przed chwilą wynik. Jutro w ciągu dnia trochę cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
2: No bo tak widzę, że w wiadomościach pytacie, jak to będzie z pogodą, zwłaszcza na północy, gdzie pojechaliście wypoczywać. To będzie lepiej, 21-19 stopni na wybrzeżu, 18-17 to jest Warmia i Mazury, czyli lepiej, bo było 15-16, no ale na takie prawdziwe ocieplenie musimy poczekać do przyszłego tygodnia. Byle do lata, RMF FM, Paweł Jabor, cześć, witajcie, 6 minut po 12. Najlepsza muzyka, to dla...

na wasze wakacyjne miłości. Męskie granie orkiestra MD w RMF FM. Tu byle do lata, kwadrans po 12. To teraz będzie trochę na odwrót, nieromantycznie. Portale plotkarskie donoszą pozew rozwodowy Michała Wiśniewskiego. 700 stron. Ja się pytam, co to Sienkiewicz pisał? To jest potop? Chociaż przy rozwodzie to bardziej ogniem i mieczem. No to wróćmy do romantyzmu. The tide is high.

1 070 000 zł. To jest nagroda głupu na dziś. A minimum 60 000 zł. To oznacza, że po wyborze sejfu w finale wiecie, że tam już jest na pewno 60 000 zł. To już jest pewne. A może być nawet więcej. Może być właśnie 1 070 000 zł, bo to są wakacyjne sejfy. Trwa lato na bogato w RMF FM. Codziennie chcemy zrobić się z was milionera. No i teraz to nie jest taki sobie po prostu moment na wejście do gry. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Uwaga, ogłaszamy szczęśliwe numerki. Jeśli macie 3 i 4 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 10 minut od teraz każdy zyskuje 1250 losów i to jest już mega okazja. SMS, hasło RMF ślemy pod 7474, ale jeśli macie 3 i 4, to macie 2 razy więcej losów. 2500 szans dla tych, którzy mają 3 i 4 w numerze telefonu. Lepszej okazji już dziś nie będzie. To jest ten moment na zagranie, na wyjście do gry o to, żeby zostać milionerem w te wakacje. Ta 3 i 4 nie muszą być obok siebie. Wystarczy, że macie je w numerze telefonu.

0: Hasło RMF pod 7474.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
13: No i jak się czujecie?
11: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Beris Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff! Jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w Roszku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
19: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Po reklamie.
22: Zawsze z wami w wakacyjnych podróżach. RMF FM.

minimum sejfa. 60 tysięcy złotych nagroda główna, 1 070 000 złotych i to są ostatnie 4 minuty szczęśliwych numerków. Kto ma trójkę i czwórkę, ten teraz zyskuje aż 2,5 tysiąca losów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Ostatnie 3,5 minuty szczęśliwych numerków. Trójka i czwórka w numerze telefonu, aż 2,5 tysiąca losów. RMF pod 7474.

Wikipedia. W RMF FM czytam, że w kilka dekad liczba upalnych dni w Polsce wzrosła o 100%. Czyli grill już nie jest sprzętem, tylko porą roku. Ja wiem, że teraz chłodnie, ale upały wrócą, no tak po weekendzie.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to od Lewiatanie tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
15: Doskonale. Kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
19: Ale duża.
20: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
22: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
26: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
27: To jest RMF FM.

0: teraz na paskach. Minister zdrowia spotkała się z lekarzami. To tak można bez kolejki długiego terminu oczekiwania? No już bez żartów, w faktach RMF FM o tym o 13.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Publicysta notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM.
9: Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni. Gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale i komu nie wolno się śmiać? I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
2: Tu jest jakby luksusowo.
1: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Po reklamie.
6: Ewa Kwaśny ponownie w studiu Faktów RMF FM.
5: Jestem.
6: Jest 13, no i zaczynamy od spotkania, które było chyba na Super Cito.
5: Chyba tak, ale już po tym spotkaniu właśnie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia w sprawie najnowszego projektu reform. Co z niego wynikło? O tym reporter RMF FM. Puma grasuje w lasach koło Polanowa w Zachodniopomorskiem. Powołano gminny sztab kryzysowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność. Ratownicy TOPR ostrzegają przed zimowymi warunkami w Tatrach.
7: To nie są warunki ani na raki, ani na raczki.
5: Upał natomiast znowu na Wyspach Brytyjskich. Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobrańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie są najważniejsze ustalenia?
8: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
9: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu. To również przyjmujemy za dobrą monetę.
8: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda. I samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, Michał Dobrołowicz.
5: A teraz ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia na A4 w okolicach Mysłowic. Na pasach w kierunku Krakowa doszło do kolizji i jeden pas ruchu jest zablokowany. Korki na A4 także w przeciwnym kierunku. To z kolei skutki kolizji na S1 w rejonie węzła Brzęczkowice, gdzie trasa ta krzyżuje się właśnie z autostradą A4.
10: To nie fikcja, to fakty.
5: Uwaga, puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu, a informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
11: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
5: W kalendarzu 9 dzień lipca, a w Tatrach warunki iście zimowe. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy TOPR-u odradzają w najbliższym czasie wyprawy na najwyższe tatrzańskie szczyty.
7: Ponad granicą 2000 metrów są opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem, więc na pewno będzie ślisko. To nie są warunki ani na raki, ani na raczki. Także proponujemy te wyjścia w niższe partie gór, czy wręcz nawet dolinne, albo co najwyżej Tatry Zachodnie. Ta pogoda ma ulec zmianie koło weekendu, więc te warunki się poprawią i będziemy mogli jeszcze się cieszyć ładną pogodą i latem w Tatrach.
5: Informował i ostrzegał zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach. Pełnia lata natomiast w Wielkiej Brytanii. Przez wyspy przechodzi kolejna w ostatnich tygodniach fala upałów. Dziś w Londynie może być nawet 36 stopni Celsjusza. Jak sobie radzą z takim skwarem przyzwyczajeni do niższej temperatury Londyńczycy?
12: Robię sobie zimne okłady, moczę ręcznik i zakładam go na szyję, bo nie chcę, żeby mi się krew w głowie zagotowała. Źle znoszę te upały. My zakładamy odblaskową folię na okna i to w jakiś sposób pomaga. Czy nie wydaje wam się, że Wielka Brytania jest generalnie nieprzygotowana na takie temperatury? Kiedyś lato na wyspach oznaczało powyżej 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Wciąż wydaje nam się, że jesteśmy zimnym krajem. Nasza infrastruktura i my sami nie jesteśmy w żaden sposób na tę zmianę przygotowani.
5: Usłyszał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frimorgan. Do Polski także niebawem wrócą upały. Kiedy konkretnie? Szczegółową prognozę mamy na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tak się klimat ocieplił, że u nas w lasach pumy można spotkać. Ale tak bez żartów to ostrożnie w zachodniopomorskim. 4 minuty po 13:00. Paweł Jabor, cześć, witajcie.

No pozdrowienia dla tych, którzy wypoczywają nad morzem, na falochronie. Emigranci w RMF FM, 19 po 13, tu byle do lata. No to już pewne, we wtorek Chicago powita Lewego, będzie grał w drużynie Chicago Fire, na których tam popularnie mówi się strażacy. I tak sobie pomyślałem, że Lewy spełnia marzenia niemal każdego młodego chłopca.

0: Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
1: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
0: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
2: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
1: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
0: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
1: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
0: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
1: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
0: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
3: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: My też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: 1,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Wakacyjne sejfy, trwa lato na bogato. W RMF FM nagroda główna 1 070 000 zł. I właśnie teraz dostałem kolejny plik z pieniędzmi do dorzucenia do sejfów. Przeliczmy go oficjalnie. Jest sporo. 9 000 zł. To robimy tak. Do pewnych 60 000 dorzucam teraz 9 000 i mamy 69 000 zł. To jest minimum. To są pewne pieniądze po wyborze sejfu w finale. 69 000. Oto teraz gracie. Co najmniej o to, bo przypominam, nagroda główna 1 070 000 zł. No i jeszcze w tym momencie uruchamiam specjalne zapisy do losowania finałowego. Czas start. 13 szczęśliwych minut. Hasło RMF wysyłacie SMS-em pod 7474 i zyskujecie aż 1369 losów. Tak jeszcze dziś nie miałem. 1369 losów. Nowe minimum 69 000. Nagroda główna 1 070 000 zł. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Macie na to 13 minut.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Za 19 minut będzie 14, tu byle do lata. Właśnie czytam, że w warszawskim ZOO ktoś zostawił sporą sumę pieniędzy. Policja szuka właściciela, nie podano, o jaką kwotę konkretnie chodzi. Chociaż podejrzewam, że przy cenach lodów, gofrów i pamiątek rodzice z trójką dzieci potrafią zostawić tam znacznie więcej.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Pieniądze, nie tak łatwo je ogarnąć.
3: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
4: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
3: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
5: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
6: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert dalej masz
11: wszystko, czego dziś chcesz.
12: To hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
14: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
21: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
22: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
23: Kamper spakowany? Jedziemy?
24: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
23: Znowu? Przecież już brałeś.
24: Ale działała za słabo i za krótko.
25: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
26: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: No i jak twój kręgosłup?
25: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
26: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
23: Na paznokcie.
24: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
27: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czaj
0: czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM.

0: RMF FM.
1: Uwaga, kierowcy, dostałem głosówkę od naszej koleżanki z redakcji, Pauliny Sawickiej, która jest w trasie.
2: Hej, daję znać, że korkuje się A4 między Katowicami a Krakowem przed pierwszymi bramkami, jakaś tłuczka. Na miejscu są służby, na ten korek nie jest sporo, jest gigantyczny.
1: No to uważajcie na A4, jeżeli możecie, to zjeżdżajcie z trasy.

0: minimum 69 tysięcy złotych, nagroda główna 1 070 000. To jest ostatnia minuta. RMF pod 7474 razy 1600, 1369. RMF 7474, ostatnia minuta.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
5: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
6: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol D'Or.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
9: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
9: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
11: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa na przyczynę.
15: Już nie spędzi.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Mamy 14:00, mamy dla Was fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, słuchamy.
21: Zapraszam ponownie. Kiedy limity wynagrodzeń dla medyków, które znalazły się w najnowszym pakiecie reform w służbie ochrony zdrowia, mogą wejść w życie? O tym w relacji naszego reportera po konferencji z minister Jolantą Sobierańską-Grętą. Paryż, jak twierdzę, przed ćwierćfinałem mundialu w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny z Marokiem. W faktach zajrzymy także na wrocławski rynek, na którym w końcu jest zielono.
22: Tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
21: Wybiła 14:00. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie cały czas jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy wobec tego limity wynagrodzeń formalnie mogą zacząć obowiązywać?
23: Najwcześniej jesienią, bo to wymaga teraz zmian ustawowych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też, że w dalszym kroku pojawi się obowiązek pracy lekarza w szpitalu na co najmniej pół etatu.
24: Ta pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
23: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski krytykuje ten pomysł i przekonuje, że przywiązanie lekarza do jednego szpitala zmniejszy jego gotowość do leczenia w innych placówkach.
25: Ministerstwo te
2: uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem, tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
23: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
21: Wypadek na drodze krajowej numer 11 w Siemianicach w Wielkopolsce na trasie Żabiniec-Kostów. Zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba jest ranna. Druga jest zablokowana.
3: Reporterzy RMF FM interweniują.
21: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci peletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna, usłyszał reporter RMF FM. Interweniujemy w sprawie wysokich cen peletu i właśnie jego dostępności, o czym alarmujecie nas na gorącą linię RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
4: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
14: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z jej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
4: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
21: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na Mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
15: Niestety stał się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji, okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
21: Z Paryża wracamy do Polski, na Dolny Śląsk. Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni jak dzisiaj.
22: Bardzo się cieszymy i tamte drzewka i z drugiej strony, tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
25: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu, tak, na ławeczce.
22: Pani, tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
25: Ławki też się przydają chyba, żeby bardzo przycupnąć.
22: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
21: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt ma zakończyć się w przyszłym roku, a my z faktami wracamy punktualnie o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Cztery minuty po 14:00, tu byle do lata w RMF FM. Paweł Jabr, cześć, witajcie, wiecie co się dzieje. No to teraz możemy już grać muzykę najlepszą pod słońcem. Cyril Stabian.

0: Sponsorem konkursu o pieniądzach jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
1: Na www.rmf.fm trwa zabawa, w której zbieramy wasze sprawdzone patenty, jak ogarnąć pieniądze. No to halo, Ania, dawaj swój patent, cześć.
2: Na początku miesiąca robię randkę z moim budżetem. To on mówi, ile może wydać, a nie zachcianki.
1: Budżet może nie mówi kocham, ale przynajmniej nie znika po weekendzie. Ania, wygrywasz smart pierścień płatniczy, żebyś mogła jeszcze sprawniej ogarniać swoje finanse i tu możesz się ucieszyć.
2: Super, mega, bardzo się cieszę i jestem bardzo zaskoczona.
1: Ania, gratuluję ci, a kto też chce tak wygrać jak Ania, no to już niech teraz zagląda na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu o pieniądzach jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
3: Reklama.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Po reklamie.
5: Numery wszechczasów w RMF FM.

Cokolwiek teraz robicie, oderwijcie się od tego, bo czegoś takiego dla was jeszcze nie miałem nigdy w całej mojej historii BRMF FM przez te wszystkie lata. Wakacyjne sejfy. Trwa lato na bogato w RMF FM. Nagroda główna 1 070 000 zł, minimum 69 000 zł. I wszyscy, którzy teraz wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut, dostaną 1200 losów w dzisiejszym losowaniu, ale teraz wjeżdża wakacyjny bonus zagadka. Jeśli poprawnie odpowiecie i wyślecie hasło pod 7474, to dostajecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli aż 2200 losów. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 4 litery. Zaczyna się na F jak flaga. Kończy na A jak aga. Zwierzę dużo pływa, lubi śledzie i usłyszycie ją w naszym wakacyjnym dżinglu już za chwilę. Wiecie co to? Wysyłacie odpowiedź pod 7474 i zgarniacie aż 2200 losów w losowaniu. Zaczyna się na F, kończy na A. Zwierzę, które dużo pływa i lubi śledzie. A jak nie wiecie, to RMF pod 7474 albo www.rmf.fm.

0: Państwa, kierowcy, róbcie głośniej. Krajowa 16, odcinek Brągowo Mikołajki, Krajowa 75 w Małopolsce, odcinek Brzesko Nowy Sącz. To są kolejne trasy z problemami i chętnie uczęszczane przez turystów. Jedźcie ostrożnie na wakacjach. W RMF FM pilnujemy wam tego, co się dzieje. Fakty już o 15.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
17: Ale chyba nie włosów.
16: Akurat włosy wypadają mi garściami.
17: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
16: Ale łysienia u ciebie nie widać.
17: No właśnie.
16: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
4: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
18: Wyrazisty.
4: Będzie jak w kawiarni.
5: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
20: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Po reklamie.
0: Wakacyjne sejfy gracie o ponad 1 000 000 złotych, a w sejfach minimum 69 tysięcy. I ostatnie 2 minuty, żeby poprawnie odpowiedzieć na zagadkę i zgarnąć 2200 szans w losowaniu. 4 litery, zaczyna się na F, kończy na A. Zwierzę, które dużo pływa i lubi śledzie. Wysyłacie odpowiedź pod 7, 4...

0: muzyka najlepsza pod słońcem. Do takiego grania wracamy po 15. Po faktach będzie m.in. Maroon 5 i Christina Aguilera.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
11: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
10: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
11: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
12: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Mamy 15, czas zacząć fakty w RMF FM. W studiu ponownie Ewa Kwaśny.
14: Bardzo proszę, jestem i zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o zarzuty w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży lokali należących do gminy. Seria wypadków i utrudnienia na drogach. Mamy ważne informacje dla kierowców warmińsko-mazurskim i na Śląsku. Ryby zaskakują naukowców. Badacze mają dla nas przełomowe badania, które obalają dotychczasowe teorie. Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Na konferencji w Prokuraturze Krajowej był reporter RMF FM Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
15: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
16: Ten przydział tego lokalu odbył się z niedochowując w określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
15: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed Prokuratury Krajowej, Michał Krasoń.
17: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
14: Kierowcy, uważajcie, na drodze numer 16 w warmińsko-mazurskim w Nowym Probarku czołowo zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Rośnie korek na autostradzie A4 między Mysłowicami i Katowicami. Jak informowaliśmy już w faktach, na pasach w kierunku Krakowa doszło do wypadku. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, ile aut jest tam uszkodzonych?
4: To są 4 rozbite samochody. Jeden z kierowców, takie są wstępne ustalenia policjantów, najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, uderzył w auto przed nim, a potem uszkodzone zostały jeszcze 2 kolejne samochody. Doszło do tego na lewym pasie w kierunku Krakowa, który teraz jest zablokowany, a korek ma już około 10 km długości. Zaczyna się w okolicach Mysłowic i, jak widzę, nieprzerwanie ciągnie aż tu za węzeł Murckowska w Katowicach.
14: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
18: Finanse i rachunkowość.
19: Dlaczego właśnie ten?
18: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat. I tak to mnie się rozwija dalej chyba w tym kierunku.
19: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
18: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
19: Na jaki kierunek pani złożyła?
20: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
19: Jakie plany na te wakacje?
20: Trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
14: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ryby głosu nie mają, ale prawdopodobnie mają szyję.
21: Taką odważną tezę stawia Międzynarodowy Zespół Naukowców. Odważną, bo do tej pory uważano, że obecność szyi to anatomiczna cecha charakterystyczna głównie dla ssaków, która u ryb i płazów nie występuje.
14: Z nami Grzegorz Jasiński, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
14: Grzegorzu, co doprowadziło do takiego przełomu?
21: Nowoczesne techniki obrazowania, takie jak nagrania rentgenowskie wideo oraz trójwymiarowe modele komputerowe. Dzięki nim możliwe było precyzyjne prześledzenie, które fragmenty kręgosłupa biorą udział w ruchach głowy i w jakim stopniu umożliwiają jej niezależne poruszanie się względem tułowia. I okazało się, że takie ruchy u ryb i płazów da się zauważyć. Nawet jeśli ich kręgosłup nie przypomina szyi ssaków, to można wyróżnić regiony o wyraźnie odmiennej budowie i funkcji, które odpowiadają za ruchomość głowy. Być może definicję szyi trzeba nieco rozszerzyć.
14: A mogę mieć jeszcze jedno pytanie?
21: Oczywiście.
14: Jakie to ma dla nas znaczenie?
21: No dla nas niewielkie, ale badacze przypominają, że kiedy życie wychodziło z morza na ląd, zdolność rozglądania się mogła, bo ja wiem, dodać mu odwagi. W każdym razie, czekając w kolejce w smażalni ryb nad morzem, mamy się nad czym zastanawiać.
14: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński. Kolejne fakty w RMF FM o 16:00. Zapraszamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dobra informacja dla tych, którzy wypoczywają na Warmii i Mazurach. Jutro się ociepli. Z 15 do 18.
24: No w końcu jakieś konkrety.
25: Tak, ale to i deszcz wtedy taki bardziej przyjemny, taki cieplejszy.
0: Tak zgadza się, że nawet burza się pojawi, także.
25: Istnieje szansa, że temperatura wody będzie cieplejsza niż temperatura powietrza.
0: Ja bym z wody w ogóle nie wychodził, to są takie
25: też
0: doskonałe
25: tak warunki.
0: W Augustowie tam jest chyba z 22 stopnie w wodzie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Pozytywne podejście do życia, proszę bardzo,
25: bardzo
0: Olki.
25: Bardzo, bardzo.
0: Dzień
25: odpowiadamy
0: dobry.
25: Za to. RMF FM na wakacjach, to my, wasze radiowe Olki.
0: Ola Filipek, Olek Sikora, zaczynamy. Jaką muzykę naszykowali jeszcze, proszę.
24: No wakacje w końcu, panie.

0: Pamiętam, jak jeszcze parę dni temu prosiłam Kubę i Kubę: chodźcie, chłopaki, ostudzicie trochę lato, nie?
1: No i chyba dosłownie za bardzo potraktowali twoją prośbę.
0: Za bardzo to wzięli do serca. Kuba i Kuba, stygnie lato w RMF FM. No nie chce być inaczej. 15 minut po 15 na zegarze. Słuchajcie, jest sprawa, bo pewnie kojarzycie pana Józefa z Kalisza. 87 lat, zdaje maturę od jakiegoś czasu. No i właśnie po raz trzeci nie zdał tej matury. Zamierza się odwołać, twierdzi, że został skrzywdzony.
1: No, trzeci raz to już nie poprawka, tylko...

0: Może i słońce dosyć mało świeci, ale to są panowie jak promyczki słońca. Backstreet Boys za nami.
1: Podkochiwałaś się w chłopakach?
0: No ba.
1: Wiedziałem.
0: Ale teraz mamy dla was coś, czego dawno nie mieliśmy.
1: O, czego?
0: Dawno nie podbijaliśmy nagrody głównej. Panie Olku, pamiętając, że teraz mamy w sejfach maksimum 1 070 000, jakie są propozycje, proszę rzucać. Uwaga.
1: Czekaj, no niech będzie 1 080 000.
0: Mało, no co
1: mało?
0: Ty, mało, no,
1: no dobra.
0: Mało, dobrze. No to,
1: no to niech będzie 1 090 000.
0: Mało, no co ty gadasz, to mało, więcej.
1: Dobra, zaokrąglam, 1 100 000.
0: Nie, to jest wciąż mało. Uwaga,
1: dobra.
0: Uwaga, od teraz w sejfach, w jednym z nich czeka na was 1 111 000! Dokładnie tyle w jednym z nich. Więcej! Chcemy dla was jeszcze więcej!
1: No ale pamiętajcie, że nasze minimum dzisiaj w sejfach to 69 000, żeby sięgnąć po tę sumę. 1 111 000 złotych. Ile to jest kasy? Za to naprawdę można sobie całe życie przewrócić do góry nogami. Ale żeby to zrobić, trzeba wysłać SMS o treści RMF pod numer 7474. Taki SMS kosztuje tylko 4,92 zł. I teraz pomnożymy go razy 1 111.
0: Pamiętajcie, że ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. Gracie o co najmniej 69 000, a w jednym z sejfów od teraz czeka więcej, bo aż 1 111 000 złotych.
1: Kupa siana, naprawdę sporo. Grajcie, RMF.
0: Tylko 11 minut z tym bonusem. RMF.
1: Same jedynki. RMF 7474.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pieniądze, nie tak łatwo je ogarnąć.
9: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
10: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
11: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
12: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy i grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
13: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie.

0: bo wziąłem Opokan Max.
1: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Pamiętajcie, w naszych sejfach nowa nagroda główna. 1 111 000 zł. Minimum to 69 000. Jeszcze tylko przez 7 minut mnożymy wasze SMS-y razy 1111. RMF 7474.

0: Tik, czyli nowość na antenie RMF FM, a ja przeglądam z Olą internet i proszę bardzo, przenosimy was do Łodzi, a konkretnie do pewnego incydentu. Skontrolowali food trucka właśnie w mieście Łodzi i proszę bardzo, zamiast burgerów marihuana, dzieci zatkajcie uszy i amfetamina.
1: O, ale to pewnie i tak nie mieli zbyt wielu klientów. To słuchajcie, burger to ma być mięso, buła, fryty, a nie jakieś zielsko.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone Bacador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
18: Po reklamie.
5: Kultowe wakacyjne numery teraz w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Już jutro ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
7: Lub ponad milion.
8: Lub miejską Toyotę Aygo X.
9: Wow! Na bogato!
5: Lato na bogato!
10: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
11: Wbij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
10: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
0: To są cienkie placki przełożone kremem.
12: Pyszne, bo polskie.
6: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
14: I odwiedzimy regionalnych producentów.
4: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
5: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
13: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
7: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
16: Radiowe Olki witają się z Ewą Kwaśny, która przedstawi najświeższe fakty RMF FM punktualnie o 16:00.
15: Witam was bardzo gorąco i zapraszam na fakty. Dwóch mężczyzn z zarzutami po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zabezpieczono nagranie, sprawa ma podłoże narodowościowe. Irlandia chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne Ukrainy. We wtorek możliwe nowe otwarcie, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Sportowy Ford Mustang, który został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji, uszkodzony podczas kolizji. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. W Faktach poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią śledczy?
8: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
17: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne,
20: sesyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
8: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżenia i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
21: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jaka jest teraz procedura w tej sprawie?
22: Jutro ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie czterech kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
21: Duże problemy w kursowaniu pociągów w Małopolsce. Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej wstrzymano ruch na odcinku Barwałt Średni Wadowice. Za pociągi Polregio kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Na miejscu pracują służby techniczne, które usuwają awarie. Policyjny Ford Mustang, który brał udział w kolizji w Milejowicach na Mazowszu. Do zdarzenia doszło dziś po południu, powiedział nam Piotr Pokorski z radomskiej policji.
23: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
21: Nikt na szczęście nie został ranny. Przypomnijmy, sportowy Ford Mustang został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji. To miał być wyjątkowy radiowóz. Zdjęcia uszkodzonych samochodów mamy na rmf24.pl.
19: Fakty na wakacje w RMF FM.
21: W każdy wakacyjny czwartek w Faktach mówimy o miejscach, które warto odwiedzić. Dziś szukamy ich w Warszawie. Tam są między innymi słynne warszawskie schodki. Mieszkańcy cenią też zupełnie inny, prawy brzeg Wisły. To miejsce na podziwianie piękna natury, relaks na plaży albo korzystanie ze ścieżek, które prowadzą przez chronione obszary przyrody, objęte programem Natura 2000. O tym miejscu opowiada nam Jan Piotrowski ze Stołecznego Magistratu.
24: Taka plaża w środku miasta to jest miejsce do pięknego zatracenia. Nie tracimy kontaktu z miastem, bo widzimy przepiękny skyline Warszawy, widzimy przepiękną panoramę, zachód słońca, ale siedzimy na prawdziwym piasku, w prawdziwym lesie. Niczym niezwykłym nie jest spotkanie bobra, wydry, kuny, plejady całej ptasich gwiazd, które mówimy, że to są prawdziwi mieszkańcy dzielnicy Wisła. Natomiast jest to niezwykłe, że wysiadamy z metra, przechodzimy parę kroków i jesteśmy w stanie się znaleźć w prawdziwym łęgowym lesie, którego w Europie innego nad Wisłą, nad rzeką, przepraszam, nie ma.
21: A za co mieszkańcy cenią prawy brzeg Wisły? Zapytamy jeszcze dzisiaj w Faktach RMF FM. Te najbliższe już o 17.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
27: No dobrze, czas na pogodę. Dzisiaj cieplejszy zachód, chłodniejszy wschód. Na zachodzie nawet 24 stopnie, to w Zielonej Górze, a na północnym wschodzie zaledwie stopni 16. Tam największa szansa na deszcz. Bardzo mi przykro.
28: Dziś w nocy temperatura miejscami spadnie poniżej 10 stopni na termometrach. Tak będzie w okolicy Kielc. Jutro w ciągu dnia na termometrach, aż mi się mapa zawiesiła, no ochłodzenie zdecydowane, maksymalnie 23 stopnie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
28: Mam taką propozycję. Teraz wszyscy na 3-4 mówią, jakie jest według was najlepsze miasto w Europie? 3-4?
27: Kraków!
28: A każdy krzyknął swoje, wiedziałam. Ale jakie jest tym najpiękniejszym? Ach, no to przekonamy się za chwilę, bo mamy takie statystyki.
27: Radiowe Olki są dla was. Ola Filipek, Olek Sikora. Jesteśmy z wami.

0: jest ten ulubiony wokalista koleżanki twojej mamy. Nawet jak śpiewa, to robi to na błysk. Dawid,
1: dobry syn.
0: Podsiadło za nami w RMF FM. Obiecaliśmy i jest temat, wiemy, jakie miasto zostało wybrane najlepszym miastem w Europie.
1: Które?
0: Florencja.
1: Co?
0: Kraków, bo pewnie zapytasz, na czwartym miejscu.
1: Ale nie no, Ola, bardzo cię proszę, żebyś była bardziej precyzyjna. No, czyli nadal jesteśmy pierwsi, tylko zaraz za podium.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
4: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
3: To razem 600 zł zaoszczędzone.
4: Mm?
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
8: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Farm.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.

0: Legendarny zespół Queen na antenie RMF FM. Próbuję sobie was wyobrazić, że właśnie w rytm tej melodii tak sobie machacie głową w samochodzie, kiedy już na przykład wracacie po robocie do domu.
1: Ale stop. Koniec bujania w obłokach.
0: Koniec.
1: Bo losowanie coraz bliżej. Nasze sejfy czekają. Właściwie to losujemy za chwilę i zaraz ogłosimy, ile konkretnie minut zostało. Pamiętajcie, że to jest ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu.
0: W końcu w RMF FM trwa lato na bogato, a kiedy mówimy na bogato, to znaczy, że nagroda główna w naszych sejfach to dzisiaj 1 111 000 zł, zaś minimum to 69 000 zł.
1: Jutro ktoś z was na pewno wygra 80 000 albo ponad milion, albo Toyota Aygo X, co oznacza, przypominam, jedno zgłoszenie to trzy ostatnie losowania w tym tygodniu. A skoro...
0: No właśnie, ja mam taką propozycję. No. Mm-hmm. Skoro dzisiaj nasze minimum w sejfach to 69 000 zł, to dlaczego nie? Zróbmy sobie z tego szczęśliwe numerki. Dokładnie tak. A szczęśliwe numerki dzisiaj to 6 i 9. I to jest bardzo ważne. Jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Pamiętajcie, że te cyfry nie muszą być obok siebie. To nie musi być tak, że z przodu jest 6, z tyłu 9. Może być 9 z przodu, a 6 z tyłu.
1: Dokładnie tak. Ważne, żeby i 6 i 9 w tym numerze telefonu były. Jeśli macie, to super się składa, bo uruchamiamy zegar. Od teraz przez 5 minut... Każdy zyskuje 1200 losów. Wystarczy wysłać RMF pod 7474, ale jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, to ten bonus podwajamy i wtedy macie aż 2400 szans.
0: Prosta matematyka. 2400 szans. Tyle szans, żeby dać sobie właśnie tę jedyną szansę na nagrodę główną, czyli 1 111 000 zł. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji tylko przez 5 szczęśliwych minut, bo za 5 minut losujemy szczęśliwego zwycięzcę. 1200 albo 2400 szans. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejwy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nasze sejfy mają wakacje, ale spokojnie, to oznacza, że one mają jeszcze więcej gotówki w sobie, którą chciałyby przekazać na wasze konto.
2: Słyszymy ten sygnał. Tak. Czekamy 6 takich sygnałów. Za chwilę ktoś będzie musiał zmierzyć się z decyzją, co zrobi na przykład z ponad 1 000 000 złotych. 1 111 000 to jest maksimum, które dzisiaj czeka na kogoś w naszych sejfach. Minimum to 69 tysięcy.
1: Halo, dzień dobry, tutaj wakacyjne sejfy RMF FM. Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.
3: Dzień dobry, witam.
1: I jak masz na imię?
3: Jerzy.
1: Dzień dobry, Jerzy.
2: Cześć, a możemy do ciebie mówić Jurku?
3: Jak najbardziej, bardzo proszę.
2: Jurku, czy ty wiesz, co się dzieje? Bo sytuacja jest dość poważna. Za chwilę staniesz przed wielką szansą sięgnięcia po 1 111 000. Jak się w związku z tym czujesz?
3: No powiem, że ciekawie się czuję. To nie tak się ufiesz, że ciekawie.
1: Jurku, a zwykle masz dobrą intuicję, czy tak różnie bywa?
3: To ja mam dobrą intuicję.
1: Dobrą.
3: No podobno kobiety mają najlepszą. Z mężczyznami to różnie bywa.
1: Okej, okay, czyli...
3: Ale spróbujmy.
1: Możemy z tobą pomówić.
2: To mam taką propozycję. Sięgnij w sobie po tę taką żeńską, kobiecą intuicję i wybierz safe 1. Od 1 do 30. Ten jeden będzie twój. Proszę bardzo.
3: Od 1 do 30.
2: Dokładnie.
3: Mamy no to sięgamy po tą żeńską intuicję. Wybieram 25.
2: 25.
1: No i teraz robi się poważnie, bo Jerzy w momencie, w którym wybrał safe numer 25, już stał się bogatszy o co najmniej 69 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę.
2: No nieźle, 69
1: tysięcy. Jurek, to już jest fakt, to już teraz już może być tylko lepiej.
2: Jurku, to już jest twoje, 69 tysięcy złotych. Ale pobawmy się trochę w takich marzycieli. Powiedz mi szybko, co ty byś zrobił, gdybyś nagle wygrał 1 111 000 złotych? Ty masz jakieś zobowiązania, spłaciłbyś jakiś dług, pojechał na wakacje, wyremontował chatę?
3: Zobowiązań nie mam. Wyremontować domu bym nie wyremontował. Aha. Ale na pewno te pieniążki spożytkowałbym najlepiej, jak to tylko możliwe. Pewnie bym pomógł rodzinie, pomógłbym dzieciom.
1: Ojeju, serce rośnie.
2: Dobry chłopak z ciebie. Dobrze. Jurek, mamy taką propozycję, bo ty wybrałeś ten safe numer 25. Pamiętaj, że twoje minimum, które już masz, to 69 tysięcy. A co ty byś powiedział na taką propozycję od nas, że my teraz od ciebie ten safe z numerem 25 odkupimy za 75 tysięcy złotych, czyli 6 tysięcy więcej niż minimum, tyle kładziemy na stół.
3: Jakie mam możliwości? Albo odkupić, albo pozostać.
2: Tak, albo pozostać przy tym sejfie. Minimum 69 tysięcy. Ja ci daję 6 tysięcy więcej. 75 tysięcy złotych. To jest naprawdę sporo kasy.
3: Nie wiem, czy tu intuicja kobieca mi pomoże. Ale może spróbuj. W tym momencie, jak tam pomogła, a tu może nie pomóc, to zostanę przy swoim.
1: Pamiętaj, że w twoim sejfie, za co mocno trzymamy kciuki, może być 1 111 000, ale wcale nie musi tak być, bo tam może być któraś z tych mniejszych kwot. Być może nie chcesz ryzykować i wziąć po prostu większą gotówkę niż to minimum od nas. My proponujemy 77 tysięcy. Dwie szczęśliwe siódemki. Co ty na to?
3: No, szczęśliwe siódemki, ale jednak pozostałbym przy swoim.
2: Jurku, ty się dobrze zastanów, ponieważ wszyscy zawsze korzystają
1: nie
2: z tego samego...
1: Nie tak.
3: Mało co kontaktuję, bo to są takie informacje, to trudno myśleć, bo łapać.
1: Dobrze, to skróćmy to, Jurku, bo więcej nie mamy. 77 tysięcy czy safe numer 25? Co wybierasz?
3: Safe numer 25.
2: No dobrze.
1: Ostatecznie?
2: No.
3: Tak.
2: Nie przeciągamy w takim razie.
1: No dobrze.
2: Jurku, bierzemy z Olką klucz, otwieramy safe, a w nim, uwaga, uwaga...
1: Powiedz jeszcze, skąd jesteś, Jurku? Gdzie te pieniądze powędrują?
3: Jestem z Warszawy.
1: Z Warszawy, dobrze.
3: Tak.
2: Czyli do stolicy, mój drogi, wysyłamy, uwaga, 69 tysięcy złotych!
3: Niemożliwe.
2: Jureczku, kochany.
1: Coś, co przed chwilą wydawało się w ogóle jakimś marzeniem, przypuszczeniem, teraz stało się faktem. Jesteś bogatszy.
3: Ale to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, niesamowite. To jednak marzenia się spełniają. O co by nie powiedzieć.
2: Jurek, bardzo często mówi się tak, że pieniądze lubią ciszę, ale powiedz mi, do kogo ty wykonasz ten pierwszy telefon, żeby się pochwalić? Słuchaj, wygrałem dzisiaj w RMF-ie 69 tysięcy złotych.
3: Do żony, jak najbardziej do żony. Pierwszy telefon do żony, wielkimi gratulacjami, z wielką radością, no i z piękną perspektywą.
1: No to zarowy niech mąż. Te pieniądze, tak jak wspomniałeś wcześniej, pomagają, niech służą, niech przynoszą szczęście, tego ci życzymy. Do Warszawy, do Jurka wysyłamy 69 tysięcy złotych. Pozdrawiamy serdecznie ciebie i żonę.
3: Świetnie, dziękuję serdecznie. Ściskamy, również serdecznie buziaki. Pozdrawiam państwa i wszystkich słuchaczy.
2: Bardzo dziękujemy. A my teraz zgłaszamy się do wszystkich słuchaczy, tak poważnie mówię, ponieważ piątek to dobrego początek. Jutro nasz ulubiony dzień. Dokładnie tak. Ponieważ finał tygodnia, ale w sumie co się będziemy ograniczać? Jutro dwa finały.
1: Uhuhuhuhu. No co się będziemy ograniczać? Zróbmy jeszcze więcej w jednym z sejfów.
2: A proszę
1: nagroda
2: bardzo, ja już tańczę.
1: Główna wzrasta. 1 160 000. Dokładnie tak. No i teraz tak. Jutro ktoś z was może pobić rekord, bo ktoś z was na pewno wygra albo 80 tysięcy, albo Toyota Aygo X, albo 1 160 000 złotych.
2: Wow, ta nie Toyota, jest zła kasa.
1: Ta Toyota to jest w ogóle taki kompaktowy, miejski, nowoczesny crossover z napędem hybrydowym. Nie wiem, o czym mówię, ale przeczytałam to na naszej stronie,
2: to
1: bo
2: ja
1: tam też ten samochód można zobaczyć.
2: To ja ci podpowiem. Dziewczyny i chłopaki, to jest taki nowoczesny, ekonomiczny samochód, którym wszędzie się wciśniecie. No piękny samochodzik, nowiutki. No dobrze, w takim razie zachęcamy, skoro jutro aż dwa finały, grajcie, wysyłajcie SMS o treści RMF pod 7474. Teraz przez najbliższych 5 minut każdego takiego SMS-a pomnożymy razy 1160. Ta oczywiście okazja także ruszyła na www.rmf.fm.
1: RMF.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Co się stało?
1: RMF 7474. Ale nie, bo ja zaczęłam wpisywać www.rmf.fm.
2: No i co?
1: No bo tu można samochód zobaczyć.
2: No i co, podoba ci się?
1: Ładny.
2: Ładny.
1: Ładny. Ale szanse też mnożymy razy 1160.
2: Nie,
1: no nie mogę.
2: Niestety.
1: Ale wy możecie spełnić moje marzenie. RMF 7474.

0: bezdyskontowe Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
2: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg. Taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Po reklamie.
8: Za kilka sekund na naszych zegarach pojawi się godzina 17, czas na najnowsze fakty. RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
9: Etat główną formą zatrudnienia lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przedstawia propozycje. A jak lekarze oceniają ten pomysł? O to dopytywał dziennikarz RMF FM. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Ostrzegać będziemy także kierowców warmińsko-mazurskim i w Wielkopolsce. Są utrudnienia po wypadkach. W faktach także przełomowa operacja chirurgiczna z wykorzystaniem robotów. Etat ma być główną formą umowy, na podstawie której pracują lekarze. Taką propozycję przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia w czasie spotkania z Naczelną Radą Lekarską. Rozmowy dotyczyły zmian, które wyeliminują rekordowe zarobki medyków i przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze zbiera dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Michale, jak lekarze oceniają pomysł pracy tylko w oparciu o etat?
10: Krytycznie patrzy na to m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, który przekonuje, że umowa o pracę ogranicza lekarzom swobodę pomocy pacjentom w różnych miejscach.
11: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem i nad tym również mamy pracować.
10: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada i deklaruje, że resort na razie uporządkuje kontrakty, czyli umowy lekarzy, którzy prowadzą swoje firmy, żeby tu ograniczyć pole do nadużyć.
12: Wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
10: To na razie zapowiedzi, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają przełożyć się już na konkretne zapisy w konkretnych projektach ustaw. W pierwszej kolejności wprowadzony ma być górny limit zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznych szpitalach.
9: Około 30 minut może potrwać przywracanie rozkładowego ruchu jazdy na pierwszej linii metra w Warszawie. Po południu na stacji Wilanowska doszło do wypadku z udziałem pasażera. 6 stacji było zamkniętych. Od kilkunastu minut pociągi znów tam kursują. Jak informuje reporter RMF FM, są opóźnienia. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Między innymi w rejonie Elbląga, Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Warszawy i Siedlec. Mają być aktualne co najmniej do jutra, do 18. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 16 w warmińsko-mazurskim. W pobliżu Drozdowa ciężarówka utknęła pod wiaduktem. Utrudnienia także na krajowej 11 w Wielkopolsce. W pobliżu Dąbrówki zderzyły się 3 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Wrocławscy radni mają podjąć dziś decyzję w sprawie podwyższenia mandatów za nielegalne parkowanie. Wnioskuje o to Lewica. Tylko w czerwcu Straż Miejska wypisała we Wrocławiu 2000 mandatów. Auta blokują chodniki, przejścia dla pieszych i niszczą zieleń. Mieszkańcy masowo wysyłają zdjęcia takich samochodów do służb. W zeszłym roku aż 40 tysięcy razy, mówi RMF FM Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
13: Tutaj rzeczywiście ta grzywna ustalona 23 lata temu w wysokości 100 zł za te najpopularniejsze tak naprawdę naruszenia nie ma tego efektu odstraszającego.
14: Czekamy na decyzji innych rad miejskich w całej Polsce, bo rozumiem, że żeby ten wasz głos
7: był skuteczny, to potrzeba takich apeli z całej Polski.
13: Tak, i cieszę się, że Wrocław, nasze piękne miasto, kroczy w awangardzie. Być może rzeczywiście inni pójdą naszym śladem.
9: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Ostateczną decyzję podejmie rząd. Lewica chciałaby podnieść mandaty do nawet 1000 zł.
14: Najnowsze doniesienia ze świata medycyny.
9: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zapowiadają przełom w telechirurgii.
15: Po raz pierwszy w historii zespół chirurgów przeprowadził operację z pomocą humanoidalnych robotów, pracujących pod zdalnym nadzorem człowieka.
9: W studiu Grzegorz Jasiński.
15: Witam ponownie.
9: Witamy. Grzegorzu, czym to różniło się od popularnych zabiegów z wykorzystaniem chirurgicznego robota?
15: Te systemy robotyczne są wyspecjalizowane i przeznaczone do konkretnych procedur. Są ciężkie, kosztowne, wymagają specjalnie przystosowanych sal operacyjnych i często licznego zespołu obsługującego. Tymczasem humanoidalne roboty są znacznie lżejsze, bardziej mobilne i nie wymagają kosztownej infrastruktury. Testy podczas zabiegów na zwierzętach pokazały, że taki robot doskonale wpasowuje się w przestrzeń i organizację pracy na zwykłej sali operacyjnej, a po zastosowaniu odpowiednich adapterów może korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu przy zdalnej kontroli przez człowieka może być łatwo wdrażany w odległych, słabo wyposażonych placówkach medycznych, a nawet w warunkach polowych czy podczas misji ratunkowych. Opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature wyniki testów wydają się bardzo obiecujące.
9: Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych operacji na rmf24.pl.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: No, powiem ci, panie Olu, że pogoda taka trochę fałszywa, ponieważ jutro zagra na dwa fronty, wyobraź sobie.
18: O, ty pogodo, ty.
17: No, nieładnie, no. Zachód ze słońcem, tam 24 stopnie w Zielonej Górze, zaś wschód niestety z chmurami, deszczem i wyraźnie niższą temperaturą, 18 stopni w Białymstoku, 18 w Warszawie, w Lublinie najchłodniej, bo stopni 16.
18: Patrzę tak na północ kraju, kto nad morzem, ten no tak różnie z pogodą, 19 stopni w okolicach Trójmiasta.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: To może pytanie do was, kto jest nad morzem? Co robicie, jak jest zimno i pada?
17: Kiedyś
18: pomóżmy
17: była taka
18: tym, którzy nie mają pomysłu.
17: W czasie deszczu dzieci się nudzą. Mamy nadzieję, że wy się nie nudzicie. W końcu to czwartek z Olkami. Piszcie do nas na 3322. Co robić na tę lipcopadową nudę?

0: Daria w RMF FM i 15 minut po 17 na zegarze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nad deszczowym morzem. Ktoś tutaj dał znać w SMS-ie, że można zawsze lepić pierożki z jagodami. Pozdrawiam Ola z Juraty.
1: Proszę bardzo, jakiś dziennikarz dał nam znać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą wolniej. Blisko połowa notuje opóźnienia. Widzisz?
0: Też dajcie spokój z tymi opóźnieniami. No gdzie się spieszyć w wakacje? Do pracy?
1: No bez sensu. No pośpiech poniża. Powoli, ale do celu.

0: ale to niesie. Normalnie wakacje. Jaka chillera.
1: I taki no hamak czuję. I wiatarek delikatny.
0: Tak.
1: Czujesz to? Słońca troszkę
0: czujesz
1: więcej.
0: To?
1: No, bardzo.
0: I jeszcze tylko tak sobie przechodź z nogi na nogę. Słuchajcie, proszę, złapcie się teraz mocno kierownicy albo blatu waszego biurka, czy blatu w kuchni, ponieważ ten artykuł zmieni
1: wiele?
0: Wasze życie. Zmieni wiele. Uwaga, taki nagłówek. Sklepy trzymają jajka poza lodówką.
1: Ty, ale to jest dobry temat. No bo różnie się. A ty gdzie trzymasz jajka?
0: Ty, ale to jest poważne pytanie teraz. No wiesz, trochę się już znamy, ale bez przesady.
1: Jest, Olek. Ja nie o tym.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kabanosy paluszki tarczyńskie, różne rodzaje, 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką pistacje prażone, niesolone bakador, 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą napój energetyczny Black, różne rodzaje, 500 ml. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka!
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
2: RMF FM. Lato.
17: RMF FM.

0: I Was Made w RMF FM i to jest RMF FM na wakacjach. Specjalnie dla was gramy takie hity.
1: No właśnie, kiedy mówisz o wakacjach, czytamy taki artykuł z Olą, że pewien Amerykanin przyleciał do Polski i zachwycił się naszym krajem, o czym mówi na swoim TikToku. Ja też się nie dziwię, no Polska to piękny kraj.
2: Ale co
1: wymienił
2: mówi?
1: Trzy rzeczy, które jego zdaniem wyróżniają nas na tle wielu innych państw. I to były, proszę bardzo, czystość, spokój oraz bezpieczeństwo.
0: Czystość mówisz?
1: Mhm.
0: A no to ewidentnie zwiedzał Polskę w sobotę, bo to jest nasz Narodowy Dzień Sprzątania.

0: reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
4: Wielki telewizor. O, mają taki?
3: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 600.
4: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
16: Tu trwa
15: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kętach.
19: A może w Jaworznie.
20: To niemożliwe. Naprawdę?
21: A ty?
22: Tak, ty.
19: Co powiesz, gdy już wygrasz?
23: Zastanów się i...
24: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
26: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
27: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
28: RMF FM na wakacjach. No taka sytuacja.

psiaki ze schroniska w Nowym Targu czekają na adopcję. Zastanówcie się, czy macie może potrzebę posiadania czworonożnego przyjaciela w domu. No i posłuchajcie faktów RMF FM o 18:00, w nich więcej o historii schroniska z Nowego Targu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w KWS RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
2: Kolejny finał już 19 lipca.
6: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
5: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
5: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
4: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przenosimy się do studia faktów, a tam czeka na nas Ewa Kwaśny.
9: Zapraszam. Koalicja Obywatelska liderem, ale traci poparcie, zyskuje Konfederacja. Posłuchajcie, co jeszcze wynika z sondażu Opinia 24. Wciąż nie wiadomo, gdzie trafią psy ze schroniska z Nowego Targu. Adopcje jedyną nadzieją.
10: My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie.
9: Mamy też komentarze z Paryża przed wieczornym ćwierćfinałem na Mundialu. Francja zmierzy się z Maroko. Koalicja Obywatelska pozostaje liderem poparcia, ale notuje wyraźny spadek. Tak wynika z najnowszego sondażu partyjnego przygotowanego przez pracownię Opinia 24. Wyniki analizował reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy Michale, co jeszcze pokazuje ten sondaż?
11: Koalicja Obywatelska straciła w porównaniu z poprzednim badaniem blisko 3 punkty procentowe, ale nadal zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8% ankietowanych. To także spadek o niespełna 2 punkty procentowe. Zyskuje natomiast Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 13,4% poparcia. Dalej Lewica z wynikiem przekraczającym 9% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8% respondentów. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłaby partia Razem. Ugrupowanie może liczyć na 3 punkty poparcia, czyli poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały Polska 2050, 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem przekraczającym 1,5%.
9: Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Informacje na ten temat przekazała Kancelaria Prezydenta. Maria Szczepaniec została powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku. W 2022 została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Uwaga, zmotoryzowani, zablokowana jest krajowa 55 w Pomorskiem w pobliżu Wiszer. Osobówka zderzyła się z ciężarówką.
12: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
9: Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi ponad 200 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. 43 gminy mają niespełna tydzień, by je stamtąd zabrać. Niestety żadne inne schronisko nie chce ich przyjąć. Jedynym rozwiązaniem są adopcje. Zapewne jednak nie uda się wszystkich psów adoptować przed ostatecznym terminem zamknięcia, mówi nam Maria Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska.
10: Poszło do adopcji kilkadziesiąt zwierząt. My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie. Kilka psów jedzie do tych zweryfikowanych przez nas nas domów, natomiast nadal poruszamy się w ogromnym chaosie, w ogromnej dezinformacji. Nadal są gminy, które nie mają nawet pojęcia, ile mają psów w schronisku, jakie to są psy. No nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, natomiast no bardzo niepokojące jest to, że nadal docierają do nas sygnały, że adopcje są przeprowadzane do niezweryfikowanych osób i psy nadal trafiają na łańcuchy.
9: Organizacje prozwierzęce zaproponowały kilka dni temu, że przejmą odpowiedzialność za wszystkie psy pozostałe w schronisku, ale na razie nie ma odpowiedzi samorządów, które są teraz ich właścicielami. No tak, te zwierzęta już tyle przeżyły, że należy zrobić naprawdę wszystko, by już nie cierpiały. Tu RMF FM, słuchacie Faktów. To będzie bardzo emocjonujący pojedynek. Tak francuskie media zapowiadają wieczorny ćwierćfinałowy mecz mundialu Francja-Maroko. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jakie emocje we Francji przed tym meczem?
13: Mimo że trójkolorowi są faworytami, wielu marokańskich imigrantów mieszkających we Francji wierzy niezbicie, że to ich drużyna wygra dzisiejszy pojedynek i awansuje do półfinału. Wygramy z Francją 2-1. Nasi obrońcy tak zablokują Kyliana Mbappé, że nie będzie on mógł się w ogóle przemieszczać. Strzeli najwyżej jednego gola, tłumaczy mi marokański kibic. Wielu francuskich kibiców pozostaje ostrożnych. Mamy bardzo dobrą drużynę, ale Maroko ma również świetnych piłkarzy, którzy grają w europejskich klubach. Najważniejsze to strzelić pierwszego gola. Na szczęście mamy znakomitych napastników, tłumaczy mi młody Paryżanin.
9: Za chwilę w Radiu RMF 24 rozpocznie się program Gospodarczy Tydzień. Jak zawsze aktualne tematy, które porusza Marek Teichman.
14: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu wakacyjnie. O tym, gdzie jeździmy na wakacje, dlaczego wybieramy Polskę albo najbliższą okolicę, jakie wakacje chcemy spędzić, gdzie i jakie pieniądze wydajemy.
9: To w programie Gospodarczy Tydzień naszej informacyjnej stacji, przypominam, możecie słuchać wchodząc na rmf24.pl. Fakty w RMF FM punktualnie o 19:00. Już je przygotowuje Marlena Chudzio. W jej imieniu zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Ola, no nie daj się prosić. Powiedz, że jutro podzielimy Polskę na pół. Ale to nie my, nie radiowe Olki, tylko pogoda tak się
15: nie,
8: podzieli.
15: Nie, my będziemy łączyć Polskę, żeby ci, którzy mają słońce, przesyłali dobrą energię tym, którzy mają deszcz, a ci, którzy mają deszcz, troszkę ochłody dla tych, którym jest być może za gorąco.
8: Czyli parasol na wschód, okulary przeciwsłoneczne na zachód. Taka dokładnie jutro będzie pogoda.
15: I RMF na maksa. Rozkręcony. 5 minut po 18 na zegarze. Wasze radiowe Olki mówią ponownie dzień dobry, jak dobrze was mieć.
8: Jak dobrze was mieć, ale chcemy wiedzieć, gdzie wy jesteście i co robicie. Piszcie do nas na 3322. My te wszystkie SMS-y sobie przeglądamy, a później z wielką przyjemnością się do nich odnosimy. Buziaki.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: pytaliśmy, co u was. No i chyba towarzyszymy wam w każdej możliwej sytuacji. Ktoś napisał: pozdrawiam, robię paznokcie właśnie, będzie błękit. O.
1: Ojej, ja mam koleżanki, to wiem, że jeszcze pewnie godzinę będziesz wybierała odcień tego błękitu.
0: A to prawda, 40 minut wybierasz, a potem facet powie i tak, że o, fajne niebieskie, nie?
1: Ale ja czytam też takiego SMS-a: hej Olki, słucham was i ziemniaki pryskam, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy wszystkich rolników, ale też kierowców, bo tutaj ktoś napisał: proszę bardzo, Marcin, kierowca autobusu w kartuzach, właśnie zaczyna zmianę. Ale też, proszę bardzo, Marek, jedzie rowerem w deszczu i w pogodzie. No to ja bym się w deszczu zatrzymywała, żeby tylko w słońcu jeździć.
1: To ma sens.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
4: Nowy sezon programu LOL, kto się śmieje ostatni, gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
5: Tu jest jakby luksusowo.
4: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
7: Już dziś po 19 w RMF FM.
6: Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
16: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena.

0: Panie Mons, jaka to jest piękna piosenka. Takie wam gramy w RMF FM w te wakacje. Słuchajcie, bo portale plotkarskie piszą o naszej koleżance z RMF-u.
1: O kim?
0: Odeta Moro. Podobno schudła 12 kilo dzięki jednemu owocowi. Chodzi o grejpfrut. Jedząc go, tutaj czytam, można schudnąć 8 kilo w 2 miesiące.
1: Ty, to poczekaj. Jak ja ważę tak mniej więcej 80 kilogramów i tak przez 5 miesięcy bym jadł tego grejpfruta.
0: No to kto wtedy do roboty przyjdzie, jak ty znikniesz?
1: No w sumie.

0: Purple Disco Machine za nami w RMF FM. 20 minut do 19 na zegarze. Tymczasem uwaga kierowcy, bo mamy sygnał o ruchu wahadłowym na Krajowej 12 w Gołuchowie.
1: To dokładnie
0: kto w pobliżu
1: tak.
0: Noga z gazu.
1: Uważajcie, to nie jedyne miejsca, gdzie trzeba uważać. Zresztą wrócimy do tego w faktach o 19.
2: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Byle do lata.
3: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
4: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
5: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
9: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
9: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Po reklamie. Uśmiechnij się. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słuchem.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
4: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
5: To są cienkie placki przełożone kremem.
6: Pyszne, bo polskie.
7: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
8: I odwiedzimy regionalnych producentów.
9: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
10: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
11: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
12: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Po reklamie. Radiowe Olki mówią Wam do usłyszenia jutro o tej samej porze.
5: Radiowe Olki też witają się z Marleną Chudzio, która przedstawi najświeższe fakty RMF FM.
4: Dobry wieczór, zapraszam. Sprawcy śmiertelnego pobicia w Sosnowcu usłyszeli wyrok. Mężczyźni trafią do zakładu poprawczego. Tej zimy znów mogą być problemy z peletem. Branża drzewna informuje o powodach. Maroko czy Francja? Kto trafi do półfinału mundialu? Dowiemy się dziś wieczorem. Kto ma większe szanse? Opowie nasz dziennikarz z redakcji sportowej. Zakład poprawczy dla trzech sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny. Dramat rozegrał się 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego zapadł właśnie taki wyrok?
6: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
4: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolsce. W Gołuchowie zderzyły się 2 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów na te zasilane peletem. Z drugiej strony obniża podaż drewna, z którego później może powstać źródło ciepła. W faktach teraz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są zatem prognozy?
7: Jeżeli tegoroczna zima będzie porównywalna do poprzedniej, to peletu może być jeszcze mniej, a to dlatego, że spada podaż drewna. Pelet powstaje z trociny, która jest produktem ubocznym obróbki drzewnej. Obecnie produkowane są ponad 2 miliony ton peletu. Za niecałe 10 lat zapotrzebowanie ma być już 2 razy większe. Problem w tym, że resort klimatu i środowiska obniża podaż drewna, przez co nie ma trociny, a tym samym i peletu też jest mniej.
8: Ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
7: Powiedział mi Piotr Poziomski z Polski Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
4: Francja, Maroko. Ten mecz wieczorem otworzy ćwierćfinałową rywalizację na Mistrzostwach Świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
9: Dobry wieczór.
4: Tak, dobry wieczór. 4 lata temu na mundialu obie ekipy walczyły ze sobą w półfinale i wtedy górą byli trójkolorowi.
9: Tak, wygrali dokładnie 2-0 i dziś także będą faworytami. Maroko ma jednak swoje argumenty. Grający na bokach boiska Hakimi i Mazraoui potrafią świetnie włączyć się w akcje ofensywne, potrafią strzelać bramki. Ważnym ogniwem tej właśnie ofensywy jest też Saibari. Maroko jest poukładane taktycznie, no i potrafi bardzo szybko wyprowadzać swoje ataki. No, atak to jest też największa zaleta reprezentacji Francji. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola, każdy może zostać gwiazdą wieczoru, każdy może wprowadzić swoimi trafieniami Francję do półfinału. No, pytanie o obronę, w niej można znaleźć luki. No i właśnie, tylko czy Maroko będzie potrafiło to wykorzystać?
4: Początek meczu o 22:00, przekonamy się, a już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe.
10: Fakty na lato w RMF FM.
4: W ramach naszej wakacyjnej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Dziś odwiedziliśmy Warszawę. Przestronne plaże i tereny zielone, ale też klubokawiarnie i kluby sportowe. To oferuje mieszkańcom i turystom odwiedzającym stolicę prawy brzeg Wisły. Latem zwiększa się oferta wydarzeń i atrakcji organizowanych dla dzieci i dla dorosłych, a plażowicze mogą bezpłatnie wypożyczyć leżaki i książki. Warszawiaków nie trzeba zachęcać do odwiedzania tego miejsca.
11: Regularnie, to już będzie ponad 10 lat, korzystam ze wszystkich atrakcji, od rejsów na dłubankach, poprzez kajaki czy na supach, najdłużej, najwięcej.
12: Pani tutaj rodzinnie spędza czas, bo chociaż pogoda no nie jest taka najcieplejsza, dzieci biegają, mają bose stopy.
13: Po prostu spędzają miło czas w Warszawie, bo Warszawa wcale nie jest taka betonowa i my korzystamy jak możemy z uroków.
4: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A jeszcze dziś sprawdzimy, dlaczego warto odwiedzić stołeczne Kinomuzeum.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: A gdzie chodzą najgorętsze przeboje? Na popliście RMF FM.
16: W górę, w dół, poblista notowanie.
17: Poblista notowanie w RMF FM.
15: Numer 6160, Maciek Rybak. Dobry wieczór.

Pop, lista notowanie w RMF FM. Najgorętsze przeboje. Kasia Sienkiewicz na 9 miejscu, ale też przydatne informacje. Kto właśnie wsiadł za kółko na Dolnym Śląsku? Przypominam, za faktami RMF. Między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zderzyły się dwie ciężarówki na A4. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jedźcie bezpiecznie na wakacje z najlepszą muzyką i sprawdzajcie nowości w propozycjach. Ariana Grande już trochę tam siedzi. Przydałoby się zagłosować.

0: kawałek, który brzmi, jakby się nie kończył. No brzmi jak wakacje 2026, Another I Talk To You na poplistowej ósemce. I trochę zabawy wpada do waszego samochodu w drodze z pracy. A propos fajnych rzeczy, później wieczorem czekają na was gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Jeśli wiecie, że nie macie planów, to teraz możecie zgłaszać się do konkursów SMS-em pod 3322. A po 21 rozgrzejemy tę antenę.
1: Poplista w RMF FM.
0: A za chwilę polskie miejsce siódme.
1: Poplista w RMF FM.
2: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entilukon. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entilukonszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entilukonszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
17: Tu trwa
1: lato na bogato.
18: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
19: Może jest we Włocławku.
20: Może w Kętach.
21: A może w Jaworznie.
22: O kurczę,
23: niemożliwe.
24: A ty?
25: Tak, ty.
26: Co powiesz, gdy już wygrasz?
27: Zastanów się i...
28: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
29: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
30: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
31: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Poplista numer 7.
32: Numer 7.
33: Byłam

Dźwięki, które przyciągają letni vibe, Bausa i Magnetic. Na szóstym miejscu awans z 17. No, wysoki skok na popliście RMF. Ciągnie na szczyt, ciągnie. To słychać. A wcześniej Marisa już 30 raz w notowaniu. Ale dobra, starczy tych liczb. Sprawdźmy nowość od Sombra.

0: Za 26 minut będzie 20 i jeszcze przed pełną absolutny sztos dla fanek i fanów Sanach. Jako pierwsi tylko w RMF FM usłyszycie premierowo nowy singiel. Słuchacze RMF-u mogą więcej. Zanim nowy kawałek Sanach trafi do internetu, usłyszycie go właśnie u nas. Co więcej, za chwilę też będziemy kompletować reprezentację RMF na koncert Sanach w Białymstoku. Dzwońcie po znajomych, niech siadają przed radiem i słuchają uważnie już za chwilę.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45, świt w Bieszczadach. A w RMF FM wstawaj, szkoda lata.
3: Dzisiaj na Mundialu mecz Francja-Maroko. Już tradycyjnie w Paryżu witryny sklepowe są zabijane deskami. Kto może parkuje poza Paryżem, bo wiadomo, że trochę aut spłonie.
4: Prawda, no Maroko, tak? Tylko jeszcze wynik meczu zdecyduje, czy auta będą płonąć z radości, czy ze smutku.
2: Kolejny gorący poranek już jutro.
5: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Lidl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
3: RMF FM na dzień dobry.
2: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
7: I to po raz 9.
8: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
9: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
10: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
8: Dziękujemy.
9: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
8: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
9: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
8: RMF FM to wasz numer 1.
11: I takie są fakty.

0: zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: W RMF FM gramy wakacyjnie. Poplista notowanie.

0: Słuchacze RMF FM mogą więcej. Za kilkanaście sekund premiera od Sanach, a teraz obiecana opcja koncertowa. Szukamy reprezentacji RMF na koncert Sanach na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Zbierzcie swoją ekipę, taką do 6 osób razem z kapitanem i pokażcie nam, dlaczego to właśnie wy powinniście reprezentować RMF. Co trzeba zrobić? Wyślijcie na nasze sociale krótkie wideo, w którym przedstawicie swoją drużynę, powiecie, kto jest kapitanem i opowiecie, kto za co odpowiada w waszej ekipie. Najbardziej szalone drużyny powołamy do reprezentacji RMF, która pójdzie na koncert w Sanach już 10 lipca w Białymstoku. Na wasze filmiki czekamy tylko do 21.
1: Premiera. Premiera w RMF FM. W RMF FM.
0: Sanach, ITP, ITD. Pierwszy raz tylko w RMF FM.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Mundialowa Shakira, a dziś meczucho Francja-Maroko o 22:00, a już teraz finał dzisiejszej poplisty RMF FM.
1: Lista numer 1.
0: Dawid Podsiadło. Z 8 na szczyt. No, zadanie wykonane na błysk.

0: skutki burz i silnego wiatru. Najświeższe informacje i aktualne ostrzeżenia za moment w Faktach RMF FM.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
9: Żadnego lasa?
10: Tak.
9: Zupełnie?
10: Zupełnie.
9: Że wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
8: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
0: Jako każdej pełnej mamy dla Was zestaw sprawdzonych faktów w RMF FM. Dochodzi 20 w studiu Marlena Chudzio.
12: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Strażacy wyjeżdżali już ponad 300 razy. W Stargardzie nie ma ani jednej apteki, w której kupimy leki nocą.
13: Na takie miasto jak Stargard to powinno być całodobowe.
12: Skarżą się mieszkańcy. W faktach też okrągłe urodziny filmowej legendy. Tom Hanks kończy 70 lat. Ponad 300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji jest w rejonie Olsztyna i Warszawy. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne co najmniej do jutra, do godziny 18. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zrzeknie się immunitetu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego, który dziś złożył do Senatu wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności. Śledztwo dotyczy sprzedaży gminnych lokali z czasów, gdy Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry. W faktach RMF FM reporter Michał Krasoń.
14: Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, Michale. Dlaczego Zawiła zdecydował się na taki krok?
14: Jak tłumaczy, chce odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić mu zarzut na
10: nadużycia uprawnień. Zdaniem prokuratury Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał bez przetargu przydzielić mieszkanie socjalne, które następnie zostało odsprzedane najemcom za 1% wartości.
14: Analiza uzasadnia takie podejrzenie, że pan senator, wydając tę zgodę na przydział tego lokalu, działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
10: Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Senatorowi grozi do 10 lat więzienia.
12: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM. W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
15: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
16: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować. Jakoś trzeba się ratować.
17: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
18: Nieraz dziećmi idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzie potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
12: Usłyszała w Stargardzie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Tom Hanks ma dziś 70. urodziny. Jest mistrzem w graniu wyjątkowych postaci. I, jak zauważa dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, wiele ról aktora trafiło do współczesnej popkultury.
19: Trudno wyobrazić sobie współczesną popkulturę bez tego bohatera.
20: Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
19: Chłopaka z Alabamy, dobrodusznego Forresta Gumpa, którego losy splotły się z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej historii USA. Tom Hanks grał też kapitana Millera w Szeregowcu Ryanie, był bohaterem uwielbianych komedii romantycznych, Bezsenność w Seattle czy Masz Wiadomość, dubbinguje Chudego z Toy Story, gra istniejące postacie jak kapitan statku porwanego przez somalijskich piratów czy pilot ratujący wszystkich przed katastrofą, a rola w Castaway poza światem to był one-man show. Płakaliśmy, gdy Tom Hanks żegnał się z towarzyszącą mu na bezludnej wyspie piłką. I jeszcze jedno. Tom Hanks słynie w Hollywood ze skromności oraz ogromnej życzliwości wobec fanów.
12: A więc 100 lat. A w temacie filmowym pozostaniemy też w faktach za godzinę, bo odwiedzimy warszawskie Kinomuzeum.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
22: Nasze siatkarki wygrały z reprezentacją USA w meczu Ligi Narodów. Polki na turnieju w Osace pokonały Amerykanki po tiebreaku 3-2. Zwycięstwo przybliża naszą drużynę do awansu do turnieju finałowego rozgrywek. A ogromne wątpliwości budzi decyzja FIVB. Światowa Federacja Siatkówki przywróciła do rywalizacji drużyny i reprezentację Rosji. O komentarz poprosiliśmy prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego.
23: No to jest bardzo trudna sytuacja dla mnie osobiście. Za wschodnią granicą nic się nie zmieniło i ja dalej będę powtarzał, że ta wojna musi się najpierw zakończyć, żebyśmy mogli rozmawiać o pełnej sportowej rywalizacji.
22: Podkreślał Świderski. Było 48 drużyn, 40 już odpadło. Mundial wchodzi w fazę ćwierćfinałów. Pierwszy taki mecz o 22. W Foxborough Francja zagra z Marokiem. Maroko nie jest już drużyną, z którą graliśmy 4 lata temu w półfinale w Katarze. Należą teraz do grona najlepszych drużyn świata. Nie są tu przypadkowo. To pojedynek dwóch drużyn, które lubią piłkę, lubią atakować i strzelać bramki. Maroko to jest gwarant jakości, dlatego musimy zagrać na najwyższym poziomie. Tak mówi przed tym meczem trener trójkolorowych Didier Deschamps. Na Wimbledonie dziś kobiece półfinały. Losy pierwszego rozstrzygnął w trzecim secie tiebreak. Karolina Muchowa pokonała Coco Gauff w tej decydującej części 12-10. Czeszka w finale zagra w sobotę ze swoją rodaczką Lindą Noskową. Ona w dwóch setach pokonała Martę Kostiuk 6-4, 6-4. Całkiem niedawno Wimbledon wygrywały już inne Czeszki. Barbora Krejcikowa i Markéta Wondruszowa, wcześniej Petra Kwitowa czy Jana Nowotna. Na tenisowego świata napłynęła dziś także bardzo smutna informacja o śmierci Karola Stopy. Był od wielu lat jednym z najważniejszych komentatorskich głosów tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Ogromna wiedza, umiejętność opowiadania o tenisie. Karol Stopa miał 78 lat.
0: We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na Podlasiu oraz Mazurach opady będą intensywne, do tego wiatr, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Tak wygląda prognoza na najbliższą noc. Kto szykuje się na trzecią zmianę, przyda się grubsza bluza, a w Kielcach to nawet lekka kurtka, bo tam minimalnie 9 stopni. Najcieplej, z tego co patrzę na mapie, w Trójmieście 14 kresek. W wakacyjne wieczory gramy z wami w GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM, ale wcześniej wsiadamy do muzycznego wehikułu czasu. Pamiętacie lato 2014? No, jakby to było wczoraj, a tu się okazuje, że niektóre rzeczy można przypomnieć i się nieźle zaskoczyć.
1: A to wtedy było!
0: No, takie reakcje u was wskazane w najbliższych minutach. Maciek Rybak. Cześć, witajcie. Dobry wieczór.

0: jaki był 2014 rok. Przypominamy sobie w wakacyjne wieczory w RMF FM. No przede wszystkim mocny filmowo I See Fire, kawałek wydany co prawda pod koniec 2013, ale rozpędził się na dobre rok później dzięki pierwszej części trylogii o Hobbicie. Latem 2014 żyliśmy też nadchodzącym kinowym hitem Interstellar, do którego muzykę stworzył Hans Zimmer. Dźwięki, tak bez filmu, trochę odprężają, a to wieczorem się przydaje. No dobrze, ale jak wyglądały konkretnie muzyczne wakacje 12 lat temu? Za chwilę w RMF FM mix piosenek, który was odmłodzi.
1: Reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa na przyczynę.
11: Już nie spędzi.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
18: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
19: Wygodnie i za darmo.
18: No.
20: Teraz w

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: RMF. Zawsze z wami. Tak było też latem 2014 roku. Wspominamy, co się wtedy działo. Świat dowiedział się, co to znaczy challenge. Dzięki Ice Bucket Challenge, internetowe wyzwanie, wiadro z zimną wodą lub kostkami lodu i bach, wylewamy na siebie. Dołączyło wiele celebrytów, w tym znanych aktorek i aktorów.
1: Hi, this is Matt Damon. This is my Ice Bucket Challenge.
0: Yeah. To w szczytnym celu, choć później forma zabawy była krytykowana. Lato 2014 to też początki popularności Instagrama. Rósł w siłę też Snapchat, a to złożyło się na erę selfie. No, zdjęcie z tak zwanej rąsi. Kto wtedy tego nie robił? A co w muzyce? No to wracając do challenge'y, Polska rzuciła Europie wyzwanie na Eurowizji. Wyzwanie w ubijaniu masła na czas. Donata i Cleo, My Słowianie. To głośno grało latem 2014 roku. To co? Śpiewacie teraz razem z nami?

0: tego lata. Tylko w RMF FM.
1: No nawet nie tego, tylko 2014. Indila, kojarzymy ten francuski ostatni taniec. Tak w tłumaczeniu brzmi Dernier Danse. I ta francuska piosenka grała latem 2014 na całym świecie. Również nieźle miała się na popliście RMF.
2: Pasłych se gąskę. Na stole miałech zakąskę.
1: Oj, oj, nie ta wersja, nie ta wersja, nie ta wersja. Miejmy nadzieję, że teraz już bez żadnych chochlików. W 2014 takie rzeczy były śmieszne. Indila.

0: Najsłynniejszy muzyczny ryk lata 2014 roku. I nie chodzi o starego na wczasach All Excuse Me, tylko Katy Perry, jej Roar. Najbardziej charakterystyczny wers I've Got the Eye of the Tiger to świadome nawiązanie do przeboju zespołu Survivor. W ryk natomiast wpadliśmy też po informacji, że Polska na Mundial do Brazylii nie jedzie, ale 2014 rozpoczął etap zmian w polskiej kadrze, którą przejął Adam Nawałka.
1: W ogóle nie myślę o czymś takim, co by było, gdyby.
0: A co by było, gdyby jednak Polska awansowała na Mundial tegoroczny? Może jednak to zostawmy, a więcej muzycznych wspomnień z lata 2014 i jeszcze przed 21 w RMF FM.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
13: RMF FM. Wakacyjny wieczór.

Skoro wspominamy lato 2014, już po raz ostatni dziś w RMF FM nie może zabraknąć Mistrzostw Świata piłce nożnej w Ameryce. Szykując się na dzisiejszy ćwierćfinał Francja-Maroko, przypomnijmy sobie Brazylię 2014, też Ameryka, ale południowa. A tam J-Lo i Mr. Worldwide, czyli Pitbull. Bardzo pozytywne. Ole, ola. Ale my byliśmy nieco mniej uśmiechnięci, bo mundial wygrali wtedy Niemcy. Sąsiedzką zazdrość odbiliśmy sobie jednak kilka miesięcy później, gdy pogoda była podobna do tej dzisiejszej. W październiku wygraliśmy w Warszawie z Mistrzami Świata. Ale to już była jesień. Tu wspominamy wakacje. Wszystkie ole robią meksykańską falę!

0: Jeszcze 3 minuty i będzie 21. Będą też najświeższe fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy,
7: relacje z naszych eventów,
8: prognozę pogody
9: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
16: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
17: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
18: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
19: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
20: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
21: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
22: Każdego lasa?
23: Tak.
22: Zupełnie?
23: Zupełnie.
22: Wszędzie. Nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
21: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę wybije godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
25: Marian B., były prezes Najwyższej Izby Kontroli, oskarżony o nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w płomieniach na lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. Teraz są problemy z odlotami i przylotami w tym popularnym wśród turystów porcie. W mistrzowskich faktach sportowych m.in. informacje z Tour de France. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. Sprawa dotyczy m.in. nakłaniania do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Oprócz niego zarzuty usłyszały jeszcze dwie inne osoby. Były prezes NIK nie przyznaje się do winy. Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w ogniu podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. To doprowadziło do paraliżu lotniczego na popularnym wśród turystów, także polskich, kurorcie. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledzi tę sprawę. Dobry wieczór, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
26: Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Później sunął po pasie, za maszyną sypały się iskry. Ostatecznie cały samolot stanął w płomieniach, ale lotniskowym strażakom szybko udało się go ugasić. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę. Specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych usuwa samolot z pasa startowego.
25: A co z zaplanowanymi lotami?
26: Obecnie odwołane zostały dwa połączenia do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze 4 samoloty do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano. Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.
2: Fakty i pieniądze w RMF FM.
25: Poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu tego wskaźnika na dotychczasowym poziomie. Wystąpienia szefa Banku Centralnego wysłuchał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy szef NBP wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady?
3: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
5: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
3: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
25: Mieszkańcy Warszawy i turyści doskonale kojarzą charakterystyczny, kanciasty, biały budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w samym centrum stolicy. Ale nie wszyscy wiedzą, że w jego podziemiach działa niezależne i eksperymentalne kino, kinomuzeum. O jego niezwykłym położeniu opowiada kurator Michał Habiera.
7: Wydaje mi się, że to jest jedyne kino na świecie, które działa na przecięciu dwóch linii metra i jesteśmy w bliskim sąsiedztwie metra, więc faktycznie tak, jest to dosyć niezwykłe położenie, to prawda.
8: Siedzimy przed kinowym ekranem, umieszczonym dosyć głęboko pod powierzchnią, po której przemieszczają się turyści i mieszkańcy Warszawy.
7: Tak jest, nasze kino znajduje się kilkanaście metrów pod ziemią, dokładnie 13 metrów pod ziemią znajduje się ekran, przed którym siedzimy, więc faktycznie jesteśmy kinem dosłownie undergroundowym.
25: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. O tym miejscu opowiadamy wam w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Co czwartek będziemy wam prezentować ciekawe i inne miejsca, które warto odwiedzić w waszych miastach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
14: Tadej Pogaczar po samotnym ataku odzyskuje żółtą koszulkę lidera Tour de France. Na szóstym etapie zaatakował na podjeździe 40 km przed metą. Narzucił takie tempo, że rywale nie dali rady. Pogaczar wypracował sobie 2,5 minuty przewagi. Dla Słoweńca to 23 etap wygrany na Tour de France w jego karierze. Jestem dumny z całej drużyny. To była niesamowita praca zespołowa, podsumował etap słoweński kolarz. Foxborough za godzinę mecz Francja-Maroko. Pierwszy ćwierćfinał mundialu, powtórka półfinału sprzed 4 lat. Maroko przegrało wtedy 0-2 z Francją, no a dziś chce skoczyć faworyta. Kiedy ludzie mówią, że ten turniej to już dla nas sukces, to odpowiadam zawsze tak samo. Wnioski możesz przedstawić dopiero pod koniec. Na razie nie mogę być pełen satysfakcji, jeśli wiem, że ciągle możemy osiągnąć więcej. My chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by to właśnie osiągnąć, tak mówił selekcjoner Marokańczyków Mohamed Ouabi. Marokańską drużynę docenia były znakomity piłkarz i trener Henryk Kasperczak, ale jak zaznacza, no będzie trzymał kciuki za Francuzów.
23: Ja myślę, że drużyna francuska jest faworytem w tym meczu, chociaż szanuję bardzo zespół marokański, który po prostu zrobił niesamowite postępy.
14: No, czy te postępy są tak wyraźne, że pozwolą zagrozić wicemistrzom świata? Przekonamy się mniej więcej o północy, jeśli w tym meczu nie będzie dogrywki. Portugalskie media publikują szczegóły kontraktu Jakuba Kamińskiego z Benfiką. Klub z Lizbony miał zapłacić za Polaka 17 milionów euro, a w jego umowie znalazła się istotna klauzula. Jeśli ktoś chciałby wykupić Kamińskiego, to musi wyłożyć teraz 60 milionów. Nasz reprezentant ma grać w Benfice przez 5 lat.
0: Pogodzie jutro bez znacznej poprawy. Jeśli chodzi o temperatury, można powiedzieć kopiuj w klej z dzisiaj. W centrum i na wschodzie będzie padać, w okolicach Białegostoku możliwe nawet burze. Intensywniej popada na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny. Na zachodzie więcej słońca i najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku.
27: Zabawy w RMF FM.
0: Maciek Rybak to ja, a nasza kierowniczka gier i zabaw to Amelia Kulik.
28: Hello! Bardzo mi się podoba to określenie.
0: No, będziemy go często używać. Również liczymy na waszą częstą aktywność. Za chwilę pierwsza zabawa pod nazwą Tylko złe odpowiedzi.

0: GIS, czyli gry i zabawy w RMF FM, wakacyjne pasmo pozytywnych wrażeń.
1: Dokładnie tak. Już teraz możecie brać telefony i wykręcajcie 12,2 miliony.
0: A u nas gra pod nazwą Tylko złe odpowiedzi. Usłyszycie dźwięk. A wszyscy wiemy, że to...
1: Koza.
0: Ale my chcemy od was tylko złe odpowiedzi.
1: Dla mnie to brzmi jak Maciek, który śpiewa mi tutaj piosenki poza anteną.
0: O, już naprawdę. Dla mnie, że to była na przykład kosiarka na widok zielonej łączki. Widzisz, nie byłem uszczypliwy.
1: Przepraszam.
0: 12,2 miliony, tylko złe odpowiedzi do dźwięku.
1: No i zgarniecie pakę naszych gadżetów.
0: Fajne, żółto-niebieskie takie. 12,2 miliony.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Byle do lata.
7: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
8: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
6: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
9: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
5: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Remisi Korski, tylko my, nowości w RMF FM. Co się tak po tym studiu rozwala?
1: Przepraszam, z ekscytacji na naszą pierwszą zabawę.
0: GIS, czyli gry i zabawy w RMF FM. Dzwonicie i podajecie tylko złe odpowiedzi do tego dźwięku. Do dźwięku kozy. Halo, Adrian?
2: To jest mój kierownik, gdy mu mówię, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby poprawić sprzedaż.
0: Kierowniku, to może marcheweczka na uspokojenie? Dobra, Szymon teraz.
3: Ja wpadłem na taki pomysł, akurat wracamy z synem. To jest dźwięk mojej żony, jak słyszy od nas, że idziemy na ryby, ale przedtem musimy pójść na zakupy do sklepu wędkarskiego.
1: O, czyli cieszy się, że was nie ma w domu.
3: Nie, bardziej tego, ile z nic nie skąta.
0: No to już jest, powiem tak, skomplikowana sprawa. 12,2 miliony, cały czas przyjmujemy zgłoszenia tego wieczoru w RMF FM.

0: Energiczna muzyka w czwartkowy wieczór w RMF FM Bibi Rexa. Ale też GIS, czyli...
1: Gry i zabawy dla dorosłych.
0: W RMF FM tylko złe odpowiedzi do dźwięku. Ostatnia seria waszych odpowiedzi. Dawaj, Piotr.
2: A mogę powiedzieć, że to był odrzutowiec.
0: Odrzutowiec. Oj, lepiej, żeby kozy nie latały nam nad głowami. To jeszcze Grażyna.
3: To jest mój tata, kiedy dowie się, że kolejne zwierzątko sprowadzą do domu.
1: No słuchaj, to musi być koza.
0: Dla was żółto-niebieskie gadżety, ciąg dalszy gier i zabaw wkrótce.
4: Reklama.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowit.
18: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
19: Tu trwa
18: lato na bogato.
19: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
3: Może w Kętach.
2: A może w Jaworznie.
4: Super, bardzo się cieszę.
9: A ty?
10: Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
5: Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po reklamie.
18: Gry i zabawy dla dorosłych.
17: Dla dorosłych w RMF FM.
18: Dla dorosłych.

0: Sydney Polaki PZ, no z pomysłem na czwartkowy wieczór, ale my w RMF-ie mamy zupełnie inne plany, gry i zabawy, czyli GIS.
1: I wjeżdżamy teraz z serialowym tasiemcem.
0: Serialowy tasiemiec, dokładnie. Zaczynamy od pierwszego zdania fabuły gorącego, marokańskiego serialu dramatycznego. Dlaczego marokańskiego? Bo zaraz mecz Francja-Maroko na mundialu.
1: No i dobra, jak się bawimy?
0: Damy wam pierwsze zdanie, a wy lecicie z historią, co było dalej. Kierowniczka gier i zabaw w RMF FM zaczyna.
1: Słuchajcie, bo to jest mocne. Fatima weszła do swojego ulubionego butiku, a tam jej narzeczony Omar w objęciach.
0: No kogo, bo się wkręciłem.
1: No nie wiem, to już słuchacze muszą dokończyć.
0: 12,2 miliony. A jak ktoś woli SMS-em, to 3322. Fatima weszła do swojego ulubionego butiku, a tam jej narzeczony Omar w objęciach.
1: Ułóżcie z nami w tą fabułę marokańskiego serialu dramatycznego.
0: Dokończcie, co było dalej. 12,2 miliony albo SMS. 3322.

0: patrzysz, delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz, tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
8: I to po raz 9.
9: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
10: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
11: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
9: Dziękujemy.
10: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
9: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
10: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
9: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: Czas poznać aktualne fakty w RMF FM, bo na zegarze za chwilę 22. Marlena Chudzio.
15: Zaczynamy. Prezydent Ukrainy skomentował spotkanie z polskim przywódcą Karolem Nawrockim. Wołodymyr Zełenski mówił o delikatności w relacjach. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej pozostanie w areszcie, zdecydował Sąd Okręgowy w Lublinie. Rusza pierwszy ćwierćfinałowy mecz mundialu, Francja kontra Maroko, o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Powinniśmy być delikatni, aby nie zniszczyć przyjacielskich i sąsiedzkich relacji z Polską, przekazał Wołodymyr Zełenski, podsumowując swoją wczorajszą rozmowę z Karolem Nawrockim. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Zełenski podkreślił, że spotkanie było ważne, dość długie i konstruktywne. Prezydenci omówili m.in. kwestie historyczne oraz sprawy bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy podkreślił, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Szczyt NATO w Ankarze jest szeroko komentowany w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media zauważają, że Donald Trump w ostatniej chwili postawił na dialog i porzucił język konfrontacji, dzięki czemu udało się uniknąć dyplomatycznej katastrofy. Na linii teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, można powiedzieć, że wielu komentatorów za oceanem odetchnęło z ulgą.
16: Dzień dobry, to dobre określenie. Zauważono przyjazne spojrzenie Trumpa na Ukrainę. Gdy Trump przybył na szczyt, sojusznicy nie wiedzieli, jaką postawę przyjmie. Czy wystąpi jako przyjaciel, czy jako przeciwnik. Ostatecznie, według gazety, otrzymali po trochu jedno i drugie, co dla przywódców NATO jest wystarczająco dobrym rezultatem. Za sukces uznają bowiem to, że Trump nie zagroził porzuceniem sojuszu, podkreśla Wall Street Journal. Bloomberg natomiast podsumowuje, że w Ankarze doszło do potępienia sojuszników w kwestii Iranu, Grenlandii i sposobu finansowania sojuszu, ale w tonie, który jest do zaakceptowania.
15: A co Polsce udało się osiągnąć na szczycie w Ankarze? Między innymi o to jutro w porannej rozmowie w RMF FM będziemy pytać ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Zapraszam w imieniu Tomasza Terlikowskiego, 2 minuty po 8:00.
8: Wieczorne fakty RMF FM.
15: 36-letni obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostanie w areszcie. Taką decyzję podjął dziś Sąd Okręgowy w Lublinie. Obrona mężczyzny domagała się uchylenia aresztu albo ewentualnie zastosowania dozoru policji i poręczenia majątkowego. Do zabójstwa doszło 15 czerwca na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Mężczyzna oddał 2 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca oddał jeszcze 3 strzały z bliskiej odległości. Utrudnienia dla pieszych w Katowicach. Tym razem nie chodzi jednak o zamkniętą drogę, ale popularne podziemne przejście pod torami w ścisłym centrum miasta. Wszystko z powodu przebudowy katowickiego węzła kolejowego.
17: Widzę zaskoczenie, nie przejdzie pani.
18: Zamknięty! Jeszcze wczoraj tędy szłam. No.
17: Co teraz?
18: No właśnie muszę wklepać lokalizację na Google Maps, by zobaczyć, jak to obejść.
17: Tam jest mapa.
18: Oj, no to trochę daleko.
19: Co teraz? No trzeba iść naokoło. Droga jest, właśnie ją odbyłem. Droga jest niezbyt przyjemna. Trwa tak z dobre 7 minut dłużej. Może troszeczkę mniej.
17: To będzie utrudnienie, że przejście zamknięte?
20: No chyba je otworzą kiedyś, nie?
17: Ale to potrwa trochę, jest remont.
20: No jak jest remont, to trzeba poczekać, aż się skończy.
15: Ale to będzie długi remont, bo ma potrwać ponad 1,5 roku. Z mieszkańcami Katowic przed zamkniętym tunelem rozmawiał Marcin Buczek. W naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Godzinę temu opowiadaliśmy wam o niezwykłym miejscu, stołecznym kinomuzeum. Jest ono przy białym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale dostanie się do środka nie jest proste.
21: Mamy taką wieżę kinową przy ulicy Fangora, przy której jest wejście do kina. Trzeba nacisnąć przycisk, który się znajduje na takim panelu tuż obok drzwi. Drzwi się otwierają i wtedy można już zajrzeć do naszej przestrzeni kinowej.
15: Podpowiada kurator Michał Habiera. Znacie miejsca, które warto odwiedzić, a są znane tylko przez lokalsów? Napiszcie nam na fakty@rmf.fm.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
23: Piłkarze Francji i Maroka walczą już o mundialowy półfinał. Mecz na stadionie Foxborough. Ćwierćfinał trwa od 3 minut. Mbappe, Dembele, Olise, Due to tych 4 piłkarzy ofensywnych, jeśli chodzi o reprezentację Francji. W ataku Maroka Diaz, na murawie także Unahi, który strzelił 2 bramki Kanadzie. Natomiast Saibari, który już na tym turnieju strzelił 3 gole na razie na ławce rezerwowych. Na razie spokojnie na murawie. Francja rozgrywa swój atak pozycyjny. Biało-czerwone siatkarki coraz bliżej awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Rano na turnieju w Osace pokonały Amerykanki po tiebreaku 3-2. Co było dla naszych pań największą trudnością?
24: Ich środkowe bardzo fajnie czytały grę. Myślę, że największy problem miałyśmy właśnie z ich systemem blok obrona. No i w pewnym momencie też już nie odrzucałyśmy ich od siatki zagrywką, przez co dużo łatwiej było im grać na siatce.
23: Komentowała rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Jutro kolejny mecz naszej drużyny przeciwko kolejnej drużynie ze światowej czołówki. Polki zagrają z Brazylijkami. A przed chwilą Francja pierwszy celny strzał na bramkę Maroka. Bramkarz Marokańczyków poradził sobie z tą interwencją, sparował piłkę na rzut rożny. Oskar Wójcik przenosi się z Krakowi do Werderu Brema. Obrońca podpisał 5-letni kontrakt. Filip Szymczak z kolei został nowym piłkarzem Zagłębia Lubin. Przenosi się tam z Lecha Poznań. Napastnik miniony sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Charleroi. Tam był rezerwowym, nie strzelił bramki. A czego się w Belgii nauczył?
25: Na pewno dużo cierpliwości, też ciężkie prace. Na pewno jeżeli chodzi o liczbę minut, statystyk nie wyglądało to tak, jakbym sobie to wyobrażał. Natomiast ja też zawsze z każdego negatywu staram się wyciągać pozytywy.
23: Tak mówił nowy napastnik miedziowych. Czeski finał kobiecego Wimbledonu. Zagrają w nim Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Pierwsza wyeliminowała po emocjonującym meczu Coco Gauff. Druga wygrała z Martą Kostiuk. Finał w sobotę, a jutro w Londynie męskie półfinały i między innymi mecz Nowaka Dżokowicza z Jannikiem Sinnerem.
14: Bardzo gorąco myślimy o Suwalszczyźnie i Podlasiu. W najbliższych dniach u was dużo chmur, dużo deszczu, wiatr, no i niestety jesień tych wakacji. Sprawdzam mapę na kilka dni w przód. Od nowego tygodnia cieplej w całym kraju, a we wtorek nawet szansa na 30 stopni na zachodzie. To ten upał z francuskiej Riwiery do nas przyjdzie. Na zachodzie Europy teraz fala upałów. 6 minut po 22. Francja, Maroko. Ten mecz na mundialu, a w RMF FM gry i zabawy. Za chwilę finał serialowego Tasiemca.
26: No myśleliśmy, że przesadziliśmy z nazwą, ale wy jeszcze bardziej przesadziliście z odpowiedziami.
14: Jak się potoczą losy Fatimy, która nakryła swojego narzeczonego w butiku? Z kim? Na czym? O tym za chwilę. Amelia Kulik.
26: Maciej Rybak.
14: Dobry wieczór.

0: łop, łop, łop dba o wasz rytm tego wieczoru. Dawid Podsiadło.
1: To są właśnie gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
0: Układamy wspólnie fabułę do gorącego marokańskiego serialu dramatycznego. Kierowniczko, przypomnij proszę początek historii.
1: Fatima weszła do swojego ulubionego butiku, a tam jej narzeczony Omar w objęciach.
0: No i jak to się skończy? Grzegorz z nami.
2: Witam, mam dalszą część opowieści.
0: No to jedziesz.
2: Omar, czemu ty przytulasz tą narzeczenicę? Fatima, to nie jest tak jak myślisz. Ona mierzy z nową kreacją od Julii Vuitton, którą chciałem ci kupić za miliony dolarów. Omar, jesteś fantastyczny.
0: Brawo, Grzegorz!
1: O, jaka gra!
0: Aktorsko po prostu wyśmienicie, gadżety.
1: Podział na rolę.
0: Gadżety RMF-u dla ciebie.
3: RMF FM. Gry i zabawy. Tylko dla dorosłych. Tylko w RMF FM.

0: Amelka, widziałaś bramkę? Widziałaś?
1: No, taką w klubie co najwyżej.
0: No, bo jeszcze na meczu Francja-Maroko żadnej nie było. 24 minuta, 0-0, ale my nie o tym. To gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Mamy ciąg dalszy marokańskiej dramy serialowej.
1: Dokładnie, ale uwaga, bo tym razem z polskim wątkiem.
0: Jest Fatima, jej narzeczony Omar i słuchacz Marcin.
2: Fatima weszła do swojego ulubionego butiku, a tam Omar w objęciach krokodyla, z którym właśnie toczył zawzięte zapasy. Omar tak bardzo kocha Fatimę, że chciał zgada udziergać dla swej lubej eleganckie cichobiegi i szykowną samarkę na sprawunki z pewnego portugalskiego marketu, w którym to Fatima uwielbia kupować polską kiełbasę.
0: Brawo! Żółto-niebieskie nagrody są twoje, Marcin!
1: No i sami słyszycie, polska kiełbasa górą.
0: To co, Amelka, kierowniczko gier i zabaw? Jeszcze się pobawimy z naszymi słuchaczami?
1: No pewnie.
0: Za chwilę dalsze zabawy.

0: Za 22 minuty, godzina 23. Gry i zabawy dla dorosłych, nowy wakacyjny program w RMF FM. I teraz wieczorna blacha, czyli rozszyfrowujemy tablice rejestracyjne.
1: Dokładnie, no bo jak wakacje, no to czas wyjazdów, festiwal aut z każdego zakątka Polski.
0: No, gdy byłem mały, to zawsze z tatą zgadywałem, o jakie miasto chodzi, ale teraz czekamy na wasze najbardziej szalone rozwinięcia trzech liter.
1: Tylko jakich?
0: No, kierowniczko, odpalaj maszynę losującą.
1: Uwaga, podaję hasło. Ela. E-L-A.
0: No, czyli łask w łódzkim. No dobrze, jakbyście rozwinęli rejestrację Ela. SMS 3322. Na przykład Ela. Energiczne, energiczne lizanie anyżu.
1: O, to może macie coś lepszego niż Maciek. Piszcie 3322.
0: A co złego? Coś to nie, było? Fajnie.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Podoba ci się ten kawałek?
2: Bardzo mi się podoba.
1: Nareszcie rozwiązanie naszej zabawy. Wieczorna blacha w RMF FM. Czyli rozszyfrowujemy razem z wami tablice rejestracyjne, a to są gry i zabawy dla dorosłych. Ela, ELA to nasza tablica, która się wcześniej wylosowała i teraz wybrane wasze SMS-y przeczyta kierowniczka programu Amelia.
2: Nie wiem, czy jesteś na to gotowy?
1: No nie wiem, nie wiem. Jedziemy.
2: Numer jeden. Ela. Ela liże arbuzy.
1: Dobra, tak wakacyjnie.
2: Wakacyjnie. Kolejne. Energicznie lewitujące asteroidy. To mi się podoba, to mnie tak, wiesz, nie z tej planety.
1: Trochę tak. Co jeszcze mamy?
2: Empatyczna lama azjatycka.
1: No nie, no to jest odjazd po prostu. Brawa! Dla wszystkich, którzy brali udział, a dla tych SMS-ów, które właśnie przeczytaliśmy, tak letnia nagroda, taka skrobaczka do szyb.
2: O, ale to wymyśliłeś.
3: Gry i zabawy dla dorosłych. Dla dorosłych w RMF FM. Dla dorosłych w RMF FM.
1: Za chwilę koniec pierwszej połowy meczu Francja-Maroko. Po 45 minutach i 5 doliczonych 0-0.

0: Bystrzyc. Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Byle do lata.
7: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
8: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
6: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
9: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: prostrzec. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Za chwilę punktualnie 23:00. W RMF FM jako każdej pełnej czas na fakty, które zebrała Marlena Chudzio.
3: Igor R. skazany za szpiegowstwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Trwa pierwszy mundialowy ćwierćfinał. Francja kontra Maroko po pierwszej połowie bezbramkowy remis. Powiemy o pumie, która wędruje po lasach w okolicy Karsinki i Rekowa w Zachodniopomorskiem. Ale zaczniemy od ostrzeżeń dla zmotoryzowanych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S-17 w Lubelskiem. Utrudnienia są między węzłami Tomaszów Lubelski Północ, Tomaszów Lubelski Południe. W Łaszczówce auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy. Na 7 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Sosnowcu Igora R., między innymi za szpiegowstwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce oraz osób i instytucji udzielających im pomocy. Jego żona, skazana na 3 lata więzienia, podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych rosyjskiej FSB. Tak mówi prokurator Krzysztof Kuk.
4: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw. A zatem, jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora. Choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
3: Igor R. został też skazany za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim.
5: To dzieje się teraz.
3: Bezbramkowym remisem zakończyła się pierwsza połowa piłkarskiego ćwierćfinałowego starcia Francja kontra Maroko. Stawką jest półfinał Mistrzostw Świata. Będziemy do tego meczu wracać w kolejnych faktach. Były burmistrz Manchesteru Andy Burnham został oficjalnym kandydatem na lidera Partii Pracy. W praktyce także na nowego brytyjskiego premiera. Polityk zebrał wymaganą liczbę podpisów. Brakuje mu jednego, by do wyścigu nie mógł wejść żaden inny gracz. Proces nominacji ma zakończyć się 16 lipca. Kolejne branże apelują do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zwiększenie dostępności drewna. Skutki spadku podaży tego surowca widać już w składach z peletem. Trudno kupić ten opał, a jeśli już jest w składzie, jest niezwykle drogi. Przed drożyzną ostrzegają także producenci mebli i wyrobów papierniczych. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek sprawdzał sytuację na rynku.
6: Mniej surowca to droższe drewno. Droższe drewno to wyższe ceny, na przykład mebli. Do tego mniejsze zyski dla producentów i ryzyko zamykania zakładu. Do tego dochodzi do wzajemnej rywalizacji o produkty uboczne, bo zręby czy trociny są wykorzystywane i do produkcji płyt drewnopochodnych, i do wyrobów papierniczych.
7: Jesteśmy w sytuacji, w której strumień surowca maleje, a zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie. Rośnie dodatkowo, ponieważ to samo państwo, które ogranicza ilość surowca, buduje rynek poprzez na przykład system dopłat do pieców na pelet.
6: Mówi Bartosz Bezubik ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Do tego od zeszłego roku branża energetyczna może wykorzystywać jako opał właśnie trociny. To sprawia, że jest ich mniej dla innych sektorów.
3: Cena za wywóz śmieci we Wrocławiu idzie ostro w górę. Radni przegłosowali dziś podwyżki rzędu 33%. Zaczną obowiązywać od września. Szczegóły zna nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Do tej pory każdy mieszkaniec, niezależnie od wielkości mieszkania, musiał zapłacić 41 zł. Od września ta stawka wzrasta do 55 zł. To będzie jedna z najwyższych cen za wywóz w Polsce, a na pewno na Dolnym Śląsku. Dla porównania, w Krakowie to koszt 35 zł. Radni, którzy zagłosowali za, tłumaczyli, że to niełatwa, ale konieczna decyzja, bo od 2025 roku miasto nie jest w stanie przeprowadzić i rozstrzygnąć przetargu na śmieci. Podniesienie ceny ma to zmienić. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
3: Gmina Polanów w Zachodniopomorskiem ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Apeluje się o niewchodzenie do lasów.
9: Zwierzę w ogóle wygląda na bardzo młode, ma około roku, tak już tutaj można powiedzieć fachowcy twierdzą, tak więc bardzo nas to zastanawia, czy czasem komuś też nie uciekło z jakiejś hodowli nielegalnej. No nie mamy takiego sygnału niestety. Tutaj poinformowaliśmy służby, ale no trochę nas to martwi, że tak się to stało niespodziewanie.
3: Mówił na antenie RMF24 Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Pumę spotkał myśliwy, który nagrał zwierzę. Możecie to nagranie zobaczyć. Mamy je na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Przelotne opady deszczu w tym momencie we wschodniej części kraju i tak może być przez resztę nocy. Sprawdzam, jak będzie jutro o poranku, bo to ważna rzecz. Jeżeli ktoś właśnie za chwilę kładzie się spać, chociaż zachęcam do zostania z RMF-em. Jutro o poranku na północy 13 stopni, 11 w centrum, 12 na południowym wschodzie i też deszczowo na wschodzie. 5 minut po godzinie 23, tu RMF FM i najlepsza muzyka na wakacyjny wieczór, czwartkowy w tym wypadku. Sunrise Avenue, oni rozpoczną muzyczną ucztę. Maciek Rybak, dobry wieczór.

Tu RMF FM. W ten czwartkowy wieczór wracamy do smutnej informacji z dzisiejszego przedpołudnia. Zmarła Bonnie Tyler, walijska piosenkarka z jednym z najbardziej charakterystycznych głosów. Miała 75 lat. No w jej repertuarze znajdziemy zarówno rockowe ballady, jak i piosenki popowe, a nawet country rockowe. W 2013 reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji. I przypominaliśmy jej mega hit Total Eclipse of the Heart zaraz po tej smutnej informacji, a na koniec dnia jeszcze jeden wielki hit Bonnie Taylor. It's a Heartache.

Wiktoria Kida i jej nowość w RMF-ie. Co mi tam na 25 minut po 23? Jak tam nocna zmiana? Trzymacie się? Mecz oglądacie? Mbappé przed chwilą strzelił bramę. Ponoć najlepszy bramkarz na świecie by tego nie wyciągnął. 60 minuta i Francja wyszła na prowadzenie z Marokiem 1-0. A ja czytam wiadomości na Facebooku RMF FM. Jak to już dziś nie będzie żadnego konkursu? Spokojnie. GIS, czyli gry i zabawy, ponownie jutro wieczorem, a przed weekendem pozwolimy wam przejąć antenę RMF-u i w dodatku zgarnąć fajne nagrody. Tak, tak. Jutro już piątek.

66 minuta, Dembele i Francja 2, Maroko 0. Raport z mundialu w faktach o północy, a za chwilę Kamil Barnowski, znany ze scen zbrodni RMF FM. Dziś kolejny odcinek jego kryminalnego iceberga. Tematem zaginięcia na wakacjach. Przygaście światło i ciarki gwarantowane.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Cześć, tu Kamil Barnowski. Zapraszam Was na kolejny odcinek Kryminalnego Iceberga. Dzisiaj skupimy się na zaginięciach na wakacjach.
2: Wierzchołek góry.
1: Wyspa Rodos, Grecja, 21 sierpnia 2016 roku. Siergiej Enns, niemiecki inżynier komputerowy, spędzał wakacje na Rodos razem ze swoją rodziną. W ostatni dzień wyjazdu wstał wcześnie rano, aby wyrzucić do morza zebrane przez jego dzieci kamienie i muszelki. Podczas urlopu zgromadziły tego całkiem sporo. Plaże od hotelu dzieliło około 50 metrów. Inżynier wyszedł ze swojego apartamentu około 7 rano. Czas mijał, a mężczyzna nie wracał. Jego telefon nie odpowiadał. Dokładnie przeszukano plażę, ale po młodym Niemcu nie było żadnego śladu. Godzina odlotu zbliżała się nieuchronnie. Samolot przecież nie mógł czekać. Dlatego żona Ensa postanowiła wrócić do ojczyzny razem z dziećmi i tam oczekiwać na wieści w sprawie męża. Dokumenty i rzeczy osobiste czekały na Sergeja w recepcji. Telefon niemieckiego inżyniera po raz ostatni logował się 2 dni po zaginięciu, kilka kilometrów od hotelu. Miesiąc później psy tropiące doprowadziły śledczych do parku Rodini, niedaleko miejsca ostatniego logowania komórki. Teren dokładnie przeszukano, ale nie znaleziono żadnego śladu po Sergieju. Jakiś czas później ponownie namierzono sygnał z telefonu zaginionego. Jak się okazało, miejscowy handlarz znalazł go na plaży przed hotelem, w którym mieszkała rodzina Ensa, a potem sprzedał smartfon i to właśnie nowy właściciel ponownie włączył komórkę. Ten trop był ślepą uliczką. Według jednej z hipotez, Siergiej Enns feralnego dnia, gdy wyszedł na plażę, skorzystał z okazji, aby popływać. Następnie zasłabł i utonął. Ale w takim wypadku, co stało się z ciałem? Dlaczego fale nie wyrzuciły go na brzeg? Żona Ensa wskazywała, że mąż musiał regularnie przyjmować leki. Kobieta sugerowała, że brak medykamentów mógł spowodować utratę świadomości u Sergieja. Według tej wersji, ktoś wykorzystał zły stan zdezorientowanego mężczyzny, zrobił mu krzywdę i okradł z telefonu. Pytanie, co działo się z nim dalej? Jest też najbardziej sensacyjna teoria. Siergiej Enns posiadał rosyjskie obywatelstwo. Według internautów mógł więc być uśpionym szpiegiem.
2: Pod powierzchnią.
1: Jezioro Swayze, stan Louisiana, 1912 rok. Rodzina Dunbar razem ze znajomymi wybrała się do chatki letniskowej, aby odpocząć od codziennych obowiązków. 23 sierpnia 4-letni Bobby Dunbar pod opieką bliskich poszedł na spacer na drugi brzeg jeziora, gdzie wszyscy zamierzali powędkować. Po jakimś czasie dorośli zorientowali się, że nie ma z nimi małego chłopczyka. Przeszukanie okolicy i dna zbiornika nie przyniosło rezultatów. Znaleziono jedynie słomkowy kapelusz należący do Bobiego. Do policji dotarły informacje, że jakiś nieznajomy mężczyzna kręcił się niedawno po kempingu. Założono, że dziecko mogło zostać porwane. Rozpoczęto poszukiwania na terenie całego kraju. 8 miesięcy później, 200 mil od jeziora Swayze, natrafiono na małego chłopca bardzo podobnego do zaginionego Bobiego. Wędrował on z 51-letnim Williamem Waltersem, włóczęgą i majsterkowiczem. Mężczyzna zapewniał, że chłopczyk jest jego bratankiem. Zabrał go ze sobą, bo kobiety chętniej otwierają drzwi, gdy widzą dziecko. Policja nie uwierzyła w te zapewnienia. Mężczyzna został skazany za porwanie, a mały Bobby Dunbar po długich miesiącach rozłąki wrócił do bliskich. Chłopiec dorósł, założył własną rodzinę, doczekał się nawet wnuków. Piękny happy end, ale nie do końca. Wnuczka odnalezionego Bobiego, zaciekawiona rodzinnymi doniesieniami na temat jego zaginięcia, chciała poznać jak najwięcej szczegółów związanych z tym szokującym wydarzeniem. Przeglądała archiwalne gazety. Dotarła nawet do zapisków prawnika Williama Waltersa, porywacza małego chłopca. Zszokowana kobieta po szczegółowej analizie dokumentów była pewna, że odnaleziony chłopiec nie mógł być prawdziwym Bobim Dunbarem. Wykonane w 2004 roku badania DNA potwierdziły jej przypuszczenia. Dziecko, którego Dunbarowie rozpoznali jako swojego syna, to w rzeczywistości Bruce, bratanek skazanego Waltersa. Ta prawdziwa, biedna rodzina chłopca nie miała funduszy na sądowe batalie. Dlatego maluch trafił do bogatych Dambarów. Jak pokazała historia, oni sami od początku wiedzieli, że to nie jest ich dziecko. Co stało się zatem z prawdziwym Bobim Dambarem? Czy utopił się w jeziorze, jak początkowo zakładali śledczy? Tego raczej nie dowiemy się nigdy.
2: Mroczne głębiny.
1: Złote Piaski, Bułgaria, 2014 rok. Do tego kurortu, cieszącego się niezwykłą popularnością wśród Polaków w czasach PRL-u, przyjechało 6 znajomych z okolic Hamburga. Wakacyjne szaleństwo 20-latków trwało w najlepsze. Zanim się obejrzeli, musieli wracać do Niemiec. 28-letni Lars Mittank w noc poprzedzającą wylot z Bułgarii wdał się w sprzeczkę z grupą napotkanych rodaków na tle sympatii kibicowskich. Mężczyzna w wyniku tego starcia doznał urazu błony bębenkowej lewego ucha i trafił do szpitala. Z tego powodu lot samolotem był wykluczony. Lars nie chciał robić kłopotów swoim kolegom, dlatego przekonał ich, aby wrócili do kraju zgodnie z planem. Tak też się stało. 28-latek wynajął pokój w tanim hotelu w Warnie. Gdy tam się zameldował, zaczęły dziać się bardzo tajemnicze rzeczy. Przerażony Lars dzwonił do mamy, prosił, aby zablokowała jego karty kredytowe. Mówił szeptem, jakby ktoś go podsłuchiwał. Kamery monitoringu uchwyciły, jak chłopak nerwowo wygląda przez okno. Ukrywa się przed czymś w windzie. Wychodzi w nocy z hotelu i wraca po godzinie. Rankiem ponownie zadzwonił do mamy. Mówił, że wrogowie, którzy go śledzą, są coraz bliżej. W końcu dotarł na lotnisko. Monitoring zarejestrował, jak chłopak idzie w kierunku gabinetu lekarskiego, aby sprawdzić stan poturbowanego ucha. Po chwili przerażony Lars wybiega z pokoju medycznego, ile sił w nogach. Na pełnym sprincie dociera do wysokiego ogrodzenia. Wdrapuje się na nie i znika w zaroślach. Wszystkie rzeczy osobiste, bagaże, zostawił w gabinecie lekarskim. Czym spowodowane było bardzo dziwne zachowanie niemieckiego turysty? Czy nocna bójka przed barem nie zakończyła kibicowskiego konfliktu? Rzeczywiście ktoś go śledził i groził mu śmiercią? Według specjalistów skutkiem ubocznym przepisanego Larsowi antybiotyku w bardzo rzadkich przypadkach może być psychoza. Problem w tym, że według bułgarskiego lekarza na lotnisku chłopak nie zrealizował tej recepty i nie przyjmował tego leku. Czy Lars cierpiał na jakąś chorobę psychiczną, a stresująca sytuacja związana z bójką doprowadziła do ataku paniki? Bliscy Larsa Mittanka nie poddają się i wciąż go szukają. Czy chłopak nadal ukrywa się gdzieś na terenie Bułgarii? Ostatni ślad po 28-latku to bardzo niepokojące wideo z lotniska. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii. Czekam na Wasze propozycje kolejnych kryminalnych icebergów. Do zobaczenia, Kamil Barnowski.

0: Maciek Rybak, dziękuję za dziś. Za 3 godziny melduje się tu z pierwszą kawą Anita Janczak. A teraz fakty. Za chwilę północ. Posłuchajmy faktów w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
1: A w nich oczywiście dużo futbolu. Mbappe i Dembele dają Francji miejsce w półfinale mundialu. Maroko najprawdopodobniej żegna rozgrywki, choć piłka jeszcze w grze. Wiceminister Obrony Narodowej poinformował, w jakim czasie do Polski mają przyjechać kolejni amerykańscy żołnierze. Zdradził też szczegóły dotyczące stałej obecności. Będą także niepokojące doniesienia z Roztocza. Ta przyrodnicza perełka wysycha. Francja najprawdopodobniej melduje się w półfinale mundialu. Maroko długo utrzymywało bezbramkowy remis. Tak zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej jednak Francuzi przejęli inicjatywę. Wynik otworzył Kylian Mbappé. Cieszyli się francuscy kibice, a zaledwie 6 minut później ich szczęście powiększył Ousmane Dembélé. I znów eksplozja radości we francuskich strefach kibica. Przeciwnikom jak na razie nie udało się znaleźć skutecznej odpowiedzi.
2: Pytamy o fakty.
1: W ciągu 8 tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski, przekazał w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. To oznacza, że docelowo nad Wisłą będzie stacjonować około 10 tysięcy wojskowych z USA. Jednocześnie toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności. Jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat.
3: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura, to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
1: Mówił wiceszef MON-u. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy wojskowej amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia. 31-letni Wojciech K., youtuber, znany pod pseudonimem Wojtas, oskarżony o przestępstwo seksualne. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca mu, że w 2014 roku przesyłał 13-latce przez internet materiały pornograficzne. Zdaniem śledczych materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku dziewczyny, bo otwarcie mówiła o tym, że uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej oraz na jej profilu na platformie internetowej widniała ikona informująca o wieku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci zatrzymali 32-latka, który na lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem w trakcie kontroli bezpieczeństwa ukradł pozostawioną na chwilę bez opieki złotą bransoletkę. Właścicielka wyceniła ją na 100 tysięcy złotych. Złodziej usłyszał zarzut zuchwałej kradzieży. Przyznał się i powiedział, że biżuteria, którą później dał żonie, trafiła do urzędu probierczego. 33-letnia kobieta odpowie za paserstwo. Policjanci odzyskali bransoletkę i przekazali właścicielce. Roztocze dosłownie wysycha w oczach, alarmują przyrodnicy. W Zwierzyńcu jeszcze tego lata mogą całkowicie wyschnąć popularne stawy echo. Cierpią nie tylko stawy, parowanie wody jest większe niż jej dopływ, przyznaje Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego.
4: Wody ubywa w tempie dramatycznym, zastraszającym, bo nigdy w historii naszych obserwacji takiego zjawiska nie było. Cierpią rzeki, śródleśne małe cieki w dużej mierze wyschły albo wysychają. Śródleśne zbiorniczki wodne, miejsce rozrodu płazów, wielu bezkręgowców rzadkich wyschły na wiór. Zwierzęta leśne typu dziki czy jelenie nie mają się w czym chłodzić w tym błocie czy tam we wodzie. Jest to jest duży problem również taki, który dokucza naturalnym rdzennym mieszkańcom lasu.
1: Jak dodaje Przemysław Stachyra, cierpią również drzewa, przede wszystkim jodły, które bardzo źle znoszą obecne warunki. Czy odnalezione zostaną szczątki Alfreda Wielkiego? Brytyjskie media donoszą o najnowszych odkryciach, które mogą pomóc w zlokalizowaniu miejsca pochówku słynnego angielskiego króla. Więcej wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Alfred Wielki panował w IX wieku. Uznaje się go za głównego architekta zjednoczenia Anglii oraz obrońcę kraju przed najazdami wikingów. Pisarz i badacz Graham Phillips twierdzi, że po 13 latach analizowania starych dat odnalazł miejsce ostateczne spoczynku króla. Jego szczątki mają znajdować się pod parkingiem w Winchesterze na południu Anglii. Jeśli ta teoria zostanie potwierdzona, możemy mieć do czynienia z powtórzeniem historii Ryszarda III, którego dobrze zachowany szkielet znaleziono pod parkingiem w Leicester. Tamtą identyfikację poprzedziły jednak wielodyscyplinarne badania łączące anatomię, medycynę sądową, historię i genetykę.
1: A my jeszcze spoglądamy na mundialowe boisko. Francja ostatecznie w półfinale. finale mundialu po pokonaniu Maroka 2-0. Kolejne fakty, również pełne emocji, będzie miał dla Was Karol Płaczkiewicz. Zapraszam na pierwszą.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: No, sytuacja na Bliskim Wschodzie znów dostarcza nam informacyjnego paliwa. Niestety, jak już wspominaliśmy, także w faktach RMF FM, sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaognia. Prezydent Donald Trump mówi o końcu porozumienia. Media informują, że Amerykanie przygotowują się na kilka dni, a nawet tygodni lub miesięcy wymiany ognia z Iranem. Jak to wszystko wpłynie na rynek ropy? Czy ceny paliw znów podskoczą? O to zapytam naszego gościa, doktora Jakuba Boguskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Jak rynek ropy zareagował na te wczorajsze słowa Donalda Trumpa? Mamy do czynienia ze wzrostem cen? Już to widać?
2: Po wczorajszym dniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen i to wzrostem wyraźnym, bo niemal o 4 dolary nam ropa podskoczyła. Natomiast dzisiaj trochę już spokojniej, trochę mamy nawet odreagowania. Surowiec tanieje o około 0,5 dolara, ale jest cały czas w rejonie 77 dolarów, a więc jednak gdzieś tam ta emocja na rynku cały czas...
1: Ale troszkę te emocje opadły. Tak można to interpretować, tak?
2: Zawsze po pierwszym takim uderzeniu jakaś tam lekka korekta nam się pojawia. Natomiast wiąże się to z tym, że nie ma bezpośredniego jeszcze cały czas zagrożenia dla tranzytu. Natomiast jeżeli ono się pojawi, to wtedy z całą pewnością na rynku ropy zobaczymy dalszy ciąg wzrostów.
1: No oczywiście nas głównie interesuje sytuacja w naszym kraju. Czy obecna sytuacja grozi takim gwałtownym wzrostem cen paliw w Polsce już w najbliższych dniach?
2: Jeszcze nie spodziewałbym się gwałtownych wzrostów cen. W tym tygodniu, czy wczoraj tak naprawdę, nasza średnia ogólnopolska obniżyła się nawet w porównaniu z tygodniem poprzednim, pierwszym w lipcu. Natomiast w dalszych dniach niestety zmiany na plus są możliwe, ale nie spodziewałbym się tutaj jakiejś skokowej takiej dynamiki. Raczej możemy mówić o kilku groszowych zmianach. Jeżeli ta tendencja na rynku hurtowym nadal zwyżkowa również pozostanie, to wtedy i detal stacyjny przełoży po prostu te zwyżki. Ale tak jak powiedzieliśmy, tutaj nie będzie na pewno skoku, że jednorazowo zrobi nam się o kilkadziesiąt groszy podwyżka. Tego na razie, broń Boże, nie należy oczekiwać.
1: Czyli mówiąc eufemistycznie, czeka nas taka delikatna korekta, tak?
2: Dokładnie tak to można określić.
1: Panie doktorze, a tak wybiegając w przyszłość, też trzeba patrzeć na te takie niekorzystne scenariusze. Czy Polska w ogóle jest przygotowana na ewentualne zakłócenia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu?
2: Tak, z całą pewnością Polska w tej dziedzinie ma już doświadczenie, zresztą jak wiele krajów europejskich, i przykład konfliktu wokół Ormuzu, który tak naprawdę przecież trwał od lutego, nam to dokładnie pokazał. Mieliśmy i mamy do czynienia z dobrą dywersyfikacją naszego zaopatrzenia, jeśli chodzi o surowiec, bo korzystamy i z ropy amerykańskiej, z Morza Północnego, z Afryki, częściowo także z Zatoki Perskiej, ale wiadomo, że w tym momencie to jest trochę więcej kłopotów z tym związanych.
1: Czyli polskie rafinerie są po prostu mniej uzależnione od tego jednego źródła.
2: Ropę oczywiście mamy z różnych kierunków, więc tu problemem nie jest dostępność. Raczej problemem może być, i to dotyczy wszystkich krajów na świecie, nawet tych najlepiej zaopatrzonych, cena tego surowca, bo wiadomo, że w warunkach globalnych niedoborów związanych właśnie z tym, że gdzieś jakiś obszar jest wyłączony z tej globalnej puli produkcyjnej, mamy do czynienia z takim powszechnym wzrostem cen i to się pewnie będzie działo, jeżeli sytuacja wokół Ormuzu ponownie nam się zaogni.
1: No właśnie, czy grozi nam taki ponowny skok cen ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę? Jest taki scenariusz już możliwy?
2: Na razie nie ma na to jeszcze danych. Na razie te działania takie dyplomatyczno-militarne, bo to chyba tak można skrótowo określić, są takie dosyć jeszcze łagodne. Nie mamy do czynienia z poważnymi zaburzeniami przepływu, więc na razie jeszcze chyba o tak daleko idących skokach by mówić to raczej się nie powinno. Natomiast gdyby konflikt nabrał pełnoskalowego wymiaru, wtedy obawiam się, że ryzyko dalszych zwyżek jest nieuniknione.
1: Czyli taki przedłużony konflikt może wpłynąć nie tylko na ceny benzyny i diesla, ale na przykład na ceny gazu, czy koszt transportu?
2: Z całą pewnością również pamiętajmy, Zatoka Perska to jest ważne źródło LNG dla wielu krajów na świecie, bo Katar jest takim wiodącym producentem i eksporterem tego paliwa. Także tutaj wszystkie produkty pochodzące z tego regionu świata w jakiś sposób mogą być dotknięte niedoborami.
1: A czy uważa pan, że obecny kryzys będzie takim krótkotrwałym szokiem dla rynku, czy początkiem dłuższego okresu wysokich cen energii?
2: Cały czas jeszcze patrząc na to, co się dzieje, mam wrażenie, że to jest jakaś forma takiej gry niebezpiecznie balansującej na krawędzi konfliktu militarnego, ale jednak mam cały czas nadzieję, że to się w jakiś sposób uda załagodzić. Pamiętajmy, że tak naprawdę chyba ten konflikt nikomu do końca nie służy. To jest może na razie taka przepychanka o to, jak będzie wyglądać zarządzanie przepływem przez cieśninę Ormuz. Natomiast mam nadzieję, że to się nie przerodzi w jakiś długotrwały i pełnoskalowy skalowy konflikt w tej części globu.
1: A gdybyśmy założyli, że wojna się jednak będzie przedłużała, to jakich decyzji można się spodziewać ze strony producentów skupionych w OPEC i ich sojuszników?
2: Jeśli chodzi o sam OPEC, tutaj no już teraz mamy do czynienia z poważnymi rysami, już mamy do czynienia z opuszczeniem organizacji przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc te decyzje będą mieć tak naprawdę trochę charakter no, wirtualny czy teoretyczny, bo tak naprawdę każdy z producentów w jakiś sposób będzie próbował zorganizować sobie eksport swojej produkcji. Część z tych, którzy są w Zatoce Perskiej odcięci, tak jak na przykład Bahrajn czy no, częściowo Irak, to one będą mieć poważny problem.
1: No widzimy, że natomiast to są naczynia połączone, prawda? To nie jest tylko jedno.
2: Tak, oczywiście. Mhm. Tutaj brak napływu surowca z jakiegoś kierunku powoduje automatyczne wzrastanie cen tejże ropy dostępnej z innych źródeł. Natomiast no, mam wrażenie, że to jest też bardzo przy okazji tych działań wojennych bardzo poważny test spójności kartelu OPEC i mam wrażenie, że jednak wygrywa ta opcja. Każdy swoją po prostu produkcję stara się w jakiś sposób wyeksportować, nie patrząc na postanowienia OPEC, które w tym momencie są już chyba tylko taką teorią, jeśli chodzi o te poziomy produkcyjne.
1: Czyli OPEC właściwie staje się taką abstrakcyjną trochę figurą na tym rynku globalnym?
2: Nie, może nie abstrakcyjną w tym sensie, że cały czas jego działania mają znaczenie dla rynku, natomiast duża część producentów związanych z OPEC-iem jest w jakiś sposób przynajmniej częściowo sparaliżowana tym, co się dzieje w rejonie cieśniny Ormus.
1: No i każdy sobie rzepkę skrobie, tak jak pan mówi.
2: Tak, no trochę muszą każdy z nich musi próbować na własną rękę rozgrywać tą sytuację, żeby cokolwiek móc wyeksportować, sprzedać i dzięki temu po prostu finansować własne państwo.
1: No wróćmy do naszego państwa właśnie. Wyobrażam sobie, że rząd przywraca, no zgodnie z zapowiedziami zresztą, pakiet ceny paliw niżej w przypadku pogorszenia sytuacji?
2: Oczywiście wyobrażam sobie, przecież to jest jeszcze przeszłość, którą wszyscy doskonale pamiętamy sprzed 2 tygodni. To nie jest wcale jakieś odległe wspomnienie i sam fakt, że minister już takie coś zasugerował, świadczy o tym, że i w kołach rządzących jest świadomość tego, że gdyby sytuacja nabrzmiała i eskalowała nadal, konieczność wprowadzenia tego pakietu nam się ponownie pojawi. Czy on będzie wyglądał tak samo, to znaczy czy obejmie te komponenty i VAT-owski, i akcyzowy, i ceny maksymalne, czy to będzie tylko jakaś częściowa realizacja tych założeń, tego nie wiemy nadal.
1: Bo no właśnie, czy Unia Europejska pozwoliłaby na takie ponowne manipulacje podatkowe?
2: Ja myślę, że tutaj nie mówimy o wejściu w spór z Unią Europejską. Każdy z krajów Unii Europejskiej w warunkach konfliktu o cieśniny Ormus, jaki był, miał miejsce w marcu, w kwietniu, każdy z tych krajów jakoś sobie radził i właśnie te komponenty, czy to podatkowe, czy cenowe, w jakiś sposób próbował regulować i Unia Europejska nie robiła tutaj specjalnego jakiegoś problemu z tym związanego, dopóki nie narusza się zasadniczo kwestii tam minimów akcyzy i opłaty paliwowej. Więc myślę, że tym razem też byłoby to jak najbardziej do przeprowadzenia. Natomiast no, pamiętajmy, że jeszcze nie mamy do czynienia z konfliktem, jeszcze nie mamy do czynienia z taką eskalacją sytuacji, która by chyba usprawiedliwiała takie kroki ochronne jak pakiet CPN.
1: Na razie ten ogień się tam tli na Bliskim Wschodzie. Bardzo panu dziękujemy za tę analizę. Doktor Jakub Bogucki był gościem radia RMF24, analityk rynku paliw z portalu e-Petrol. Serdecznie dziękujemy za ten komentarz, za te wyjaśnienia. Życzymy miłego dnia.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Wracamy do reformy służby zdrowia, zapowiedzianej hucznie, ale prawda jest taka, że przyjętej bez wielkiego huku. Pacjenci mówią, system nie działa od lat i nic się nie zmieni. Ten głos słyszymy o poranku najczęściej. Opinie na temat zapowiadanych reform w służbie zdrowia zebrała na warszawskim Powiślu nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Tyle lat się nic nie zmieniło, 20 parę lat. Nie zmieni się i teraz. Nie ma na to recepty nawet. Nie ma pomysłu, jak 20 parę lat, jak ja pamiętam, nawet może więcej, nic się nie zmieniło. Nie zmieni się nie teraz, bo to nie jest wróżka jakaś, że wyczaruje, wie pani.
3: Jakieś... Poza tym politycy musieliby się wtedy dogadać, prawda?
2: Tak, a tu jest każda partia idzie w swoją stronę, więc nie ma nawet takich szans, żeby cokolwiek się zmieniło.
3: To jak się pacjentowi w Polsce funkcjonuje? Kiedy właśnie, no, stoimy przed przychodnią.
2: No, tak jak przez tyle lat, wie pani, tu się nic nie zmienia. Tyle lat tak funkcjonowało, tak i będzie i teraz funkcjonowało, a będzie coraz jeszcze gorzej.
3: A to długo trzeba czekać na wizytę, tak jak pani doświadczenia pokazują?
2: Do specjalisty, no to się czeka po 8 miesięcy, na przykład do neurologa, no to czekam 8 miesięcy. No ale to już 10 lat temu też tak było. Wie pani, tu się nic, tu ani na lepsze się nie zmienia, ani na gorsze. To po prostu stoi w miejscu.
4: Nie mam pojęcia, co się zrobi, bo to wszystko już tak pogmatwane w tej naszej Rzeczpospolitej Polskiej, że żeby zrobić, to może trzeba by faktycznie najpierw zresetować wszystko i od nowa wszystko zrobić, bo tak to i przeczekać się parę lat, bo tak to...
3: Czyli taka systemowa zmiana jest potrzebna, a nie jakieś takie małe ruchy?
4: To znaczy tak... Tak jest moje zdanie, ale wiadomo, że każdy ma inne. Tak mi się wydaje, bo tak to mówię. Czy coś pani minister zmieni, no to każdy zmieni, ale i tak swoje robią, tak swoje robią. Dobrze.
1: Mówili pacjenci przed jednym z ośrodków służby zdrowia w Warszawie, na warszawskim Powiślu, a ich głosy zebrała Magdalena Greinert. Jak słyszycie, wielkich nadziei z tą reformą nie ma. I chyba w tej sprawie akurat nasi słuchacze mają absolutnie rację. Nie ma wielkich nadziei, bo i wielka zapowiadana reforma okazała się reformą dość niewielką. Z dużej chmury powstał niewielki deszcz.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Posłowie brytyjskiej Partii Pracy mogą oficjalnie zgłaszać swoje kandydatury na nowego lidera tego ugrupowania, który automatycznie zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Czasu niewiele, bo proces nominacji potrwa zaledwie tydzień. Dlatego spieszmy się, żeby połączyć się z naszym korespondentem RMF FM na Wyspach Brytyjskich, Bogdanem Frimorganem. Witamy Londyn, witamy Bogdanie.
2: Dobry, witam was wszystkich, witajcie Bogdanie.
1: Kto może zostać nowym premierem?
2: No to raczej już pewne, bo murowanym faworytem i jedynym politykiem, który otwarcie mówi, że wystartuje w tym wyścigu, jest były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Jeśli nie będzie miał rywali, wówczas Partia Pracy uniknie długich, no i bardzo wyczerpujących wyborów wewnętrznych i w takim scenariuszu jego oficjalna koronacja na lidera Partii Pracy odbędzie się w najbliższy piątek, to jest 17 lipca, podczas specjalnej konferencji lejburzystów, a kolejny krok nastąpi błyskawicznie, bo w poniedziałek 20 lipca, kiedy to Andy Burnham uda się na audiencję do króla Karola III, no żeby oficjalnie już objąć urząd premiera Wielkiej Brytanii.
1: No właśnie, powiedziałeś koronacja.
2: Koronacja, tak, to jest takie bardzo, tak,
1: metaforycznie,
2: bardzo
1: relatywne
2: tak. słowo. Koronacja w momencie, kiedy nie będzie miał żadnych kontrkandydatów,
1: no, tak
2: ale
1: jest.
2: Gdyby przypadkiem w ostatniej chwili pojawił się taki kontrkandydat albo kilku, o nazwisku nowego premiera zadecyduje głosowanie wszystkich członków Partii Pracy, no a cały proces wówczas wydłuży się o kolejne tygodnie i nowego gospodarza rezydencji na Downing Street poznamy dopiero we wrześniu.
1: Tak, tron premiera. Podczas gdy lejburzyści meblują, prawda, gabinet, meblują rząd na nowo, na brytyjskiej prawicy doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi, prawda? Z mandatu poselskiego zrezygnował Nigel Farage, lider skrajnie prawicowej partii Reform UK. Niektórzy komentatorzy nazywają odejście Farage'a politycznym cyrkiem. Dlaczego tak?
2: No bo to jest prawdziwy polityczny akrobata. Polityczny cyrk, no z dwóch powodów. Farage zrezygnował z mandatu tylko po to, żeby natychmiast wystartować w wyborach uzupełniających we swoim własnym okręgu. Zrobił to dlatego, że ciążą na nim oskarżenia o nieprawidłowości finansowe, między innymi o przyjęcie i niezgłoszenie 5 milionów funtów darowizny. Chciał bardzo chytrze w ten sposób ograć inne partie polityczne, no i uciszyć przeciwników, ale sam został ograny, bo w wyborach, które sprowokował, nie wystartuje żaden kandydat z ważnych brytyjskich partii politycznych.
1: Bojkot, tak?
2: Tak jest, bojkot. Natomiast i to jest bardzo ciekawe i to jest ten drugi cyrkowy aspekt tej sprawy. Przeciwko Farage'owi wystąpi ktoś, kto się nazywa Count Binface, czyli hrabia kosz na śmieci. To taka
1: satyryczna
2: postać. Kosmita, satyryczna postać, w którą wciela się taki znany lokalny komik John Harvey. Występuje na wiecach politycznych w pelerynie, no i z metalowym kubłem na głowie. Regularnie startuje w wyborach. Wcześniej, co warto zaznaczyć, rzucił wyzwanie, podobne wyzwanie na przykład Borysowi Johnsonowi. Choć jego program to oczywiście czysta abstrakcja, ale udziela wywiadów, w tym udziela wywiadów BBC, skutecznie upuszczając powietrze z balonu Nigela Farage'a, no i nadając jego postępowaniu jeszcze bardziej cyrkowy charakter.
1: No ten to jest koronowany kubłem, mówisz, tak?
2: Tak jest.
1: Ale mówiąc poważnie, no Wielka Brytania będzie miała wkrótce którego? 7. premiera, tak? W ciągu 10 lat. 7 szefów rządów w ciągu dekady. No to rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt statystyczny. Mówi się nawet o italianizacji brytyjskiej polityki, chociaż we Włoszech to no, częściej zmieniały się te gabinety nawet. Co zapoczątkowało ten ostatni kryzys?
2: No wszystko zaczęło się od nagłego, a może i nie nagłego odejścia dotychczasowego premiera. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska po tym, jak stracił poparcie kluczowych frakcji we własnej partii. Bezpośrednim powodem były też narastające podziały oraz no bardzo, bardzo niedobre, fatalne wręcz wyniki lejburzystów w ostatnich wyborach lokalnych, samorządowych. Do tego też należy dodać skandal związany z nominowaniem na ambasadora w Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Petera Mendelsona, bliskiego przyjaciela, skazanego

0: pedofila, amerykańskiego tak. finansisty, nieżyjącego już Jeffrey'a Epsteina, no i to także zaważyło na przyszłości Kiera Starmera.
1: No i też zrewoltowana ulica, prawda? Też mieliśmy do czynienia z takimi manifestacjami bardzo, bardzo burzliwymi na ulicach.
0: No, był taki społeczny protest przeciwko temu, co działo się na bardzo wysokich szczeblach rządu. Okazało się, no, że dalsze kierowanie przez niego rządem Partii Pracy, bez pełnego poparcia własnej partii, no, doprowadzi do paraliżu państwa, no i mamy to, co mamy. Szykuje się, jak już powiedziałeś, siódmy premier w ciągu ostatnich 10 lat, a takiego zamieszania w brytyjskiej polityce to chyba tutaj najstarsi górale nie pamiętają.
1: Może to będzie szczęśliwa siódemka. Bardzo dziękujemy, Bogdanie. Bogdan Frimorgan, prosto z Wysp Brytyjskich, odmalował nam krajobraz polityczny na Wyspach. Bardzo dziękujemy.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: I ważne są fakty w RMF-ie, bo to człowiek by chodził taki jak ten głupi, zagubiony, nawet by nie wiedział, co się stało, gdzie i kiedy.
1: Tak, to były fakty aktualne, a my zajmiemy się troszeczkę takimi faktami historycznymi, choć bardzo takimi współcześnie historycznymi.
2: Tak, bo wpadnie wujek Janusz, wpadnie z niezapowiedzianą wizytą, spyta, co tam, a ty powiesz mu, no więc teraz w świecie dzieje się to i to i to, bo to wiesz z faktów, a kiedyś to się działo, o Korei Północnej wiem to i to i to, bo mówili mi o tym radiowcy bez cenzury, tak będzie dzisiaj.
1: Dzisiaj powiemy właśnie o Korei Północnej. Tomasz Olbratowski,
2: Przemysław Skowron
0: i Jacek Tomkowicz. Dobry wieczór.
2: Dziś raj na ziemi, kraj absurdów, Korea Północna.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Ach, zasłuchałem się, przepraszam, taka przerwa mała była, ale się zasłuchałem. Przepiękny utwór, przepiękny, tak porywa.
0: Porywa do tańca.
1: Jak każda muzyka w RMF FM.
0: Porywa też do nauki i do słuchania. Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Jeśli dopiero dzisiaj na nas trafiliście, podcasty ze wszystkich poprzednich programów do odsłuchania m.in. na rmfon.pl.
2: A dzisiaj historia najnowsza i Korea Północna, o której w sumie przez cały czas no niewiele wiemy.
1: No, wiemy na przykład to, że na czele Korei Północnej stoi bezwzględny Kim Jong-un.
0: Bezwzględny, choć przyznajcie, o twarzy takiego kłapouchego z nadwagą, nie? Ty ma coś takiego kłapouchego.
2: Taki un jest, no tak ci powiem. Syn Kim Jong-ila, wnuk Kim Ir-sena, matka, ja znalazłem taką informację, mówiła na niego, jak ten un był mały, królu porannej gwiazdy. Tak mu tam, tak mu sadziła takie.
1: Oficjalnie to chore, nie?
2: Troszeczkę.
0: Chore.
1: Królu porannej gwiazdy, zjesz marcheweczkę? Królu porannej gwiazdy za tatusia, za Bolka i Lolka, królu porannej gwiazdy za mamusię, no. Zanim zjadł, to już się matka gadaniem zmęczyła.
2: Tak, zjedz, miliony dzieci w tym kraju nie mają co jeść, zjedz marcheweczkę, tak mu tam sadziła. Co ciekawe, kiedy ta bezwzględna dyktatura zakazuje Koreańczykom swobodnie podróżować, to sam Kim Jong-un od 11 roku życia chodził do szkoły w Szwajcarii. Oczywiście chodził tam pod przykrywką.
0: To musiała być duża przykrywka, to taka co najmniej jak po Prodiżu, nie? Do Prodiża taka.
2: Ale pod przykrywką, w sensie, że pod pseudonimem. A. Pod pseudonimem chodził.
0: Okej, okay. Myślałem, że w czapeczce.
2: Nie, nikt z kolegów i nauczycieli nie wiedział, kim jest, prawda? On jest Kim. Chodził do szkoły jako syn kierowcy w ambasadzie koreańskiej, a przedstawiał się jako Pak Un.
1: No to, no można się pomylić, rzeczywiście, bo ja przypomnę tylko, bo się sportem interesuje, nie, że w reprezentacji Korei w piłce nożnej w ataku grają Pak Kwang Ryong, Yong Il Gwan i Hank Kwang. Song.
2: Tak, Kwang Song.
0: To w tym kontekście rzeczywiście Pak Un brzmi jak sen kierowcy trochę.
1: Ale czekaj, a koledzy z klasy albo nauczyciele to nic nie podejrzewali?
2: Czuli, że coś nie gra, no bo jego rodzice tego pana Paka Una nigdy nie pojawiali się w szkole, tam na wywiadówkę nie wpadli.
0: No
2: wiesz.
0: Kim Jong-ila wracającego z wywiadówki nie chciałbym widzieć rzeczywiście, tym bardziej, że z jego przymrużonych oczu to ciężko byłoby coś wyczytać, nie? Będzie lanie, nie będzie lania.
2: Rodzice nie przychodzili do szkoły, a dodatkowo podejrzenie wzbudzało to, że Kim Jong-unowi, inaczej Pak Unowi, wszędzie towarzyszyła świta. Taka służba i ochrona w jednym. Takiego miał swojego tego, tak, rycerza Jedi.
1: To, powiem wam, to musiała być najlepsza przykrywka ever, jak to mówią celebryci nie znający angielskiego. No ciężko się wmieszać w tłum, jak za tobą do szkoły chodzi, nie wiem, z trzech łysych z kanapkami, nie? I mają wypchane tam na piersi tak. Marynarki.
0: Gdyby Kim Jong-un był koreańskim szpiegiem pod przykrywką, to na bank chodziłby w takich różowych, lateksowych spodniach, żeby się mniej rzucać w oczy.
2: Jak mu szło w szkole? Ile przytył w tej Szwajcarii? No bo tam wiadomo, kuchnia szwajcarska jest ciekawa. O tym za chwilę w historii dla dorosłych w RMF FM.
0: Jakby was ktoś kiedyś zapytał, co to jest najlepsza muzyka, to mu po prostu powiesz o to. To, co było przed momentem w RMF.
1: A jakby się ten przebój nazywał po koreańsku?
2: Hangil Pwok na przykład byś tak.
1: No ładnie, ładnie. A nie pytam to o to przez przypadek, bo po prostu dzisiaj w historii dla dorosłych zajmujemy się Koreą Północną, krajem ludzkich dramatów, braku wolności, ale też nieprawdopodobnej liczby absurdów.
2: No. Wspomnieliśmy już o Kim Jong-unie, dyktatorze, który uczył się w szwajcarskich szkołach.
0: I wspomniałeś, że wiesz, ile on w tej Szwajcarii przytył, a ciężko mi go sobie wyobrazić w innej formie niż tej na misia kuleczkę.
2: Z informacji, do których dotarłem, wynika, że w Szwajcarii tylko przez ostatnie lata przed powrotem do Korei przytył 40 kg.
1: Możesz, ty.
2: No głównie przez imprezy z dużą ilością alkoholu i nieprawdopodobną ilością jedzenia.
1: No, rzeczywiście, co do jedzenia, to Kim Jong-un mi wygląda na takiego, co z imprezy wychodzi, jak ze szwedzkiego stołu zostaje już tylko stół. I zastanawia się, jak on ten obóz strawi.
2: Do tego, kiedy w samej Korei Północnej wszelkie korzystanie z nowoczesnych technologii jest zakazane, to sam dyktator w Szwajcarii godzinami grał na PlayStation.
0: To jest tylko dowód na to, że gry szkodzą.
2: No. I kiedy, uwaga, kiedy amerykański konsumpcjonizm, wiemy, że to jest zło, prawda? Jest w Korei Północnej przedstawiany jako właśnie zło wcielone, no to sam Kim Jong-un w Szwajcarii według relacji wiecznie chodził w dresach Nike'a i w butach do koszykówki Air Jordanach, tak se nosi.
1: A jak była jakaś oficjalna impreza?
0: No to pewnie miał taki wyjściowy dres Nike i buty do koszykówki. No.
1: Czym się ten wyjściowy dres wyróżnił od normalnego, nie? No wypracowany
0: może...
1: był, nie
0: tak, wiem. W Ortalionie miał kantkę.
2: Może miał złocisty kresz, no tego nie wiesz, prawda?
1: No, nie.
2: W każdym razie w szkole radził sobie podobno kiepsko, najgorzej szło mu z przyrodą i uwaga, z niemieckim.
1: Z niemieckim?
2: Z niemieckim,
1: tak. Popatrzcie, taki kawał dziada, ale jakieś ludzkie cechy jednak miał.
2: Po co Koreańczykowi niemiecki? Przecież to jest jakiś...
0: No, jak jesteś w Szwajcarii, może ci się przydać.
2: Nie? No może.
1: Ale wracając do jedzenia. No.
2: No właśnie, wracając do jedzenia. Dotarłem do informacji, że szkoląc się w Szwajcarii uwielbiał kilogramami jeść szwajcarskie sery.
0: Tak, bo sądząc po jego decyzjach, te sery mają dużo wspólnego z głową Kim Jong-una.
2: To znaczy?
0: Jest w nich dużo wolnej przestrzeni.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Nie wiem, ja nie wiem, czy ja bym tak potrafił jak gwiazda zaśpiewać tak jeszcze pa-pa-ta-ta-taj.
0: Nie
2: musiałbym
0: potrafię.
2: Nie, chyba. Nie,
1: nie,
2: no, ale
1: nie, nie, nie, nie. Dlatego skupmy się na nas, radiowcach bez cenzury i historii dla dorosłych.
2: Dobrze mówisz.
1: Tak, dziś o raju na ziemi, czyli o Korei Północnej.
2: Korea Północna. Ten kraj bardzo ciekawie wygląda, oglądany z lotu ptaka, bo na północy w Chinach pełno dróg, prawda? Na południu pełno dróg, a Korea Północna, ona wygląda na mapie jak takie, jak Bieszczady w latach 50.
0: No ale po co ci drogi, jak nikt nie ma samochodu? No, to by była marnacja asfaltu przecież i to nie byłoby eco-friendly.
2: Ciekawie wygląda też Korea Północna widziana z satelity nocą. To znaczy ona nie wygląda, bo tam jest ciemno. Taka czarna dziura na mapie świata.
1: Mądrzy ludzie, a po co mają świecić, jak w nocy śpią? Dbają o środowisko. No i nawet nie kupują lamp.
0: Być może dlatego, że nigdy nie ma prądu. No komunistyczny raj.
2: Przepraszam cię właśnie, że wcale, że nie.
1: Nie.
2: W 2009 władze usunęły oficjalnie z nazwy, a nawet z konstytucji określenia komunistyczny, komunistyczna, komunistyczne. Oni nie są komunistyczni. Co prawda ustrój, gospodarka, nawet ludzka mentalność to są szczytowe osiągnięcia marksizmu, leninizmu, ale jakby coś, komunistyczni nie są, sobie to wbijcie do głowy.
1: Ale zaraz, czekaj. Oni mają konstytucję?
0: PRL też miał, no, z wpisaną nierozerwalną przyjaźnią z ZSRR. Ale jak oni nie są komunistyczni, to jacy oni są?
2: Oni są dżucze.
1: Co?
2: No to jest taka doktryna polityczna, że są samodzielni ideologicznie, że odrzucają obce wzorce, że są samodzielni politycznie, ekonomicznie, militarnie oraz czystość moralna i oddanie pracy.
1: No jakbym słyszał młodego Lenina, jak na bani w Poroninie tłumaczył bacą, że wszystkie owieczki będą wspólne.
0: Tak się nie ma co śmiać.
2: Nie, nie, nie.
0: Dżuczyzm chciał wprowadzić Czałczesku i doktryna wciąż ma fanów na całym świecie.
2: Tak, to jest właśnie ciekawe, że ma fanów dalej. Podobnie zresztą ciekawy jest kalendarz Korei Północnej, bo rok urodzin pierwszego Kima, czyli 1912, to był rokiem Dżucze 1.
0: Aha.
2: Więc teraz mamy rok Dżucze 109.
0: O kurcze, tyle Dżucze.
1: Orange Dżucze, tak.
2: Orange Dżucze. Uwaga, i teraz uwaga, marihuana w Korei Północnej jest legalna.
1: Ale jej nie ma.
2: Nie wiem, czy jest, czy nie ma. No jest legalna, bo rząd mówi, że ona mniej szkodzi niż tytoń, ale uwaga, dla odmiany porno czy czytanie Biblii, za to jest kara śmierci.
0: Pomyślcie, za co wolelibyście czapę i posłuchajcie muzyki, a my za chwilę do was wrócimy.
2: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dzisiaj Korea Północna. Wracamy do map. To jest, Korea to jest ostatni kraj na świecie, który trafił na mapy Google'a. Bo do 2012 była tam biała plama.
0: Bo oni cenią sobie prywatność. Nie wyłudzisz od nich danych. Bardzo dobrze, a nie, że ci będą wyświetlać buty jakieś tam, albo,
1: tak sobie,
0: albo ten.
1: Ale oni tak sobie, cenią prywatność, że w kraju nie ma internetu.
2: No właśnie, ale wejście Korei na Google'a nie odbyło się bez afer, bo na mapach jest kilka obozów koncentracyjnych, czy tam gułagów.
0: Mówimy o mapach z XXI wieku.
2: Tak, to są aktualne mapy Google'a. I błąd sprawił, że jeden z obozów, jeden z gułagów potraktowano jako atrakcję. Można było ocenić pobyt, tam dać gwiazdki, napisać co sądzę o posiłkach i tak dalej.
1: A ile oni mają tych obozów?
2: Nie wiadomo. Jeden ze znanych, takich, który jest na mapach, ma numer 22. Czy to jest najwyższy numer? No nie wiadomo. Władze w 2014 oficjalnie przyznały, że tak, że obozy, że gułagi są, ale że, uwaga, nie łamie się w nich praw człowieka.
0: Tak. Może gdyby Korea miała jak Irak jakąś ropę, to by tam Amerykanie zawieźli demokrację, ale nie ma.
2: No nie ma.
1: No nie, ale no, dla sąsiadów ma Chiny i Rosję. dzieje, więc ten raj na ziemi będzie tam trwał. No.
2: Encyklopedia pisze o Kwalisso. To tak jest oficjalnie nazywana sieć północno-koreańskich obozów koncentracyjnych i tam szacuje się, że znajduje się w tych obozach nawet 200 tysięcy osób.
0: O, zrobiło się poważnie.
2: No, nawet bardzo. Zajmijmy się może życiem codziennym, niezamkniętych Koreańczyków. Zakazane są, uwaga, mówiłeś o tym, że Kim je nosił, zakazane są niebieskie dżinsy, bo to jest symbol imperializmu. Dżinsy jak są, to są czarne.
1: Tam byś jako instagramowy influencer modowy nie przebił.
2: Nie. Tak,
0: no bo tam nie ma internetu, to no, mówiliśmy. Tak. Choć sam Kim pewnie na Instagramie siedzi.
2: Pewnie, to ja bym siedział. I jeszcze są fryzury. Nie możesz iść w ogóle i się ostrzyc tak jak chcesz, tylko jest oficjalny katalog fryzur, tam jest kilka pozycji i możesz sobie którąś wybrać.
1: A jakbym chciał na Elvisa?
2: Na Elvisa, Tomku, no to zapraszamy do obozu. Tam ci wyjaśnią, dlaczego myśl marksistowsko-leninowska jest lepsza niż wszystko inne i jeszcze cię uczeszą na koniec na Kima. Zresztą do obozu można trafić nawet jeżeli, jak mówią uciekinierzy, taki cytat, za niewłaściwe obchodzenie się ze stroną gazety, na której wydrukowano zdjęcie Kim Jong-una, jego ojca albo dziadka.
0: O, ludzie. No i zrobiło się poważnie po raz drugi w historii dla dorosłych w RMF FM, ale o takich rzeczach też trzeba mówić. Radiowcy bez cenzury, za chwilę wracamy.
2: Życie bez muzyki byłoby tak, jak motylek bez skrzydeł.
0: Niby można, ale no nie polatasz.
1: Nie potańczysz. Motylek bez skrzydeł to larwa, nie?
2: Dokładnie właśnie. Historia dla dorosłych. Wiecie, że gdybyśmy w Korei Północnej, bo o Korei dzisiaj mówimy, tak sobie o Korei i jej przywódcy gadali, jak my dzisiaj na antenie, to przy odrobinie szczęścia trafilibyśmy tylko do obozu, bo Kim Jong-un.
0: No, jak mu jest? Kim Jong-un.
2: On jest Kim Jong dla przyjaciół.
0: Kim on jest?
2: On jest Kim Jong-un, szef Korei, dowódca, główny prezes Korei. On zakazał oficjalnie używania w kraju sarkazmu.
0: Czyli nie można w Korei Północnej opowiadać kawałów o przywódcy?
2: Przywódcę tak, o przywódcy nie. Aha. Bo za dowcipy o wodzu przywiązują do lufy armaty i odpalają działo na wiwat. No,
1: jak później chodzić z taką dziurą w ciele? Ni to zaszyć, ni załatać, ni to z taką dziurą latać, jak śpiewała orkiestra Małego Władzia. Szczególnie fajna jest piosenka Małego Władzia "Usiadłem na krowie". I tarata.
2: Aha. To siedź teraz może nie na krowie, tylko na fotelu i słuchaj o Korei. W całym państwie odbyły się spotkania funkcjonariuszy z obywatelami, podczas których ostrzeżono przed niebezpośrednią krytyką.
0: A jaka to jest niebezpośrednia krytyka?
2: To jest taka ironiczna, taka, wiesz. Mówisz tak na przykład, ale mamy mądrego przywódcę, prawda? O, jaki my mamy wspaniały kraj! Ale to tak nie wolno.
1: No, tak. Funkcjonariusze wiedzą, że to nieprawda i każdego szarego obywatela, który cokolwiek chwali, się zamyka, jeśli się sam nie zamknie, nie?
2: Dokładnie. Władze spisały nawet indeks zakazanych fraz, bo władze nie były w stanie kontrolować intencji, z jaką obywatele wypowiadają konkretne zdania. Na przykład, to wszystko wina Ameryki. To tak już nie możesz.
0: No, niby politycznie poprawnie, ale ludzie wiedzą, że to nieprawda, a władze wiedzą, że ludzie wiedzą, a ludzie wiedzą, że władze wiedzą.
1: To jest wyższa szkoła rządzenia, kontrolować intencje.
2: Wielu przywódców by tak chciało. Nie będziemy wymieniać, którzy by tak chcieli, prawda, bo by nas zaraz posądzono o sarkazm. A po co nam to? No po co?
1: Po co nam dziura po armacie?
2: Właśnie.
1: W ciele.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Po co są piosenki? Po to, żeby były. Po prostu. Ośmiotysięczniki są po to, by je zdobywać, mówią himalaiści, a piosenki są po to, by nimi żyć i oddychać.
0: Umówmy się, no piosenki są jak tlen dla człowieka, jak tlen dla ludzkości i właśnie dlatego możemy chodzić uśmiechnięci, radośni i słuchać historii dla dorosłych, bo przed momentem była muzyka. Ale my dalej drążymy Koreę Północną. Wiadomo, że Koreańczycy z północy uciekają do Korei Południowej, ale nie każdy wie, że w historii zdarzały się ucieczki w odwrotną stronę, z Korei Południowej do Korei Północnej. Konkretnie w całej historii były takie dwie ucieczki.
2: No znaczy dwie osoby uciekły z południa na północ.
0: Dokładnie. Tak?
2: No to chyba Korea Południowa ma zbyt liberalną politykę alkoholową, coś mnie jeszcze wydaje.
1: Może po gitary wrócili, nie?
0: Te ucieczki do Korei Północnej mogą wiązać się z tym, o czym mówiliśmy, że w tym kraju legalne jest uprawianie i posiadanie marihuany, którą władza uważa za mniej szkodliwą od tytoniu.
2: Czyli tak? Na północy marihuana jest takim troszeczkę opium dla ludu, to znaczy byłaby, gdyby ją mieli, prawda?
0: Ale władza stara się, by opiumem dla ludu był także sport, szczególnie piłka nożna.
1: A to jest niebezpieczny sport w ogóle. W Korei jest niebezpieczny sport, bo kiedyś trener, który nie wypełnił nałożonych na niego zadań na Mistrzostwach Świata, skończył jako pracownik budowy. Zamiast budować zespół, budował domy.
2: Ale kiedyś Korea Północna zakwalifikowała się na mundial, tylko że fani piłki nożnej mogli ekscytować się mundialem, ale musieli liczyć się z takim 20 34-35-godzinnym opóźnieniem.
1: Ale podobnie było w Polsce podczas mundialu w Hiszpanii w 1982. Mecze Polaków w naszej telewizji były pokazywane z opóźnieniem parominutowym, żeby ekipa telewizyjna mogła wymazać transparenty Solidarności.
0: No, a teraz wymazuje serduszka Wośpu, no to blisko.
2: Ja pamiętam, w internecie swego czasu zrobił furorę propagandowy news, według którego piłkarze KRL-u Koreańskiej Republiki Ludowej zdobyli puchar, rozgremiając drużyny Japonii, Stanów Zjednoczonych i Chin. A się okazało to fake newsem. Zauważcie, że naszych nie pokonali.
1: No nie. Polski, ale słuchajcie, nie. Biorąc pod uwagę ich propagandę, to patrzeć tylko, oczywiście patrzeć na koreańską telewizję, jak niedługo Koreańczyk wygra turniej czterech skoczni. I skoczek będzie się nazywał Kim Il Kamil.
2: Kim Il Kamil.
0: A mówił to wam Kamil Stoch polskiej radiofonii.
2: Tak to sam wymyśliłeś, czy tak z sąsiadami? Kim Il Kamil, to ciekawe jest.
0: Oj, u Olbratowskich było ciekawie przy oglądaniu turnieju czterech skoczni.
2: Czy wiemy już wszystko o Korei Północnej? No...
1: Nie. Wszystkiego nie.
2: Wiemy wszystkiego dużo, nie. Wiemy, ale wszystkiego nie wiemy.
0: Tak, zapamiętajcie sobie. Kim Il Kamil to jest ważne słowo klucz, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek.
1: To jest skoczek narciarski.
0: Tak.
1: Koreański.
2: Absurdy nas śmieszą, bo sami doświadczyliśmy podobnych, żyjąc w PRL-u, no ale to jest biedny, uciśniony naród, o 200 tysięcy siedzi w gułagach. Warto czasami czytać o Korei Północnej i tam gdzieś sobie przybliżać ten temat. Tak mi się wydaje, że tak powiem troszeczkę poważnie, prawda, bo my sobie wysołkujemy, ale gdzieś tam wewnątrz nas potrzeba powagi też chytli. Dobrze mówię.
0: Dobrze mówisz.
1: Dobrze i długo.
0: A jeśli właśnie teraz włączyliście RMF FM, pamiętajcie, że historia dla dorosłych cały czas czeka do odsłuchania w podcastach na rmf.pl.
2: I mówcie o nas dobrze na mieście.

0: za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Francja pierwszym półfinalistom mundialu, Mbappé i Dembélé bohaterami trójkolorowych. Kiedy limity wynagrodzeń dla medyków, które znalazły się w najnowszym pakiecie reform w służbie ochrony zdrowia, mogą wejść w życie? O tym usłyszycie w relacji naszego reportera. Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji. Taką decyzję podjęli radni. Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. W ćwierćfinale trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Jak informowaliśmy w faktach, bramki zdobyli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Mbappé mógł otworzyć wynik już w pierwszej połowie, ale w 28 minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił Bono. Francuzi w półfinale zmierzą się z wygranym pary Hiszpania-Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 złotych brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak zadeklarowała wczoraj minister zdrowia po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michał. Prosimy o szczegóły.
1: Dobry wieczór. Zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia, mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Zapytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, kiedy pierwsze reformy mogą wejść w życie.
2: Dzisiaj o terminach nie rozmawialiśmy. Ustaliliśmy rytm pracy. Natomiast wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń, powinny być jak najszybciej procedowane.
1: Na brak konkretów skarżył się po spotkaniu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski. Ma on jednak nadzieję na lepszą niż do tej pory współpracę z ministerstwem.
3: Mam poczucie, że to jest wstęp do dobrych rozmów, do wspólnego celu, którym jest dobry system ochrony zdrowia.
1: Najpoważniejsze reformy, takie jak górny limit zarobków lekarzy, wymagają teraz zmian w ustawie. Dlatego według prognoz ekspertów zaczną obowiązywać najwcześniej jesienią.
0: Cena nawet w granicach 2000 zł za tonę, o ile w ogóle będzie dostępny. W faktach sprawdzamy trudną sytuację na rynku peletu. Alarmowaliście na gorącej linii RMF FM, że coraz trudniej jest kupić ten opał. Dlaczego? Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Producenci peletu mówią, że w Polsce brakuje drewna. Rośnie zapotrzebowanie na odpady drewnopochodne, na przykład trocinę, a to właśnie z nich produkuje się pelet.
5: Spada podaż surowca drzewnego w kraju, bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów metrów sześciennych.
4: Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego wyjaśnia, że do zapewnienia wszystkich potrzeb rynku może brakować nawet 4 milionów metrów sześciennych drewna. Na razie resort klimatu nie zapowiedział zwiększenia podaży drewna.
0: Z kolei resort energii zapowiedział spotkanie z producentami peletów w sprawie wysokich cen. Ministerstwo poprosiło też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy na rynku tego opału nie ma zmowy.
6: Fakty z Małopolski.
0: Krakowscy radni zdecydowali o wydłużeniu godzin nocnej prohibicji. Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta z wyłączeniem lokali gastronomicznych. Od 1 września alkoholu nie kupimy pomiędzy 22 a 6 rano.
7: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu procent.
0: Tłumaczył Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. A w faktach teraz Wrocław. Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni, jak wczoraj po południu.
8: Bardzo się cieszymy, i tamte drzewka, i z drugiej strony, tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
9: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu, tak, na ławeczce.
8: Pani, tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
9: Ławki też się przydają chyba, żeby bardzo przycupnąć.
8: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
0: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt zazielenienia zakończy się w przyszłym roku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Prezydent Turcji podarował przywódcom krajów NATO rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska, a także amunicję, informował w środę Wall Street Journal. I o tej sprawie Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
10: Dostał prezydent rewolwer? Rzeczywiście prezydent Turcji, prezydent Erdogan, każdemu ze swoich gości prezydentów ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
11: Czyli nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie?
10: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną tutaj...
11: Ale wiózł go już prezydent do Polski?
10: Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez kancelarię prezydenta na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią. Natomiast jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
11: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czy jest taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery?
10: Na pewno dość nietypowa. Ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej, czyli dla jego prezydenta.
11: Karol Nawrocki poinformował, że powiedział, że spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział długie, no godzinne, konstruktywne spotkanie. Co to znaczy konstruktywne spotkanie, skoro, jak rozumiem, bo to też padło z ust prezydenta, w sprawach historycznych żadnego porozumienia nie osiągnięto?
10: Tak, spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
11: Propozycję prezydenta Karola Nawrockiego czy Wołodymyra Zełenskiego?
10: Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
11: Ale został zrozumiany, bo można odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
10: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
11: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
10: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
11: Co jak zjemy wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później
10: być może,
11: o nim
10: być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego nie tylko z kim walczyła UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami i to z polskimi
11: cywilami.
10: Później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości,
11: wróćmy,
10: które są
11: do tych
10: dla nas
11: konstruktywnych wniosków. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
10: Przed chwilą powiedziałem, konstruktywizm ze
11: polega
10: strony...
11: na tym, że się spotkaliście.
10: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej. Dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona? Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, no, rozmawiano też oczywiście, no, co dalej?
11: Co dalej, czyli rozumiem, rozmawiano o Rosji, no bo to jest to główne pytanie i o tym, co ewentualnie, kiedy będzie jakieś zamrożenie konfliktu, a może pokój.
10: Co dalej, o Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat akurat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych. Co dalej, to znaczy prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do UNUPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku UNUPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji. Więc Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko jest zależy od strony ukraińskiej.
11: A prezydent ostrzegał prezydenta Zełenskiego, że jeśli ta gloryfikacja będzie wracać, to będziemy blokować rozmowy. rozmowy, także rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej?
10: Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że Europa po II wojnie światowej umówiła się, cała Europa, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Nie robią tego, co do zasady nie robią tego ani Niemcy, ani Chorwaci, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych. I po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości niż wartości szowinistyczne, jakie reprezentowała ONUPA.
11: Panie ministrze, ale czy Zełenski to zrozumiał? Bo jak się słucha jego współpracowników, to można odnieść wrażenie, że ten komunikat do nich nie dociera. Nawet wczorajsza deklaracja Parlamentu Europejskiego spotkała się z entuzjazmem, bo ta ostrzejsza nie została przyjęta, ta łagodna to luzik.
10: Rzeczywiście ma pan rację, że nie wszyscy tam to rozumieją, ale trzeba to im mówić wprost.
11: Ale Zełenski to zrozumiał?
10: Prezydent Zełenski rozumie, na czym polega dzisiejsze stanowisko Polski. Natomiast pytanie zasadnicze, ja stawiałem je też w swoich komunikatach, czy elity ukraińskie, elity szeroko pojęte, oligarchat, ci ludzie, którzy są skorumpowani, rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej? Czy nie jest tak, że chcą zwykli ludzie, oczywiście ci, którzy przyjeżdżają, pracują, chcą żyć lepiej, tak jak Polacy chcieli żyć lepiej jeszcze w latach 90., ale nasze elity były zdeterminowane do tego, żeby reformować państwo, żeby walczyć z korupcją.
11: Ale to była okazja, żeby się zapytać o to prezydenta Zełenskiego.
10: Ale panie redaktorze, no przecież deklaratywnie każdy powie tak, oczywiście, my chcemy i tak dalej. Natomiast pytanie, czy skutecznie zwalczyli korupcję? Myśmy to w Polsce zrobili. Powołane za czasów jeszcze pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości CBA, utrzymane później, zwalczyło skutecznie korupcję w Polsce. A na Ukrainie ta korupcja się szerzy.
11: Drugi klaster negocjacyjny negocjacjach z Unią Europejską, pana zdaniem, będzie odblokowane w sprawie Ukrainy?
10: Myślę, że te negocjacje będą się powoli, ale będą się oczywiście toczyć.
11: Będziemy jakoś blokować?
10: Na pewno będziemy bardzo skrupulatnie przyglądać się wszelkim krokom, jeśli chodzi o Brukselę i o Kijów. My o tym mówiliśmy wprost. No, z ideologią szowinistyczną do Europy się nie da wejść po prostu, a Ukraińcy próbują to robić.
11: Ale to jest ultimatum, o którym mówił Kirill Budanow, bo on użył takiego sformułowania, że oni się nie ugną przed polskim ultimatum, bo się nie ugięli pod ukraińskim, chciałem się zapytać, pod rosyjskim. Co to było za ultimatum, które postawiliśmy?
10: Kirill Budanow jest żołnierzem, wywodzi się z wywiadu, więc myślę, że patrzy na stosunki międzynarodowe przez ten pryzmat właśnie takiej języka żołnierskiego. Być może traktuje nasze słowa mówiące o tym, że dla dobra samej Ukrainy nie jest dobrze gloryfikować zbrodniarzy i dla dobra relacji z Europą. Może traktuje to jako ultimatum. To jest jego opinia. Jeśli ktoś tak to traktuje, fair enough. Niech sobie tak to traktuje. My będziemy na pewno stać na straży interesu państwa polskiego, pamięci historycznej i szacunku do ofiar.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: My wracamy teraz do zakończonego już szczytu NATO w Ankarze. Sojusznikom udało się potwierdzić wspólną obronę, a także zawrzeć porozumienia w sprawie produkcji broni. Zadowolona może być też Ukraina, która być może wywalczyła sobie dostęp do licencji na produkcję rakiet do systemu Patriot. O tym wszystkim porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Marek Stefan, analityk Strategy and Future i magazyn Układ Sił. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czy to był udany szczyt?
2: No, biorąc pod uwagę fakt napięć transatlantyckich, z którymi mieliśmy, w zasadzie mamy do czynienia od samego początku kadencji Donalda Trumpa, to faktycznie tak można go określić.
1: Ale jeśli ja dobrze rozumiem, to pan chce powiedzieć, było lepiej niż się można było spodziewać, ale czy tam był jakiś przełom rzeczywiście?
2: Myślę, że przełomu nie było. To znaczy szczyt był skoncentrowany wokół kwestii przemysłowych, co jest też ciekawym wątkiem, ponieważ z jednej strony mamy państwa europejskie, które chcą stawiać na własny przemysł zbrojeniowy przede wszystkim, z drugiej strony Stany Zjednoczone, które no, jednak forsują wizję polegającą na tym, żeby sojusznicy kupowali przede wszystkim sprzęt amerykański. Więc tutaj te wizje trochę są ze sobą w konflikcie. Natomiast z punktu widzenia Ukrainy, o której pan redaktor wspomniał we wstępie, z pewnością ten szczyt przyniósł pewne dobre rezultaty. Czy będzie tak faktycznie, że Ukraina będzie produkować na licencji pociski PAK-3, bo o nich mowa, do Patriotów? To się okaże, to jest skomplikowana sprawa. Przypomnijmy, że do tej pory tylko Japonia jest państwem poza Stanami Zjednoczonymi, która faktycznie montuje te pociski. Teraz w Europie ma powstać centrum serwisowe tego typu uzbrojenia, więc droga od uzyskania licencji do realnej produkcji naprawdę może być jeszcze długa.
1: No ale rozumiem, że sam sygnał jest istotny, bo rzeczywiście wygląda tak, jakby Trump trochę zmienił nastawienie wobec Ukrainy, a z całą pewnością, bo to już jest któraś taka jego wypowiedź, trochę zmienił nastawienie wobec Rosji. To znaczy Rosja już nie jest tym głównym bohaterem jego bajki.
2: Myślę, że cel się nie zmienił, mogą się zmienić metody i środki dochodzenia do tego celu. To znaczy w tej chwili widać po wspólnej konferencji prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, że Stany Zjednoczone w osobie prezydenta Trumpa popierają uderzenia dalekiego zasięgu, ponieważ ewidentnie możemy wskazać na konkretne sukcesy, które Ukraina w tym względzie odnosi na tym polu. Więc w tym sensie Ameryka może powiedzieć i Donald Trump chce się trochę wpisać w tę historię sukcesu państwa mniejszego, które zmaga się ze swoim znacznie silniejszym sąsiadem. Natomiast to nie jest tak, że Ameryka Donalda Trumpa przestała być zainteresowana szerszym porozumieniem strategicznym z Rosją. Po prostu na przestrzeni ostatnich miesięcy Rosja nie posunęła się nawet o centymetr w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, a jeszcze doszło do tego kwestie wspierania Iranu przez Rosję informacjami wywiadowczymi. W związku z tym Ameryka w tej chwili mogła zmienić metody, które mają doprowadzić do tego, że w końcu konflikt na Ukrainie, przynajmniej ta faza się zakończy. Amerykanie będą mogli rozmawiać z Rosjanami po prostu z silniejszej pozycji, używając do tego oczywiście potencjału ukraińskiego.
1: Jeszcze pytanie o przyszłość NATO, bo to jest oczywiście pytanie, które krąży, nieustająco krąży nad sojuszem. Jakie wnioski z tego spotkania dla tej przyszłości NATO możemy wyciągać? Dokąd zmierza sojusz?
2: No przede wszystkim zmierza do rekalibracji, jeśli chodzi o stopień zaangażowania. To znaczy przede wszystkim mamy do czynienia z europeizacją NATO. W wymiarze konwencjonalnym tu państwa europejskie będą musiały w nadchodzących latach wnieść znacznie więcej. To jest ta koncepcja NATO 3.0, którą w tej chwili forsuje, w zasadzie wprowadził do sojuszu Pentagon, gdzie Amerykanie są z tyłu, dostarczają odstraszanie nuklearne, dostarczają pewne zdolności strategiczne, ale przede wszystkim w zakresie konwencjonalnym to Europejczycy muszą się tutaj wykazać. Więc to jest najważniejsza zmiana, która w tej chwili zachodzi w Sojuszu Północnoatlantyckim. Za tym pójdą, jeżeli to oczywiście będzie kontynuowane, za tym pójdą również zmiany na poziomie politycznym, ponieważ jeżeli państwa europejskie faktycznie wykonają ten konieczny wysiłek, wzmocnią się realnie militarnie, to paradoksalnie również spadną wpływy amerykańskie, bo Amerykanie oczywiście narzekają na to, że Europejczycy byli tymi przysłowiowymi pasażerami na gapę, wykorzystywali amerykańskie potencjał, amerykański parasol militarny, no ale z drugiej strony dawało to ogromne wpływy Stanom Zjednoczonym. W momencie, kiedy ich sojusznicy się wzmocnią, to również nabędą pewnej asertywności, dojdzie do pewnej emancypacji również politycznej tych sojuszników i tu nie mam przekonania, że Amerykanie do końca rozumieją wszystkie konsekwencje polityki, którą teraz chcą realizować w ramach NATO.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Rozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Marek Stefan, analityk Strategy and Future i magazyn Układ Sił. Jeszcze pytanie o Polskę, dlatego że tam znowu padło trochę deklaracji. Zostaliśmy bardzo pochwaleni, to z różnych stron i przez Donalda Trumpa. No, i prezydent został pochwalony, i Polska została pochwalona, i Mark Rutte nas chwalił wielokrotnie. Czy poza wieloma dobrymi słowami i poza rozmaitymi deklaracjami, coś z tego, ale deklaracjami słownymi, retorycznymi, coś tak bardziej realnie dla Polski z tego spotkania wynika?
2: No z samego szczytu chyba tak bezpośrednio nie, to znaczy my przede wszystkim, Polska czeka na decyzje dotyczące ewentualnie ulokowania stałej bazy amerykańskiej na terenie Polski. Wiemy, że Pentagon wyraził zainteresowanie rozmową w tym kierunku, no i czekamy również na decyzję, co ze wstrzymaną rotacją do Polski, czy ona zostanie przywrócona, na jakich zasadach, czy pojawi się tutaj te 5 tysięcy żołnierzy, o których mówiła strona amerykańska i również strona polska, i kiedy to nastąpi. Więc w tym sensie, jeśli chodzi o te informacje, no tutaj raczej chyba nie mieliśmy przełomu. Mamy informację o tym, że Polska będzie uczestniczyć właśnie w tym serwisowaniu pocisków.

0: do patriotów, więc w tym sensie poza, można powiedzieć, tymi kwestiami retorycznymi, w takiej warstwie realnej, to ten szczyt tutaj nie przynosi nam jakichś przełomowych zmian.
1: No właśnie, jak czytać te deklaracje? Z jednej strony słyszymy, tak, ustalone są wstępne warunki, rozmawiamy na temat obecności stałej żołnierzy amerykańskich w Polsce, a z drugiej strony Donald Trump już w drodze powrotnej mówi, że on wciąż rozważa wycofanie w ogóle wojsk amerykańskich z Europy, jeśli nie będzie dobrego porozumienia w sprawie Grenlandii i jeśli nie będzie odpowiedniej pomocy w sprawie Iranu. No, Polska jako żywo leży w Europie. To są deklaracje, które nas dotyczą, czy to jest nieprecyzyjność języka Donalda Trumpa i on, mówiąc o Europie, nie myśli o Polsce?
0: Myślę, że myśli całościowo i to jest ogólnie pewne pytanie, które wisi nad tym, w jaki sposób interpretować amerykańską politykę. Znaczy, bo z jednej strony mamy w administracji ewidentną walkę frakcji, tych, którzy chcą utrzymania amerykańskiej obecności szerzej w całej Eurazji, w tym także w Europie. Można powiedzieć, że w pewnym sensie takim nieformalnym liderem tej frakcji jest Marco Rubio, a z drugiej strony mamy tak zwanych powściągliwych, którzy właśnie chcieliby zwinąć tę amerykańską obecność z Eurazji, w tym przede wszystkim z Europy. No i tutaj mamy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jako nieformalnego lidera tej frakcji. W związku z tym one walczą cały czas o dostęp do ucha prezydenta i próbują tutaj suflować własną agendę. No i jest oczywiście sam Donald Trump, który traktuje obecność wojskową w różnych częściach świata, amerykańską obecność wojskową, jako element negocjacji, presji negocjacyjnej. W momencie, kiedy na przykład dane państwo zadeklaruje większe wydatki zbrojeniowe, no to Donald Trump teoretycznie, tak, może być bardziej przychylny, żeby utrzymać obecność wojskową w danym państwie. Więc tu mamy wypadkowo szeregu czynników, które w związku z tym, które nam trochę utrudniają taką jasną analizę tego, czego Amerykanie tak naprawdę chcą.
1: Przenieśmy się jeszcze na chwilę na Bliski Wschód. No, dziś wydaje się kolejny dzień, nie wiem, czy można, znaczy na pewno eskalacji, bo po tym 60-dniowym zawieszeniu broni i zawieszeniu działań wojennych i porozumieniu, no to już chyba nie został ślad, a może trochę łagodniej. No w każdym razie Amerykanie ostrzeliwują bardzo brutalnie. Iran odpowiada atakami mniej skutecznymi, ale jednak to już koniec tego porozumienia. Czy to jest jakaś chwilowa przerwa w porozumieniu i za chwilę wrócimy do sytuacji sprzed tych ostrzałów wzajemnych?
0: Donald Trump powiedział w pewnym momencie, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie polega na tym, że strzela się trochę mniej. Wydaje mi się, że to niezwykle, niezwykle cenne i celne bardzo spostrzeżenie, bo faktycznie trochę tak jest. To znaczy, w tej chwili Amerykanie podjęli strategię pod tytułem negocjuj i walcz z Iranem. Cały czas negocjacje i kanały dyplomatyczne są otwarte. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ma zielone światło, żeby rozmawiać ze stroną irańską. Natomiast z drugiej strony oczywiście każdy ze stron i Iran próbuje udowodnić, że to od niego zależy i to Iran ma ostatnie słowo, jeśli chodzi o to, jak przebiega ruch w ciśnieniu Ormus, a z drugiej strony Stany Zjednoczone, które mają własną agendę i próbują również uzyskać przewagę w tych rozmowach, w tych negocjacjach z Iranem. Więc ani negocjacje nie są skończone moim zdaniem, ani również wymiana ciosów, która również może absolutnie eskalować. To jest moim zdaniem dosyć charakterystyczny obrazek, jeśli popatrzeć na to, w jaki sposób są rozstrzygane i negocjowane konflikty na Bliskim Wschodzie.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marek Stefan, Strategy and Future i magazyn Układ Sił. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Awaria czy celowe działanie? Co wydarzyło się na pokładzie lotu Egypt Air 990?
1: Jest początek lutego 2000 roku. Na lotnisku London Heathrow ląduje samolot linii Egypt Air.
2: Krótko po wylądowaniu kapitana Hamdi Taha opuszcza pokład i zwraca się do władz brytyjskich z prośbą o azyl. Mówi:
3: mam ważne informacje dotyczące katastrofy lotu Egypt Air 990. Znam prawdziwą przyczynę tragedii, ale boję się odwetu ze strony władz egipskich, jeśli je ujawnię.
1: Lot 990 rozbił się 4 miesiące wcześniej, kilkadziesiąt minut po starcie z Nowego Jorku. Wszyscy na pokładzie zginęli, a badaniem przyczyn tragedii zajmują się zespoły z Egiptu i Stanów Zjednoczonych.
2: Śledczy z USA są bardzo zainteresowani tym, co ma do powiedzenia kapitan Taha. Spotykają się z nim i Egipcjanin wyjawia, co wie.
1: Przekazane przez niego informacje zdają się potwierdzać ustalenia amerykańskiego zespołu, który uważa, że do katastrofy celowo doprowadził pierwszy oficer, Jamil al-Batuti.
2: Z tą konkluzją stanowczo nie zgadzają się jednak egipscy śledczy, którzy jako przyczynę katastrofy wskazują awarię Boeinga.
1: Jakie informacje przekazał Amerykanom egipski kapitan? I dlaczego jeden z członków załogi miałby celowo rozbić samolot?
2: O kontrowersjach związanych z lotem Egypt Air 990 opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Jest 31 października 1999 roku. O godzinie 1:20 z lotniska Kennedy'ego w Nowym Jorku startuje Boeing 767 linii Egypt Air.
2: Lot nosi numer 990 i jego celem jest Kair. Na pokładzie przebywa 217 osób, 203 pasażerów i 14 członków załogi.
1: W kokpicie siedzą 57-letni kapitan Ahmed El-Habashi i 36-letni pierwszy oficer Adel Anwar. Ze względu na długi czas lotu do Egiptu na pokładzie przebywa jeszcze dwóch pilotów, którzy za kilka godzin mają przejąć stery.
2: Jednak 20 minut po starcie do kokpitu wchodzi 59-letni pierwszy oficer Jamil al-Batuti i mówi do Anwara:
4: zamieńmy się miejscami.
1: Pierwszy oficer Anwar początkowo jest niechętny, jednak różnica wieku sprawia, że ostatecznie ustępuje starszemu pilotowi i al-Batuti zajmuje miejsce obok kapitana.
2: Około 1:44 samolot osiąga wysokość przelotową 33 tysięcy stóp, a personel pokładowy zaczyna serwować pasażerom jedzenie.
1: Załoga uruchamia autopilota i przez kilka następnych godzin ich zadanie będzie polegało głównie na monitorowaniu, czy wszystkie systemy działają prawidłowo.
2: O 1:48, gdy samolot znajduje się nad Oceanem Atlantyckim, kapitan El-Habashi mówi do al-Batutiego:
4: pójdę teraz do toalety, póki pasażerowie są zajęci jedzeniem. Potem pewnie będzie kolejka.
1: Kapitan wychodzi i w kokpicie zostaje jedynie pierwszy oficer. Minutę później silniki niespodziewanie zmniejszają ciąg, a samolot zaczyna gwałtownie tracić wysokość.
2: W kabinie wybucha panika, a kapitan El-Habashi wie, że z maszyną dzieje się coś złego. Próbuje jak najszybciej wrócić naprzód samolotu, aby pomóc al-Batutiemu w opanowaniu sytuacji.
1: Nie jest to jednak łatwe zadanie. Samolot spada tak szybko, że na pokładzie wystąpił stan nieważkości.
2: Mimo to kapitan dociera do kokpitu i próbuje rozeznać się w sytuacji. Zauważa, że al-Batuti trzyma stery i powtarza:
4: polegam na Bogu. Polegam na Bogu.
2: Kapitan siada w fotelu i pyta al-Batutiego:
4: co się stało?
1: Pierwszy oficer nie odpowiada. Powtarza jedynie słowa:
4: polegam na Bogu. Polegam na Bogu.
2: Spadający samolot zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do prędkości dźwięku. Jeżeli załoga szybko czegoś nie zrobi, konstrukcja Boeinga może nie wytrzymać i zacząć rozpadać się w powietrzu.
1: El-Habashi chwyta stery i stara się zmusić maszynę do ponownego wznoszenia się.
2: Początkowo jego wysiłki przynoszą skutek i przez kilka sekund samolot zwalnia, a dziób powoli unosi się do góry.
1: Kapitan próbuje następnie zwiększyć moc silników, ale mimo przesunięcia przepustnicy te nie reagują i po chwili gasną.
2: Problem z silnikami doprowadza do utraty zasilania na pokładzie i wyłączenia się wszystkich systemów elektrycznych.
1: O godzinie 1:52 samolot wpada do Oceanu Atlantyckiego. Giną wszystkie osoby przebywające na pokładzie.
2: Tymczasem kontrolerzy ruchu zauważają, że lot 990 zniknął z radarów. Przez kilka minut bezskutecznie wywołują załogę i proszą innych pilotów o próbę skontaktowania się z zaginionym samolotem.
1: Gdy to nie przynosi rezultatów, na ostatnią znaną pozycję Boeinga zostaje wysłany samolot ratowniczy. Akcję poszukiwawczą rozpoczynają także jednostki Straży Przybrzeżnej.
2: O świcie 31 października, kilka godzin po utracie kontaktu z lotem 990, amerykański okręt Kings Pointer nadaje wiadomość:
5: Zauważyliśmy na oceanie plamę paliwa i szczątki samolotu unoszące się na wodzie. Przesyłamy współrzędne i rozpoczynamy poszukiwanie ocalałych.
1: Na miejsce zostają wysłane kolejne okręty, ale szybko staje się jasne, że nikt nie przeżył. Rozpoczyna się wtedy akcja mająca na celu wydobycie wraku i odzyskanie czarnych skrzynek.
2: Równocześnie zostaje powołany zespół, który zajmie się ustaleniem przyczyny katastrofy.
1: Zgodnie z prawem międzynarodowym, Egipt ma prawo kierować śledztwem. Jednak ze względu na odległość od jego granic oraz brak odpowiedniego sprzętu, rząd w Kairze prosi Stany Zjednoczone o pomoc.
2: Wkrótce zespoły z Egiptu i USA zaczynają pracę. Brane są pod uwagę różne hipotezy, od awarii samolotu po zamach terrorystyczny.
1: Jednak bez odnalezienia czarnych skrzynek, ustalenie tego, co wydarzyło się na pokładzie, może okazać się niemożliwe.
2: Wiadomo jedynie, że załoga lotu Egypt Air nie zgłaszała przed startem ani w trakcie lotu żadnych problemów z samolotem.
1: 9 i 10 listopada 1999 roku z dna oceanu udaje się wydobyć dwie czarne skrzynki. Zawierają one nie tylko zapis rozmów w kokpicie, ale także dane o parametrach lotu.
2: Taśmy są w dobrym stanie i wkrótce członkowie zespołu mogą prześledzić ostatnie minuty przed katastrofą.
1: Pierwszym zaskoczeniem jest fakt, że Al-Batuti tak nalegał na zamianę miejsc z innym pilotem.
2: Dalej zachowanie pierwszego oficera staje się jeszcze dziwniejsze. Po tym jak kapitan wyszedł do łazienki, po raz pierwszy powiedział:
6: polegam na Bogu.
1: Kilka sekund później czarne skrzynki zarejestrowały wyłączenie autopilota. Jednak brak sygnału dźwiękowego na nagraniu świadczył, że nie przestał on działać, ale został wyłączony przez pierwszego oficera.
2: Po chwili przepustnica zmieniła ustawienie na idle, czyli bieg jałowy. Zmniejszyło to moc silników, a samolot skierował się w stronę oceanu. Al-Batuti wciąż powtarzał słowa: polegam na Bogu.
1: Gdy kapitan wszedł do kokpitu i próbował unieść nos maszyny, zapis parametrów ujawnił, że pierwszy oficer w tym samym czasie popychał ster w dół.
2: Kolejne działanie Al-Batutiego było jeszcze bardziej szokujące. Gdy kapitan chwycił stery, Batuti wyłączył dopływ paliwa do silników.
1: Z tego powodu El-Habashi nie był później w stanie zwiększyć ich mocy i uratować samolotu.
2: Wyłączenie silników spowodowało utratę zasilania i właśnie wtedy zapisy czarnych skrzynek się urwały.
1: O tym, co działo się podczas ostatniej minuty lotu, mówią jedynie zapisy z radarów. Pokazują one, że samolot na chwilę zaczął się wznosić, lecz po kilku sekundach znów zaczął spadać i ostatecznie rozbić się w oceanie.
2: Amerykańscy śledczy są w szoku. Wszystko zdaje się wskazywać, że pierwszy oficer Al-Batuti celowo doprowadził do katastrofy.
1: Co jednak mogło skłonić doświadczonego pilota do zamierzonego rozbicia maszyny?
2: Zapisy z czarnych skrzynek sprawiają, że zespół amerykański przestaje traktować katastrofę jako wypadek i zaczyna ją postrzegać jako sprawę kryminalną.
1: Śledztwo zostaje przekazane FBI, a agenci federalni zaczynają uważnie badać przeszłość Al-Batutiego. Mają nadzieję, że pozwoli im to na ustalenie motywów, którymi mógł kierować się pierwszy oficer.
2: Al-Batuti był jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych pilotów linii Egypt Air. Nie miał jednak stopnia kapitana, a w momencie katastrofy zbliżał się już do emerytury.
1: Szansa, że zostanie jeszcze awansowany, była praktycznie żadna, co mogło powodować narastającą frustrację u pilota.
2: Dodatkowo jedna z jego córek była poważnie chora i leczono ją w Stanach Zjednoczonych, co wiązało się z dużymi kosztami.
1: Śledczy zaczynają się zastanawiać, czy rozczarowanie wynikające z braku awansu i choroba córki mogą tłumaczyć postępowanie Al-Batutiego.
2: Władze w Kairze są jednak oburzone działaniami USA i zaangażowaniem FBI w śledztwo. Egipski zespół uważa, że przyczyną katastrofy była awaria, a pierwszy oficer jedynie bezskutecznie starał się ratować sytuację.
1: Kair oskarża też Amerykanów o uprzedzenia i chęć przedstawienia islamu w jak najgorszym świetle.
2: W lutym 2000 roku ma miejsce kolejne wydarzenie, które rzuca światło na tragedię. Kapitan Hamdi Taha, pracownik linii Egypt Air, przylatuje do Londynu i prosi o azyl.
1: Mówi, że ma ważne informacje dotyczące katastrofy lotu 990, które wyjaśniają zachowanie Al-Batutiego.
2: Amerykanie spotykają się z pilotem i ten mówi:
3: Al-Batuti wpadł w konflikt z kierownictwem linii lotniczych. No, powodem były powtarzające się niby skargi na jego niestosowne zachowanie wobec pracownic amerykańskich hoteli. No, a tuż przed tym feralnym lotem przedstawiciel Egypt Air poinformował Al-Batutiego, że będzie to jego ostatni lot ze Stanów Zjednoczonych.
1: Kapitan Taha stwierdza również, że przedstawiciel linii lotniczych, który przekazał Al-Batutiemu wiadomość, był obecny na pokładzie lotu 990. Działanie pierwszego oficera miało więc być zemstą na pracodawcach.
2: Egipt jednak stanowczo odrzuca zeznania pilota. Osama El-Bas, doradca prezydenta Mubaraka, wydaje oświadczenie, w którym mówi:
3: ten pilot nic nie wie o tragedii. Szanse, że posiada jakieś wiarygodne informacje o locie 990 są bardzo nikłe.
1: Linie Egypt Air również odcinają się od relacji kapitana Taha i zwalniają go. Stany Zjednoczone nie chcą ryzykować dalszego pogorszenia stosunków z Egiptem i przekonują władze Wielkiej Brytanii, by te odmówiły azylu egipskiemu pilotowi.
2: 21 marca 2002 roku amerykański zespół wydaje raport końcowy. Piszą w nim:
7: przyczyną katastrofy lotu 990 była seria działań pierwszego oficera Al-Batutiego. Motywy jego postępowania nie zostały jednak ustalone.
1: Ta ostrożna konkluzja nie zadowala władz w Kairze. Egipscy śledczy przedstawiają alternatywne wyjaśnienie tragedii.
2: Ich zdaniem przyczyną była awaria steru wysokości, a w działaniach El-Batutiego nie dopatrzyli się niczego podejrzanego.
1: Amerykański zespół stwierdza, że nawet gdyby doszło do podobnej usterki, nie tłumaczyłaby ona zachowania pilota.
2: Ta rozbieżność we wnioskach końcowych prowadzi do powstania wielu teorii spiskowych. Niektórzy Egipcjanie twierdzą nawet, że to Stany Zjednoczone zestrzeliły samolot przez pomyłkę.
1: Potem Amerykanie mieli manipulować przy czarnych skrzynkach i potajemnie zmienić taśmy, by zrzucić winę na Al-Batutiego.
2: Ponieważ na pokładzie przebywało też kilku wysokich rangą egipskich wojskowych, sugerowano, że katastrofa była zamachem przeprowadzonym przez Mossad.
1: Katastrofa lotu Egypt Air 990 do dziś nie została w pełni wyjaśniona i nadal pozostaje obiektem spekulacji.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Zakład poprawczy dla nastolatków za śmiertelne pobicie w Sosnowcu. Wczoraj zapadł wyrok sądu rodzinnego. Później ustalenia naszej korespondentki w Brukseli. Irlandia chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne Ukrainy. Będą też ważne wieści z województwa zachodniopomorskiego. W Stargardzie nie ma ani jednej apteki, w której kupimy leki nocą. Zakład poprawczy dla trzech nastolatków za brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Sosnowcu. Sąd rodzinny wydał wyrok wczoraj. Do tragedii doszło 2 lata temu podczas festiwalu muzycznego. Dlaczego zapadł taki właśnie wyrok?
1: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
0: Te fakty zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Donald Trump rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej po atakach USA na cele w Iranie. Obaj przywódcy uzgodnili dalszą koordynację działań swoich państw. Netanyahu poruszył kwestię wypowiedzi prezydenta Turcji wobec Izraela i podkreślił potrzebę utworzenia stref bezpieczeństwa wzdłuż irańskich granic. W tle rozmów pozostaje także możliwa sprzedaż Turcji myśliwców F-35 przez USA, której zdecydowanie sprzeciwia się Izrael. Obecnie nie ma planów spotkania Trumpa z Netanyahu w Białym Domu. Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Jaka jest teraz procedura w tej sprawie? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie 4 kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
0: I teraz wracamy do Polski, a dokładnie do województwa zachodniopomorskiego. W Stargardzie w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
4: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
5: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować, jakoś trzeba się ratować.
6: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
7: Nieraz gdzieś my idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzieś potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
0: Usłyszała w Stargardzie nasza reporterka Anna Pałamar.